0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

wybrzeża szedł, bezdrożami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć mu

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże, bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu Solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

więcej się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 26 maja.

Wyobraź sobie Jezusa otoczonego przez nieprzebrane rzesze ludzi. Zobacz, jak Piotr podejmuje dialog z mistrzem.

Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Piotr rozmawia z Jezusem w imieniu wszystkich uczniów Mistrza z Nazaretu. Zarówno tych, którzy znajdowali się wtedy wokół Niego, jak i tych, którzy w przyszłości będą iść drogą wiary. Co Cię zachęca, by należeć do grona uczniów Jezusa? A co jest w tym dla Ciebie trudne?

Jezus, odpowiadając Piotrowi, mówi o wielkiej łasce, jakiej dostępują wierzący. Rodzinę ludzką łączą bowiem jedynie więzy krwi. W Chrystusie ta łączność rozciąga się na wszystkich wierzących. Podczas chrztu każdy jest zanurzony w męce i zmartwychwstaniu Zbawiciela. Dzięki temu wszyscy wierzący stanowią wielką rodzinę Jezusa. Pozostań przez chwilę ze świadomością, że Ty również jesteś ważnym członkiem tej rodziny.

Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co było w niej najważniejsze. Jak myślisz, do czego On chce Cię dziś zaprosić?

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca.

0: piękno godności kobiety, godności matki. Bo ciej matki to ciej dziękczynienia za dar życia. To ona jest tym znakiem obecności tego, że jako matka Syna Bożego uczy nas miłości do Jezusa i uczy nas słuchania Jezusa. Dlatego przychodzimy w duchu wdzięczności za jej matczyną troskę, ale także pragniemy podziękować za nasze matki, które przekazały nam życie, które nas wychowały i którym jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy tu dziś, za to, że uczymy się tej miłości do Boga każdego dnia od niej. Serca witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych tutaj w kaplicy cudownego obrazu, jak i tych, którzy się łączą z nami przez media, zwłaszcza przez Radio Jasna Góra. Witam w szczególny sposób pielgrzymów z Połomni, z diecezji rzeszowskiej, z księdzem Arturem, który modli się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów z parafii Połomia świętego Mikołaja. Ksiądz Jerzy modli się o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Romana Rączka. Ja modlę się za świętej pamięci Janinę Nikos. Ojciec Krzysztof modli się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny Lisowskiej z okazji Dnia Matki. Ojciec Mieczysław w intencji Izy i Edyty Kos, Anny i rodziny Kubickich, Moniki, Artura i Piotra Łoda. Abyśmy mogli z czystym sercem w tej Eucharystii uczestniczyć, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
1: I nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyła, myślą ma o Ciebie
0: moja wina, bardzo wielka wina.
1: Przeba Boga, Najświętsza Maryja, zawsze
0: Dziewicę, aniołów i świętych, i was, bracia i siostry,
1: pomodlitwę
0: za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przeciwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy i ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był, i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zasłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która w

przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy równie świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oto Słowo Boże. Amen.

Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

0: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Dlatego, kiedy słuchujemy się Słowo Boże, to u początku słyszymy, jaka jest droga życia człowieka. To jest zbawienie człowieka. To jest właśnie ta droga, którą nas pragnie Pan Bóg prowadzić. Dlatego idąc przez to życie, idziemy drogą zbawienia. I Pan Bóg pragnie, abyśmy dostąpili chwały zbawienia. Dlatego słuchujemy się w to Słowo Boże. I uświadamiamy sobie także, że ta droga zbawienia jest drogą, którą prowadzi nas Bóg, abyśmy mogli dostąpić pełni radości. Bo jak słyszeliśmy, droga zbawienia prowadzi to, co święty Piotr Apostoł przypomina, do tego, abyśmy byli świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętym jest Bóg, który nas powołuje do świętości. Czyli powołuje nas do tego, abyśmy z Nim przebywali. Dlatego, kiedy słuchujemy się w to Słowo Boże, to chcemy odkrywać, że nasza droga to droga, która prowadzi nas do świętości, do życia z Bogiem. On jest kresem naszego życia, celem naszego życia. I my często o tym zapominamy. Dlatego zatrzymujemy się dziś tutaj przed obliczem naszej Matki w Jasnogórskim Sanktuarium, aby uczyć się od niej słuchania Jezusa, odkrywać drogę naszego powołania, naszego życia, żebyśmy dostąpili tego, że do czego zostaliśmy powołani, do zbawienia, do świętości. Święty Jan Paweł II mówił tak, do jakiej nas to świętości Pan Jezus wzywa? Świętość stanowi kres drogi nawrócenia. Jest pielgrzymowaniem do Boga. Dlatego naśladowanie Jego świątyni nie jest niczym innym niż przedłużeniem historii miłości, szczególnie względem ubogich, chorych i potrzebujących. Świętość stanowi kres drogi nawrócenia człowieka. Przepiękna ta świadomość, że to ta droga nawrócenia jest drogą naszego życia. Drogą, którą odkrywamy w codzienności życia. I pielgrzymujemy do Boga. Dlatego chcemy iść tą drogą, aby Bóg był celem naszego życia. A okazuje się, że różne mamy cele. Cel jest praca, celem jest zapewnienie takich czy innych warunków życia. I to mówimy, to jest mój cel życia. A zapominamy o tym, co jest najważniejsze. O tym celu, jakim jest świętość. To pielgrzymowanie do Boga, które jest ostatecznym naszym wypełnieniem drogi życiowej. Jakżeż często w codzienności życia o tym zapominamy. Dlatego na innym miejscu Jan Paweł II do młodzieży całego świata tak mówił. Świętość jest darem i zadaniem dla świeckich, tak samo dla zakonników i kapłanów. W sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot. Świętość to dar i zadanie. Dlatego chcemy jeszcze bardziej sobie uświadomić, jakie jest nasze zadanie. Bo zadaniem nie jest tylko to, co jest doczesności życia, ale to, co prowadzi do kresu tego życia. Ludzie, którzy idą tą drogą, nie lękają się śmierci. Dlaczego człowiek lęka się śmierci? Bo zapomina o tym, do jakiego celu zmierza. Jaka jest jego droga, ale skąd może pamiętać, jak on w całe życie o tym nie pamiętał? Nigdy się nad tym nie zastanawiał. Zastanawiał się nad wieloma innymi sprawami, ale nie nad sensem własnego życia. Nad celem tego życia. Bo świętość nie jest to droga dla tylko zakonników, kapłanów, ale to jest dla ludzi z każdego stanu. Tak samo dla ludzi świeckich. To jest droga, którą mamy przeżyć jak najgłębiej. Dlatego dzisiaj, w tym dniu, kiedy tutaj o poranku stajemy przed Matką Bożą, to chcemy jeszcze głębiej odkrywać tę drogę naszego powołania i naszego zadania. Wraz ze świętym Filipem Neri, którego dzisiaj patronuję. Który, można powiedzieć, był wychowany w życiu w rodzinie religijnej. Kształtował swoją osobowość poprzez umiejętność słuchania Słowa Bożego, poprzez umiejętność korzystania z Eucharystii, ale drogę powołania dopiero odkrył w wieku 36 lat, kiedy został kapłan. Wcześniej, ale jako kapłan dopiero przyjął święcenia w wieku 36 lat. Aby później mógł iść i służyć Bogu jeszcze głębiej w swoim powołaniu. Dlatego to jest droga dzisiejszego patrona. Ale ta droga się dopełnia w życiu przede wszystkim wykonania swojego zadania i powołania. W życiu wykonania zadania poprzez życie do powołania małżeńskiego i rodzinnego. Dzisiaj wskazujemy, że ten dzień obchodzimy jako dzień wdzięczności za dar życia matek. Dlatego chcemy odkrywać piękno powołania macierzyńskiego. Kobiety, matki, która jest szczególnym wzorem miłości Boga i człowieka. Tak w stosunku do męża, jak i do swoich dzieci. Tylko, że bardzo często dziś o tym zapominamy. Bo przecież gdzieś w całej rzeczywistości świat odrzuca prawdę o powołaniu, jakim Bóg wpisał w życie człowieka. I nie ma nic piękniejszego, jak matka, ta, która z radością przyjmuje życie, choć nieraz później wiąże się to z wielkim ciężarem, ale później także z wielką radością, z wielką odpowiedzialnością za wychowanie młodego, wychowanie dziecka, później młodego życia, że poszedł właściwą drogą. Bo matka jest w szczególny sposób tą, która strzeże świętości domu rodzinnego. To jest właśnie ten szczególny dar, że kobieta, żona, matka jest dla każdego w szczególnym powołaniu, tym znakiem świętości życia, kiedy umie swoje życie oddawać Bogu. I Kościół bardzo wiele kobiet, matek ukazuje nam, jak tę drogę przepięknie przeżyło i dzisiaj jest w niebie świętymi. A ta świętość się realizowała w codzienności. Dlatego chcemy prosić, aby na nowo ten dar ożył w naszej ojczyźnie. Nie chore w rzeczywistości, które dzisiaj się chce nam zaaplikować w życie społeczne, w życie rodzinne, bo przecież to, co się dzieje w tej rzeczywistości dziś, akceptuje jakieś związki partnerskie, które się chce zaakceptować jako małżeństwa, no to widzimy, do czego świat zmierza. Do totalnej zagłady. A droga życia człowieka to nie droga zagłady, ale droga radości, droga pokoju i droga życia z Bogiem. I o to chcemy się w szczególny sposób modlić tu dziś, kiedy jesteśmy przed Matką Bożą, Matką życia, Matką pięknej miłości do człowieka i która ukazuje piękno małżeństwa. Bo przecież ona to piękno przeżyła ze swoim mężem Józefem. Ona wskazuje, jak pięknie można przeżyć to swoje życie w trucie. Bo Maryi życie nie było usłane lekkim rzeczywistością, ale przeżywa ogrom różnych cierpień i wydarzeń. Ale ona wiedziała, że być blisko Boga, nosić pod swoim sercem Boga, to jest żyć życiem Bożym w codzienności. I niech Maryja dzisiaj nam w szczególny sposób tę drogę jeszcze głębiej ukazuje wraz ze świętym Filipem Neri, patronem dnia dzisiejszego. Dobremu Bogu, który obdarza chwałą swoich świętych, przedstawmy teraz wspólne prośby, przyzywając stawiennictwa Maryi, Królowej Polski.
1: Módl się za powołanych do służby w Kościele, aby pełnił radości i optymizmu, pełnili swoją misję. Ciebie prosimy. Módlmy się za ustanawiających prawo, aby zawsze szanowali wartość życia małżeńskiego i rodzinnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze mamy, aby cieszyły się wdzięcznością swoich dzieci i podążały drogą świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich przyjaciół, aby zawsze żyli w łasce uświęcającej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego, szczególnie za nasze zmarłe mamy, aby dostąpiły wiecznej radości i pokoju w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy prowadzili życie pełne miłości i wierności naszemu powołaniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i zapraw nas ogień miłości do Ciebie oraz do naszych bliźnich przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejdź z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powietrzewszy się kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Filipem Neri i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielona przy środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanie opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Dziś nie ma zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej. W maju zapraszamy na nabożeństwa Maryję na kaplicy cudownego obrazu codziennie o godzinie 18. Spowiedź odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania od godziny 6.15 i będzie trwała do 19.30. Adoracja kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do godziny 20.45. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiarę na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencji ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Stawiennictwu i opiece Maryi Królowej Polskiej przez jej niepokalane serce zawierzamy nas samych, zawierzamy wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj dzisiaj stają na Jasnej Górze. W szczególny sposób zawierzamy kobiety, matki w dniu ich święta. Niech Maryja, Matka Chrystusa, wszystkie matki wspiera swoim macierzyńskim miłością, aby z radością mogła wypełniać swoje powołania. Zawierzamy naszą ojczyznę, aby rządzący byli mądrzy i mądre ustawy wprowadzają, a nie ustawy, które niszczą piękno i godność osoby i małżeństwa. Oto się modlimy wspólnie razem, wołając po Twoją obronę. Przyjmij prośbami, nie gardzić potrzeba naszych, a wszelakich złych przygód. Zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Święty Janie Pawle II, Jasnogórska Królowo Polski, stolico mądrości. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 52 minuty po godzinie 6.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Zmiany w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ dziś kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał mu, że w 2000 roku orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. A tymczasem prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Watykanie zaprezentowano pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata, relacjonuje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Radia Watykańskiego.
3: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Znieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
0: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, zarówno w wersji tekstowej i audiobooka. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną Łukasza Litewki, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
4: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
0: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy uderzył w niego samochód osobowy.
5: Cztery minuty po godzinie 7, wtorek, 20.

0: atrakcyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

People na antenie Radia Rodzina, 18 minut po godzinie 7. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu. Witam się z Państwem serdecznie, a szczególnie muszę powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowy dzień mamy, bo mamy dzisiaj dzień mamy, prawda? Taki wyjątkowy dzień mamy dla naszej mamy. Oczywiście wszystkie mamusie pozdrawiam czule, serdecznie, cieplutko, jesteście wspaniałe, wyjątkowe, dajecie radę, jesteście najpiękniejsze, najmądrzejsze i najwspanialsze. Dziś w Radiu Rodzina oczywiście mnóstwo muzyki dla Was, mi się kojarzy jedna, ale mamy całą masę piosenek poświęconych mamie. Oczywiście ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej, zaśpiewywałem ją też jako dzieciak wielokrotnie. A prośba do Was jest taka, jeżeli chcecie się pochwalić swoją mamą też i chcecie opowiedzieć, jaka ona jest wyjątkowa, co dla Was wspaniałego zrobiła, co zapamiętaliście na całe życie, to na Radio Rodzina możecie dzwonić i opowiadać na antenie 71 322 20 22. A konkursy, w których będą nagrody dla mamy, oczywiście, że też wyjątkowy dzień mamy. Kto zna, daje głośniej i śpiewa.

Majka Jeżowska, ja wolę moją mamę. Włosy jak atrament. Pamiętam, jak kiedyś moja mama, no w dawnych czasach do fryzjera się za często nie chodziło. Panie sobie same radziły i same farbowały włosy i kiedyś prawie włosy jak atrament, ale taki jej się zrobiły i strasznie wtedy się popłakała. Pamiętam, chyba ze 3 dni z domu nie wychodziła. Chodziłem cały czas, tylko wymieniałem jakieś kolory kolejne na tych włosach, żeby się udało doprowadzić to do jakiegoś porządku. No takie wspomnienia nawet mi się teraz przypominają. 23 minuty po godzinie 7, jeżeli macie wspomnienia ze swoją mamą, chcecie też uhonorować ją nagrodami, mamy dla was przepyszne zestawy takich przysmaków regionalnych od sklepu w Starej Rzeźni, który znajduje się przy ulicy Szewskiej. Miody, sery, wędliny, przepyszności po prostu, tak to wygląda, więc mama będzie zachwycona, to piszemy SMS-a do mnie z tym właśnie, czym was mama najbardziej ujęła, za co ją najbardziej kochacie. Wysyłacie go na numer 71 48, a zaczynacie słowem rodzina. Czekam jak najbardziej na takie SMS-y. No i przypomnę, też dzwonić można w każdej chwili i opowiadać, za to kochacie swoją wyjątkową mamusię.

0: uwaga i akcja!
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

O, 34 minuty po godzinie 7. Dzisiaj dzień mamy wyjątkowo dla mamy mamy. Oczywiście kolejna piosenka, którą nazywam Fasolki. Ta piosenka jest dla mamy za chwilkę na antenie Radia Rodzina. Ja przypomnę tylko, że czekamy na piękne SMS-y z opisem waszych mam, za co je kochacie, za czym was ujęły jakieś wyjątkowe historie. Zaczynamy go od słowa rodzina. 7148 to jest numer, na który wysyłamy, a te najpiękniejsze nagrodzimy nagrodami dla mamy oczywiście, a jeżeli ktoś ma po prostu ochotę zadzwonić i opowiedzieć coś wyjątkowego o swojej mamie, nie ma żadnego problemu. 71 322 20 20 20, całą antenę dla mamy mamy.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Melakoteluk, 14 minut przed godziną 8. Pamiętacie, przed erą telefonów, jak się coś chciało od mamy, to się stało pod blokiem, się krzyczało: mamo, mamo, rzuć wodę albo coś tam, albo bułkę. W drugą stronę to też działało. Tu mam przykład taki, proszę bardzo, jak mama woła dziecko z podwórka, mówi: Jasiu, Jasiu, do domu. A co, spać mi się chce? Nie, głodny jesteś. Takie sytuacje miały miejsce jak najbardziej. Sam pamiętam. Czekam na wasze SMS-y. Wysyłacie je pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, i wpisujecie, za co kochacie swoją mamusię, jaka historia was ujęła, coś pięknego, co przytrafiło wam się razem. Jeszcze przed godziną 8 chciałbym pierwszy taki zestaw wypakowany pysznościami zaprezentować mamie od sklepu w Starej Rzeźni, który mieści się na ulicy Szewskiej. Tam regionalne miody, regionalne sery, regionalne wędliny i tak dalej, same pyszności, więc SMS-y piszcie, czekam na nie. A jak ktoś ma ochotę zadzwonić, tak po prostu powiedzieć coś miłego o swojej mamie, to też nie ma żadnego problemu. 713-22-2022, pod ten numer należy tarabanić. Basia teraz na naszej antenie.

0: Dzisiaj nie tylko dzień mamy, dzisiaj mamy również dzień z porannym gościem, jak zwykle oczywiście jest już Patrycja Jęczmionka i zaraz państwo powie, kto to taki dzisiaj będzie.
1: Dzień dobry, witam państwa, oczywiście, witam również ciebie Maćku.
0: Witaj.
1: Oczywiście zapytałam o dzień matki naszego gościa, no bo jak żeby inaczej, może to będzie pytanie najbardziej zaskakujące w tej rozmowie, a dzisiaj z nami połączymy się z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji.
0: 8:10 dokładnie wtedy ta rozmowa, rozumiem, tak?
1: Dokładnie, a zapytałem między innymi także o referendum, które odbyło się w Krakowie.
0: Bo Aleksander to dopiero Miszalski, początek.
1: Tak, według Przemysława Czarnka z opozycji, który mówi ostro, że to początek końca Donalda Tuska.
0: No to zapraszamy serdecznie, drodzy państwo, w takim razie teraz Golec, orkiestra na naszej antenie.

0: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Nie milkną echa referendum w Krakowie. Sprawcy fałszywych alarmów wciąż poszukiwani. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jeszcze co najmniej dziś, a być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogożno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
1: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
0: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Po tym jak dotychczas prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
2: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
0: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w sobotę weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Paulina Henik-Kloska, minister klimatu oraz wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystać politycznie.
3: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb, bo wtedy będzie to ze szkodą dla przeciętnego obywatela.
4: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
0: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska ekipa filmowa z oklaskami na czerwonym dywanie. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został wyróżniony za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Koproducentem filmu była Silesia Film. Zastępca dyrektora instytucji Patrycja Młynarczyk relacjonuje, że rozdaniu nagród towarzyszyły duże emocje.
6: Już od pierwszego dnia, kiedy pojawiłyśmy się w Cannes, dochodziły nas słuchy, że film jest bardzo dobrze odbierany. Szczęście albo nieszczęście, że film był pokazany w pierwszej części festiwalu i zawsze jest to ryzyko, czy będzie efekt świeżości. 20 kilka tytułów w konkursie, a film Pawła Pawlikowskiego pokazywany już w pierwszych dniach. Ale od początku o filmie było bardzo głośno, film był bardzo entuzjastycznie przyjęty, zwłaszcza przez krytyków.
0: Film Ojczyzna podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości w sytuacji chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. W polskich kinach produkcja będzie miała premierę 19 czerwca.
7: Cztery minuty po godzinie 8, wtorek, 26 dzień maja. Uf, jak gorąco, można już powiedzieć. Mamy 19 stopni na termometrach, wiatr nas nie będzie dziś łodził, wieje tylko 15 km na godzinę, a to dopiero początek, bo po południu będziemy mieli okrągłe 30 stopni, a na niebie chmurek, żeby się schować, też nie ma.
8: Reklama.
9: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr.

0: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Na zegarach równo 10 minut po godzinie 8 w Radiu Rodzina, to oznacza jedno, poranny gość już jest. Patrycja Jędrzmionka w studiu, zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A jest nim wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy panie marszałku.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: I pytanie na rozgrzewkę z okazji Dnia Matki. Jaka najważniejsza cecha lub życiowa lekcja wyniesiona od pana własnej matki pomaga panu w codziennej pracy w parlamencie?
3: Ojej, trudne pytanie.

0: Takie są właśnie najtrudniejsze, to wydaje się, które są najłatwiejsze.
1: Być może podzielność uwagi. Mhm. Podzielność uwagi i zdolność do realizowania wielu zadań naraz. Jednocześnie wobec dzieci, w obszarze zawodowym i wobec domu. To chyba to.
0: To ma pan niepowtarzalną okazję, by złożyć życzenia mamie za pośrednictwem naszej stacji radiowej. To się może nie zdarzyć już.
1: Rzeczywiście dziękuję za taką platformę do złożenia życzeń. Wszystkiego dobrego, mamo. Dziękuję za całe wychowanie i opiekę. No i dużo radości na każdy dzień.
0: To pozdrawiamy panią Alicję. Panie marszałku, pozostając jeszcze w tym temacie, dane pokazują, że kobiety, w tym matki, w wielu obszarach gospodarki odgrywają kluczową rolę, ale część z nich wciąż nadal doświadcza trudności w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. Czy według pana polska polityka tworzy przyjazne środowisko dla kobiet?
1: Ja myślę, że to nie tylko polityka. My musimy jako całe społeczeństwo tworzyć takie środowisko i żadnymi przepisami nie da się uregulować ludzkiego nastawienia, więc jeżeli w niektórych przedsiębiorstwach, w niektórych urzędach jest negatywne nastawienie do kobiet, które idą na urlop związany właśnie z ciążą, z urodzeniem dziecka albo wracają po takim urlopie, to naprawdę przepisami z tym nie wygramy. Myślę, że tu jest potrzebna presja społeczna i po prostu społeczne docenienie wartości macierzyństwa. Ja myślę, że jest po prostu bardzo różnie. Znam przykłady firm, w których jest bardzo dobrze, gdzie dzietność jest też ponad przeciętna, bo pracodawcy wspierają pracowników, to żeby mieli dzieci, jest pozytywny klimat. I słyszałem też o firmach, gdzie zdarza się, że ludzie się właśnie, no szczególnie kobiety, źle traktuje, jest związane z tym, że decydują się na dzieci. Więc myślę, że przykłady znajdziemy na każdą tezę. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana, ale chcę wierzyć w to, że generalnie, jeżeli chodzi o nastawienie do macierzyństwa, jesteśmy jednak wśród tych narodów, które wysoko to cenią. Ale zawsze jest do poprawy wiele.
0: A na przykładzie pana żony, Kariny, polski parlament stwarza takie środowisko, takie warunki?
1: To jest ciekawa sprawa, dlatego że ustawa o wykonywaniu mandatu posła właściwie w ogóle nie rozpoznaje macierzyństwa czy posiadania dzieci jako okoliczności, która coś zmienia w życiu. Mm-hmm. Na przykład posłom nie przysługują żadne urlopy z tego tytułu. Natomiast z drugiej strony myślę, że jest tak, że posłowie mają dosyć swobodny sposób organizacji własnej pracy, dosyć wysoki poziom niezależności, więc też tak bardzo nie potrzebują żadnych specjalnych przywilejów, po prostu każdy poseł organizuje sam to, ile robi, gdzie robi, co robi i jak robi. Więc z jednej strony jest większa swoboda, z drugiej strony nie ma właściwie żadnych przywilejów czy jakichś specjalnych praw w odróżnieniu od zwykłego prawa pracy.
0: Może należy to zmienić, panie pośle. Panie marszałku.
1: Może, natomiast myślę, że politycy zostaliby przez opinię publiczną bardzo skrytykowani, gdyby w tej chwili jakieś specjalne przywileje dla siebie
0: zaczęli. Spodziewam się.
1: W hierarchii problemów, jakie mamy w państwie, to myślę, że jest wiele innych istotniejszych spraw. Jak wspomniałem, to nie jest w tej chwili jakaś bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego że po prostu poseł sam jest swoim panem, tak, w pracy, więc po prostu jeżeli potrzebuje troszeczkę czasu, to sam organizuje swoje obowiązki. Więc tutaj myślę, że jesteśmy grupą uprzywilejowaną względem zwykłych pracowników i nie ma powodu, żeby się domagać jakichś przywilejów.
0: Panie marszałku, wywołał pan emocje po słowach, że dziecko potrzebuje czasu i troski, ale nie pieniędzy. Jak mamy to rozumieć?
1: Ja nie powiedziałem, że nie pieniędzy. To niektórzy sobie dopowiedzieli.
0: O, proszę prostować, bo chodziło o to, że odniósł się pan do wypowiedzi, jaka padła w kanale Zero, prawda?
1: Ja polemizowałem z tym, że może być usprawiedliwione, żeby ze względów finansowych poddać aborcji selektywnej jednego z bliźniaków. I uważam to za absolutne barbarzyństwo. Ja napisałem, że lepiej dziecko urodzić i oddać do adopcji, do opieki, jeżeli ktoś nim nie wierzy, że się będzie zdolny nim zająć. Natomiast oczywiście też jestem przekonany, że niektórzy absolutnie w tej chwili wyolbrzymiają koszty posiadania dzieci, dlatego że wyliczają te koszty na podstawie kosztów życia w klasie społecznej, do której aspirują. Więc na przykład biorą model życia z klasy średniej, wyższej albo wyższej, obliczają, jakie to trzeba ponieść wydatki, żeby żyć według takiego bogatego modelu i następnie mówią, no nas nie stać. No rzeczywiście większość społeczeństwa nie będzie należeć do klasy średniej, wyższej, ani do klasy wyższej. Więc siłą rzeczy, jeżeli takie wnioskowanie się przeprowadzi, to się okaże, że prawie nikogo na dziecko nie stać. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowe koszty związane z opieką nad dzieckiem, to znaczy, że chodzi też o dziecko zdrowe. Dlatego, że jeżeli dziecko zaczyna chorować, to koszty mogą bardzo szybko wyskoczyć w górne rejestry. Więc ja zdaję sobie sprawę, że przypadki są zróżnicowane. Natomiast bardzo wiele osób przyznało mi rację, zwracając uwagę, że po pierwsze te względy finansowe nigdy nie usprawiedliwiają zabicia dziecka nienarodzonego, najbardziej bezbronnej istoty, jaką możemy mieć na świecie. No i po drugie, że niektórzy rzeczywiście z tymi prognozowanymi kosztami mocno przesadzają, po prostu usprawiedliwiając się, tak? Mhm. I tak, to już niestety... czasem jest. Ja myślę, że ta dyskusja jest nam potrzebna i nie możemy po prostu tolerować tego, że przez jakąś poprawność polityczną nie będziemy o takich sprawach rozmawiać, albo damy sobie narzucić punkt widzenia feministek, aborcjonistek, które będą usprawiedliwiały finansami zabijanie dzieci. Bo to jest po prostu barbarzyństwo, to jest absolutnie nieakceptowalne.
0: Chciałabym zapytać jeszcze o komentarz do słów. Młodzi ludzie nie wchodzą w związki, nie mają dzieci, bo jest to skorelowane z tym, że piją mało alkoholu. Pewnie pan słyszał te słowa. Akurat mam je tutaj przed sobą, więc to musiało paść. To słowa Sławomira Mencena, lidera Nowej Nadziei. Podpisałby się pan marszałek pod nimi?
1: Ja myślę, że to była jedna z bardzo wielu wypowiedzi sformułowanych publicznie podczas jakichś takich publicznych komentarzy, rozmów z ludźmi. Oczywiście można sformułować najróżniejsze opinie, najróżniejsze punkty widzenia. Ja osobiście takich słów bym nie wygłosił, natomiast niewykluczone, że jest też na rzeczy, jeżeli chodzi o spadek poziomu socjalizacji.
0: Ale to chyba jest związane z social mediami, panie marszałku.
1: Spadek poziomu socjalizacji ludzi. I to nie chodzi tylko o alkohol, ani w żadnym wypadku nie przede wszystkim o alkohol. Chodzi o to, że coraz mniej ludzie spotykają się na żywo. Nasze życie jest w takim trendzie wirtualizacji. Spotykamy się przez internet.
0: Mam wyrzuty sumienia, panie marszałku, że pan nie jest teraz w studiu z nami.
1: Ja też żałuję, ale niestety dzięki temu rozmawiamy, tak? Natomiast tak. Rozmawiamy na żywo, natomiast coraz więcej ludzi nie rozmawia, nie dzwoni do siebie, tylko komunikuje się tekstowo. Mamy nowe czasowniki, których kiedy ja byłem młodym człowiekiem jeszcze nie było. Na przykład taki czasownik, że ludzie piszą ze sobą, tak? Mhm. Nie korespondują, nie rozmawiają, tylko piszą ze sobą. Czyli wymieniają po prostu krótkie, coraz krótsze wiadomości tekstowe, woląc do siebie pisać wiele wiadomości, zamiast do siebie zadzwonić i porozmawiać, nie mówiąc o spotkaniach. I ja myślę, że to nie jest przypadek, że w tej chwili coraz więcej sondaży czy danych wskazuje, że mamy bezprecedensowo wysoki odsetek ludzi młodych, czy młodych dorosłych, którzy w ogóle nie weszli w żadne związki. Mhm. Mamy kryzys już nie tylko rodziny, to znaczy, że rodzina się rozpada. Mamy kryzys kojarzenia par. I tam, gdzie nie ma par, tam nie powstaje rodzina, a tam, gdzie nie powstaje rodzina, tam nie ma dzieci. I jest to problem, o którym musimy rozmawiać. Oczywiście Sławomir Mencen ujął to w sposób dosyć prozaiczny, wskazując na rzeczywiście następujący spadek konsumpcji alkoholu i wskazując też, że często alkohol, oczywiście pity w rozsądnych ilościach, towarzyszy spotkaniom towarzyskim, ułatwia przełamanie jakiejś tam bariery wstydu, żeby do kogoś zagadać, żeby po prostu mieć nowych znajomych. Później z tych znajomości mogą powstać pary, jakieś sympatie, prawda? Natomiast i miłość. Natomiast za tą prozaiczną uwagą stoi duży problem społeczny, który jest dyskutowany już w tej chwili przez socjologów, przez demografów, przez tych, którzy analizują zmiany kultury. Więc ten problem jest społeczny. A sama wypowiedź, no to pani redaktor, jak wypowiedź, tak? Jednemu się będzie podobać,
0: drugiemu
1: będzie działać na nerwy.
0: No tak, wiele emocji to wywołało. Kiedy zostanie złożony do Sejmu projekt ustawy o zakazie adopcji przez pary homoseksualne?
1: Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie.
0: Kiedy zostanie złożony do Sejmu projekt ustawy o zakazie adopcji przez pary homoseksualne?
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Myśmy ten projekt publicznie przedstawili. Mamy co do niego zgodę, więc to jest kwestia wyłącznie podpisania projektu i złożenia go.
0: Mhm. Czyli najszybciej?
1: No, myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
0: Na to liczyłam, że pan tak powie.
1: Zaczynamy posiedzenie Sejmu jutro.
0: A założenie, jakby mógł pan, panie marszałku, w skrócie powiedzieć.
1: Założenie jest bardzo proste.
0: W różny sposób przytaczane i w różny sposób także krytykowane. Mhm.
1: W związku z tym bezprawiem, które obecnie ma miejsce, czyli wpisywaniem do polskiego rejestru urzędowego przeznaczonego dla małżeństw, wpisywania tam par homoseksualnych, które sformalizowały na prawie obcym swoje związki, my po prostu chcemy zablokować możliwość przyznawania tym parom dzieci w procedurze adopcyjnej. I oczywiście w świetle polskiego prawa obecnie to się wydaje niemożliwe, natomiast ten poziom anarchii prawnej, który serwuje nam obecny rząd, w tym wypadku zmienianie rozporządzeniem dwóch ustaw i konstytucji, co oczywiście jest nieskuteczne, natomiast część urzędników, korzystając z bezkarności, będzie to praktykować prawdopodobnie, no to uważamy, że trzeba takie ścieżki zamykać. I nawet jeżeli ten projekt przez obecną większość nie zostanie uchwalony, bo pewnie nie zostanie, to on wskazuje kierunek prawny, w którym chcemy iść, to znaczy, żeby chronić dzieci przed trafianiem do par jednopłciowych i żeby zamykać takie ścieżki prawne. Wskazujemy tam też na inne ryzyko, to znaczy nie par, które porejestrowały się za granicą, ale par homoseksualnych, które żyją w Polsce de facto jako po prostu związki, żeby też one nie przejmowały dzieci. Poprzez procedurę adopcyjną dla jednego z członków takich związków, takich konkubinatów homoseksualnych.
0: To mam nadzieję, że każdemu wytłumaczyliśmy. Czy wynik referendum w Krakowie uruchomi lawinę w innych miastach, panie marszałku?
1: Nie wiem, natomiast na pewno jest to żółta kartka dla nie tylko prezydenta Krakowa już byłego, ale dużej części elit samorządowych.
0: Ja myślałam, że pan powie czerwona.
1: Czerwona kartka to jest dla prezydenta Krakowa, który w tym momencie schodzi z wojska. Żółta kartka dla innych elit samorządowych, które wiedzą, że muszą uważać, muszą się pilnować, bo jeżeli nie będą się prawidłowo po prostu angażować w sprawy samorządowe, jeżeli nie będą brać pod uwagę opinii wyborców, no to po prostu mogą zostać odwołani. Dotychczas widzieliśmy, że to jest bardzo trudno, żeby kogokolwiek odwołać.
0: No mieliśmy dwie próby we Wrocławiu, które zakończyły się fiaskiem, a wy chcieliście.
1: Mieliśmy też w przeszłości próbę w Krakowie. Natomiast mamy próbę teraz udaną i ja myślę, że to jest bardzo mocny, bardzo ważny sygnał dla całego kraju, mogący podnieść poziom wrażliwości politycznej kadr samorządowych na rzeczywisty interes mieszkańców. Bo ja myślę, że Aleksander Miszalski został odwołany dlatego, że po prostu mieszkańcy byli przekonani, że on nie działa w ich interesie. Fundamentalnie nie działa w ich interesie, co wyraziło się w ustanawianiu strefy czystego transportu, tak zwanej, bo w praktyce to była po prostu strefa zakazu wjazdu dla zwykłych mieszkańców, których nie stać na bardzo drogie, nowe zupełnie auta, albo zatrudnianie kolesi w urzędach, łamanie różnych obietnic. To absolutnie polityka, która spowodowała głęboką degustację, rozczarowanie i złość.
0: A czy będzie trzecia próba we Wrocławiu? Tak się zastanawiam, panie marszałku.
1: Nie wiem, nie będę się wypowiadał na ten temat. To jest po stronie mieszkańców Wrocławia decyzja. Ja dziwię się, że prezydent Sutryk nie został jeszcze odwołany, ale jak widać, każda społeczność lokalna musi dojrzeć do jakichś bardziej odważnych decyzji.
0: No, przynajmniej poseł Konfederacji Michał Wawer twierdzi, że Wrocław, Rzeszów, Lublin to na pewno miejsca, w których należałoby odwołać prezydenta. A przynajmniej takie próby z waszej strony, albo będziecie przykładać do tego rękę. Potwierdza pan marszałek, że kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa będzie Bartosz Bocheńczak, szef krakowskich
1: struktur?
0: Jeszcze
1: niczego nie potwierdzam. Przygotujemy specjalne wydarzenie, na którym będzie przedstawiony nasz kandydat. To wydarzenie będzie jeszcze w tym tygodniu, także bardzo proszę o cierpliwość.
0: A to poseł Wawer znów powiedział na antenie RMF.
1: Każdy poseł ma prawo przedstawić swoje przewidywania. Ja przedstawiam przewidywanie, że w tym tygodniu będzie wydarzenie z prezentacją kandydata.
0: A czy jest szansa na taki pakt senacki jeszcze z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie?
1: Zaraz, w jakiej sprawie?
0: W tej sprawie by był wspólny kandydat.
1: Mówimy o Krakowie.
0: Dokładnie, by może tak była taka próba.
1: Nie, takiej propozycji
0: Front
1: nie
0: poparcia
1: ma
0: dla kandydata centroprawicy.
1: Żadnej rozmów w tym zakresie nie było. My wystawimy swojego kandydata i będziemy rywalizować z kandydatami innych partii.
0: No bo tak przynajmniej chciałby europoseł Michał Dworczyk, a przynajmniej takie sugestie.
1: Ja mam wrażenie, że odwołany prezydent Miszalski chyba tam miał jakieś ciche poparcie co najmniej części PiSu. Także myślę, że jego odwołanie jest też porażką PiSu w Krakowie. Taka jest przynajmniej moja opinia. Dlatego, że pamiętam, że jak była tu druga tura wyborów prezydenckich, to część polityków PiSu stale przeciwko niemu nie agitowała.
0: Mm-hmm. A ma pan jakiegoś faworyta?
1: No, moim faworytem będzie nasz kandydat Konfederacji.
0: No to ja wiem, a konkretnie?
1: Pani redaktor, bardzo proszę, żeby pani pozwoliła mi zachować dyskrecję do momentu oficjalnej prezentacji kandydata.
0: No dobrze, to lecimy dalej. Czy państwo powinno szybciej zlokalizować sprawców takich operacji, które miały miejsce niedawno? 18 fałszywych alarmów z całego kraju jest badanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Co poszło nie tak, panie marszałku?
1: No, z pewnością służby państwowe powinny ustalać tak szybko, jak to możliwe, sprawców, natomiast nie zawsze jest możliwe ustalić ich od razu. Czasami, jeżeli operacja jest dobrze zaplanowana, przeprowadzona przez ludzi, którzy rozumieją, co robią, to może to zająć wiele miesięcy, a może być tak, że sprawca nigdy nie zostanie ustalony. Współczesne narzędzia informatyczne dają różne sposoby na jednak anonimizację swojej aktywności w internecie i tutaj wykorzystywane są te wszelkiego rodzaju narzędzia związane z sieciami elektronicznymi, systemami alarmowymi, powiadomieniowymi. Co poszło nie tak? Myślę, że tu mamy splet problemów. To znaczy, po pierwsze, nie do końca działające czy nie do końca prawidłowo zorganizowane procedury ochrony czołowych osób w państwie. Brak informacji o niektórych ważnych osobach na liście osób chronionych, czy niektórych obiektów, jak na przykład mieszkanie należące do prezydenta. Być może też po prostu brak rejestru osób chronionych, czy obiektów należących do osób z czołówki politycznej w państwowych służbach, w związku z czym jest możliwe nasyłanie policji czy straży pożarnej na mieszkania najbardziej znanych polityków czy redaktorów bez świadomości funkcjonariuszy tych służb, że pod jaki adres przyjeżdżają. Myślę, że też pewien automatyzm działania służb. Czasem niestety łamanie procedur czy regulaminów, świadectwem tego nagrania, gdzie policjanci nie chcą się bardzo oparcie wylegitymować, nie mają swoich nazwisk na mundurach. Wydaje mi się, że forsowanie drzwi bez odpowiednich zezwoleń, kiedy nie ma żadnych znaków, że coś złego dzieje się w środku przez straż pożarną, nie wydaje mi się, żeby to było...
0: Czyli wiele czynników.
1: Marcin, ja myślę, że tutaj jest ktoś, kto tą akcję organizuje, to myślę, że po prostu dobrze zna słabości polskiego systemu, luki i po prostu je wykorzystuje. I to nie jest jakaś jedna rzecz, którą my musimy poprawić w takich sytuacjach i to jest w ogóle specyfika pracy nad bezpieczeństwem wewnętrznym czy pracy kontrwywiadowczej, że trzeba poprawić jednocześnie bardzo wiele rzeczy, a nie jedną rzecz.
0: Kierwiński minister do odwołania?
1: Myślę, że to nie jest dobry minister. My od początku byliśmy...
0: A przeciwniosek o wotum nieufności wobec niego?
1: No oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że wzywaliśmy go do ustąpienia.
0: A czy jakikolwiek sposób te działania wiąże pan z efektem rosyjskich działań hybrydowych?
1: Ja nie wykluczam, że jest tutaj sprawstwo zagraniczne, ale też tego nie przesądzam, bo na razie nie mamy w tej sprawie wiedzy. I z pewnością jest możliwe, żeby taką akcję prowadził aktor zagraniczny czy zagraniczna agencja wywiadowcza. Wpisywałoby się to w scenariusze i schemat działania rosyjskich agencji wywiadowczych w ramach wojny hybrydowej i prób delegitymizacji służb państwowych czy ośmieszenia instytucji państwowych z naszego państwa. Natomiast nie możemy też automatycznie i bez żadnych dowodów przenosić odpowiedzialności za to za granicę, bo jest możliwe też, że po prostu robi to ktoś z wewnątrz, motywowany jakimiś sobie znanymi powodami.
0: To krótko, bo obiecałam, że skończymy wcześniej, bo śpieszy się pan na przedstawienie organizowane z okazji Dnia Matki. Czy prezydent popełni błąd, powołując sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
1: Ja takich komentarzy nie formułuję. I tutaj
0: zrobił to wbrew prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: No ale to nie jest argument akurat. To nie jest żaden argument. Prezydent nie jest od tego, żeby realizować zamówienia polityczne tego czy innego lidera partyjnego, niezależnie od jego nazwiska, tylko żeby dokonywać najwłaściwszych wyborów na korzyść państwa w konkretnej sprawie. Ja tutaj, jest to rzadka sprawa, gdzie chciałbym się powstrzymać od komentarza, dlatego że wydaje mi się, że nie mam pełnego przeglądu sytuacji, żeby to w tej chwili skomentować.
0: To ja może tylko dodam komentarz byłego szefa BBN-u Sławomira Cynckiewicza, który powiedział, że zarzucał Kaplińskiemu współodpowiedzialność za orzeczenie lustracyjne w sprawie Lecha Wałęsy z 2000 roku. Dziękuję panie marszałku. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dzisiaj naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo,
0: świętowania.
1: Panie redaktor, wszystkiego dobrego dla wszystkich mam. Najlepsze życzenia z okazji dnia mamy. I obyśmy mieli jak najwięcej mam i jak najwięcej dzieci. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego i piszmy, dzwońmy.
1: Dzwońmy do siebie, spotykajmy się na żywo. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Poranny gość Radia Rodzina.
3: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: 15 minut dzieli nas od godziny 9 w Radiu Rodzina. Dziś co godzinę rozdajemy pyszne pakiety od sklepów Starej Rzeźni z smakami Dolnego Śląska. I chciałbym przekazać Szymonowi, mam nadzieję, że się będzie dzielił tymi przysmakami ze swoimi bliskimi, za to, że napisał ślicznego SMS-a, czego nauczyła cię twoja mama. Cześć Szymonie, to czego?
2: Dzień dobry. Grania na harmonijce ustnej. Mama nauczyła.
1: Ile miałeś lat? Jak to się zaczęło? Mama grała najpierw i ty też chciałeś, czy jak to wyglądało?
2: Tak, najpierw mama grała. Właściwie to chyba najpierw dziadek. Mhm. Już go z nami nie ma dość długo. Ale później właśnie mama tę harmonijkę odziedziczyła. No i wpadła w moje ręce.
1: No dobrze, a macie dwie harmonijki i gracie czasami sobie we dwójkę, czy to jest cały czas ta jedna harmonijka przekazywana z pokolenia na pokolenie?
2: Mamy nawet trzy.
1: Macie nawet trzy? No to brawo. A czy ty,
2: brat.
1: Czy ty uczysz, masz dzieci? O, może tak zapytał.
2: Mam, ale niestety nie chcą grać.
1: Nie chcą grać, to niedobre dzieci, naprawdę.
2: Może się to zmieni.
1: Może się zmienić. Szymon, ja chciałem cię prosić, żebyś zagrał, ale wiem, że jesteś w pracy i nie wziąłeś ze sobą, bo na co dzień nie zabierasz harmoniki. Troszkę żałuję, ale też mi przypomniałeś, że u mnie w rodzinie też była harmonika ustna. Nikt mnie nie nauczył grać, ale pamiętam, że długie godziny dmuchania w to urządzenie sprawiało mi wiele radości. Pozdrów jeszcze szybciutko swoją mamę.
2: Pozdrawiam serdecznie mamę Anię, wszystkie mamy, wszystkich słuchaczy. No i życzę bardzo pogodnego dnia. Dzisiaj ma być 30 stopni, więc ten dzień mamy. Fajnie by było, jakby był spędzony nawet na powietrzu albo gdzieś wieczorem w jakiejś kawiarni.
1: Ważne, żeby razem. Ważne, żeby razem. Szymonie, dobrze, nie rozłączaj się. Za chwilkę powiem ci, jak odebrać pakiet pyszności od sklepików Starej Rzeźni.

Idealnie też pasuje do dnia, mamy ten utwór Let Me Love You i Mario. 6 minut do godziny 9. Przypomnę, że cały czas czekamy na wasze piękne SMS-y, za co kochacie mamę, co wyjątkowego was nauczyła, jakie przeżycia łączą was z mamą. Te najpiękniejsze nagradzamy też oczywiście pysznościami od sklepików starej rzeźni. Tam wszystko, co przepięknie smakuje, sery, wędliny regionalne, miody i różnego rodzaju smakołyki. No a SMS-y trzeba wysyłać pod numer 7148, zaczynając je od słowa rodzina. Jeden z nich, bardzo proszę, kocham mamę za wszystko, za to, że zawsze przy mnie była, za miłość, przekazaną wiarę i za swoją wielką dobroć. Dziękujemy za wszystkie SMS-y, wszystkie oczywiście będziemy czytać, a jeżeli ktoś ma ochotę też zadzwonić i coś o swojej mamie opowiedzieć i też ją pozdrowić na antenie Radia Rodzina, bardzo proszę, 71 322 2022. Teraz króciutkie ostrzeżenie, bo obejrzałem dzisiaj filmik, wakacje tuż, dla niektórych bardziej tuż, ja się wybieram już w ten weekend. Pani jechała sobie, słuchajcie, we Włoszech samochodem, autostradą, no i wyprzedzała z lewej strony jakieś inne auto i usłyszała takie, takie jakieś uderzenie, puknięcie, ale usłyszała, no ale tak jakoś widziała, że jakoś bezpiecznie jedzie, no i ten samochód zaczął ją wyprzedzać, facet machać ręką, w końcu wyprzedził ją, zaczął wyhamowywać, no i stanęli gdzieś tam na jakimś poboczu i on wychodzi do niej do samochodu, podchodzi tam, że pokazuje coś ręką na drzwi, po czym wymachuje lusterkiem, mówi 150 euro, takie lusterko, 150 euro, trzeba mi to dać, oddać pieniądze, ona i się przestraszyła troszeczkę i nie za bardzo chciała dać, w ogóle nie rozumiała jeszcze o co chodzi. Zadzwoniła do chłopaka, summa summarum powiedział jej, jedź na stację benzynową, dzwoń na policję, zobaczymy co się wydarzy. No i policjanci przyjechali, obejrzeli, pan zaczął się troszeczkę denerwować i nie doczekał tejże policji. Otóż jak się okazało, miał już przygotowane wcześniej to lusterko, podszedł do samochodu i wtedy jakimś takim flamastrem, czy jakimś takim czymś ciemnym po prostu zamalował te drzwi, żeby był jakby ślad po uderzeniu i wcześniej też czymś po prostu delikatnym rzucił w samochód, żeby ona miała wrażenie, że faktycznie doszło do jakiejś drobnej kolizji. Jadąc gdzieś daleko, pamiętajmy o tym, że naprawdę pomysłowość takich naciągaczy nie zna granic, zawsze jednak bezpiecznie i lepiej poczekać na policję, niech ona to wyjaśni, niż płacić pieniądze. W końcu są nasze ciężko zarobione pieniądze.

0: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Spada sprzedaż detaliczna, Polacy bardziej ostrożni w zakupach. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią i to dosłownie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Po tym zgłoszeniu służby siłowo wtargnęły do mieszkania, wyważając drzwi. Prokuratura we współpracy ze służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
1: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
0: Pozwólmy pracować służbom, apeluje z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
0: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe informacje o rzekomym zagrożeniu. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tam miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
3: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Protestujący skarżą się na m.in. przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Tymczasem polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz.
4: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
0: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała wyraźne drgania ziemi.
6: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy. Tam też czuliśmy takie dosyć intensywne dźwięki.
0: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu Rammstein.
7: Gorąco, upał. Jak na wakacjach, tak powinno być. Prawie 5 minut po godzinie 9, 20 stopni na termometrach, a to dopiero początek. Temperatura szybko będzie naciągać. Dziś zobaczymy 30. Chmury za to nie zobaczymy, więc dodatkowo nie będzie się gdzieś w cieniu można pod nimi schować, a wiatr też nie będzie nas chłodził, bo wieje maksymalnie z prędkością do 15 km na godzinę. W końcu mamy porządny maj.
8: Reklama.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Karłowice z

0: Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Papryczki nam ładnie pośpiewały o Californication-ie, a teraz Ilona Baran nam ładnie poopowiada o tym, co znalazła w portalach i w gazetach. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! No to... Co ja znalazłam? To przenosimy się do Oleśnicy, a tam zabytkowy dworzec kolejowy oficjalnie otwarty urzeka historycznymi detalami i odsłania tajemnicę. Blisko 60 milionów złotych i efekt robi wrażenie. Robi. Zakończyła się ta przebudowa pochodzącego z 1868 roku dworca kolejowego w Oleśnicy.
0: Piękny, ceglasty taki, widziałem
1: Przepiękny jest, naprawdę. Z wnętrz pierwszego dworca zwracają uwagę arkady pierwotnego wejścia głównego w lokalu, w którym teraz jest piekarnia. Z czasu pierwszej przebudowy zostały żeliwne kolumny w poczekalni i pomieszczeniach aktualnej kręgielni i wyeksponowane w nowym miejscu wsporniki stropu w holu kasowym. Klatki schodowe.
0: Kręgielnia jest dla tych, co mają bilet, czy trzeba osobno zapłacić?
1: A pojedź i się przekonaj.
0: Chyba pojadę, wiesz? Chyba pojadę.
1: Tak, i dzięki właśnie przebudowie w budynku powstała też nowoczesna przestrzeń obsługi podróżnych. Jest poczekalnia z wydzielonym miejscem na hol, ogólnodostępne toalety, pomieszczenie dla matki z dzieckiem oraz kasa biletowa. Przepiękny dworzec, warto pojechać.
0: No jakby kasy nie było, to faktycznie byłaby wtopa trochę, powiem ci. Bo tak na koniec brzmi, że kasa biletowa ponad jest. Dworzec bez kasy.
1: Tak, tutaj w artykule tak jest napisane, no czytam, co jest ładnie zebrane, więc to też jest istotne, chciałam ci powiedzieć.
0: Istotne.
1: Tak.
0: Bo można kupić bilet w kasie na pociąg.
1: Czeka tam na dworcu, jak już Maciek wspomniał, kręgielnia, ja wspomniałam o piekarni i kawiarnia, a niedługo także będzie, uwaga, przychodnia zdrowia.
0: I tak właśnie macie rewitalizować dworce. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Świebocki będzie wyglądał, bo przecież też wielkimi krokami zbliża się już moment, w którym rozpoczną się tam prace i kiedyś tam ciówcie będą jeździć chyba.
1: Tak, a jeszcze tylko dodam na koniec, że warto pojechać, bo w części północnej budynku zachowała się historyczna klatka schodowa. Dla takich koneserów historii, dla miłośników pięknej architektury, to jest na pewno gratka.
0: Dobrze. I temat numer two?
1: Temat numer two. Jeśli planujecie szybki city break po Europie, to warto najpierw sprawdzić nie pogodę, a ceny. Najnowszy raport pokazuje, gdzie weekendowy wypad może być prawdziwą okazją, a gdzie karta płatnicza rozgrzeje się do czerwoności. Okazuje się, że królem taniego podróżowania zostało Sarajewo. Tam dwa dni zwiedzenia i jedzenie noclegów dla dwóch osób kosztują mniej niż 300 euro. W czołówce oszczędnych kierunków są też Bukareszt, Tirana, Belgrad. Europa Wschodnia udowadnia, że potrafi być piękna i przyjazna dla portfela. A gdzie, Maciek, musisz zacisnąć pasa?
0: We Francji, w Hiszpanii.
1: Zacisnąć pasa musimy na drugim biegunie. Znalazło się Oslo. Tam taki sam weekend może kosztować nawet 3 razy więcej niż w Sarajewie. Drogo jest też w Kopenhadze, Edynburgu czy Barcelonie. Eksperci podkreślają, że największym pożeraczem budżetu są dziś noclegi. Dlatego spontaniczny wyjazd coraz częściej wymaga strategicznego planowania.
0: Ja patrzyłem, oryginalne podróby w Turcji 5 euro kosztują, także, bo ja się tam wybieram, już mentalnie trochę jestem w tym samolocie. Także przywiozę ci. Jaką chcesz, Gucci czy Sruci?
1: Ja nie chcę podróbek, ja chcę tylko
0: to są oryginalne podróby, tak, bum cyk cyk, tak się na to mówi, no.
1: Tak, do bum cyk cyk ja poproszę jakąś turecką herbatę. Dobrze, to na koniec wracamy do Wrocławia. We Wrocławiu ruszają targi pracy bez metryki. Wydarzenie jest skierowane dla osób po 45 roku życia, które chcą wrócić na rynek pracy, zmienić branżę albo znaleźć nowe zatrudnienie. Przez 2 dni, 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim będzie można spotkać pracodawców, skonsultować CV i porozmawiać z ekspertami rynku pracy. Organizatorzy podkreślają, że dziś coraz bardziej liczą się doświadczenie, stabilność i praktyczne umiejętności. Wstęp na targi jest bezpłatny. One znajdują się w Pasażu Grunwaldzkim w środę i w czwartek 27 i 28 od godziny 11 do 18.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Proszę bardzo, Macieju, i życzę państwu pięknego dnia. Nie zapomnijmy o nawadnianiu i filtrze, bo to już ten czas.
0: A, faktycznie, trzeba o tym zacząć mówić.

0: Proszę bardzo, 31 minut po godzinie 9 zaczynamy kącik mola książkowego, tak to nazwijmy umownie, roboczo niech że będzie. Ale ładne okulary masz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Księgarnia archidiecezjalna w postaci Moniki nam się tutaj zmaterializowała. Gorąco na dworze już jest?
1: Jeszcze jest przyjemnie.
0: Jeszcze jest przyjemnie, będzie patelnia.
1: Ale ja nie narzekam, ja się cieszę ze słoneczka.
0: No i pewnie, że tak, czerpiemy z niego mnóstwo. Co do nas przyniosłaś? Opowiadaj.
1: Dzisiaj chciałam przypomnieć postać księdza Dolindo Ruotolo. Myślę, że bardzo jest szeroko już znany z pierwszej publikacji w języku polskim pod tytułem Jezu, ty się tym zajmij. To jest tytuł, prawda, związany czy wypływający z modlitwy takiej, z której on jest znany, właśnie ten ksiądz. Takiej modlitwy wielkiego zawierzenia się Panu Bogu. Właśnie Jezu, ty się tym zajmij. Ale właśnie tak pomyślałam, że wiele osób, które zna tego księdza, tego kojarzy właśnie z tą pierwszą książką. Opracowanie mojego życiu, o jego twórczości, i później była jeszcze druga część, ale mogą nie wiedzieć, bo ja nie wiedziałam, że jest cała seria kolejnych jego pism.
0: O!
1: Tak, jak czytałam tą książkę, pamiętam, to było wydane w 2017 roku, więc już naprawdę kawał czasu temu. I tam pani Joanna, autorka, pisze, jak ogromna spuścizna jest tego księdza, jego pisarstwa, natomiast nic nie było przetłumaczone na język polski. I właśnie tak pamiętam, że mnie to też tak dotknęło, że no tyle komentarzy do Pisma Świętego, tyle ciekawych rzeczy, ponieważ ten ksiądz miał taki dar lokucji, czyli takiego widzenia i rozmawiania, nie tylko słyszenia, ale też rozmawiania z Jezusem, z Maryją czy z aniołami, i spisywał masę rzeczy właśnie pod dyktando. A my nie mieliśmy.
0: A my nie możemy tego przeczytać. No to
1: właśnie,
0: naprawdę,
1: więc już mamy. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, że już mamy. I mamy w księgarni całą listę właśnie jego dzieł. I jedno przyniosłam, Maryjne, z okazji maja. Taki tytuł oczywisty, Magnifikat. Natomiast jest to księga, już powiem, ile to masz? 700 stron.
0: O, to normalnie.
1: Maryja dyktowała.
0: Na długi weekend.
1: Księdzu Dolindo. Także niesamowite. Bardzo, bardzo zachęcam, jak ktoś lubi takie rzeczy. To jest takie bardziej duchowe czytanie. To się nie czyta jak powieść, ale niesamowite.
0: To się też czyta tak, że czasami się wraca kartkę do tyłu nawet,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, można sobie medytować, właśnie tak. A druga rzecz to jest taka nowinka, już nie może autorstwa księdza Dolindo, ponieważ autorem jest ksiądz Robert Skrzypczak, pod tytułem Pokonać śmierć. I to jest ksiądz Dolindo o życiu wiecznym. Takie refleksje, gdzieś tam pozbierane jego myśli z różnych jego dzieł. Ale właśnie też pomyślałam, że są ludzie, którzy lubią księdza Roberta Skrzypczaka. Mhm. No to tak jest, nie? Że autorzy mają swoich gdzieś tam wielbicieli, powiedzmy, może
0: no
1: na wyrost.
0: Tak.
1: Więc jak ktoś lubi go czytać, to taka nowość, świeżutka bardzo, właśnie o księdzu Dolindo. Mhm. Może ktoś się zaciekawi.
0: Też 700 stron?
1: Nie, właśnie. To ma stron 196, więc na weekend może być. A jak ktoś lubi ojca Dolindo, to z kolei może sobie poczytać to, jak tutaj ksiądz Robert o nim pisze.
0: Przepraszam, czy czytasz 200 stron tak sobie w weekendzik? Spokojnie, masz na to tyle czasu? To zależy. Bo już ci pozazdrościłem, mówię, kurde, ja tak
1: a
0: jakoś...
1: A jak się zawezmę,
0: no,
1: to
0: no,
1: tak.
0: Tak, czasami, no, pamiętam takie dni, że człowiek nie mógł przestać czytać jeszcze jeden rozdział, jeszcze doczytam, a już teraz to skończę, a później taki smutek, jak się kończy książkę, i co ja teraz będę robił?
1: To trzeba kupić od razu dwie.
0: Ale nie, stosik już jest, ale i tak jest smutno, prawda? Dziękuję ci pięknie i w takim razie, drodzy państwo, zapraszamy serdecznie do Księgarni Archidiecezjalnej po więcej książek.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

0: Już mówię, już tłumaczę. Dzień dobry, witam serdecznie, Radio Rodzina Maciej. Dostałem od ciebie SMS-a, dobrze mówię?
1: Tak.
0: Powiem ci, ująłeś mnie też tą historią, bo tutaj prosimy, żeby opowiedzieć coś ładnego.
1: Tylko w tej chwili w tramwaju nie za bardzo mogę rozmawiać teraz.
0: To zadzwonię po 10:00, możemy tak się umówić?
1: Tak, dobrze, w porządku.
0: Dobrze, to zadzwonię po 10:00 i opowiemy Państwu historię, która przydarzyła się w Tatrach. I ja zachęcam do tego, żeby wciąż wysyłać nam swoje przepiękne historyjki, czy związane rzeczy z mamą, SMS-em pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina. Te najpiękniejsze obdarujemy pysznościami, które będziecie mogli sobie odebrać w starej rzeźni, w sklepiku, który taką nazwę nosi, który ma siebie przepyszne, lokalne sery, wędliny, soki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego tam po trochu dla was przygotowaliśmy i czekam na te piękne historyjki związane z mamami. Tu jeden SMS, kolejny. Moją mamę kocham za prostotę życia, gościnność dla każdego, kto ją odwiedza i życzliwy stosunek do zwierząt, zwłaszcza kotów. O tak, moja mama też kocha koty. Oprócz Dnia Mamy, pamiętajcie, że dzisiaj mamy Dzień Mamy. Dzisiaj też jest Światowy Dzień Drakuli. Tak sobie żartobliwie pomyślałem, że czasami to jest jedna i ta sama osoba. Dziś mówimy tak cieplutko. Mamy bardzo kochamy, ale mama jak babcia weźmie w rękę, jak się zdenerwuje, to taki Drakula trochę się z niej robi.

Uwaga, uwaga kierowcy, a może powinien powiedzieć Achtung, Achtung kierowcy, bo jak jedziecie sobie na Zgorzelec, to uwaga, trzymajcie się kierownicy mocno. Około 20-kilometrowy korek przed samą granicą będzie na was czekał, a to ze względu na kontrole, jakie zostały wprowadzone. Tak, 94 dla tych, którzy znają tamtędy też próbę przyspieszenia, też zablokowana i też niestety tylko siąść i płakać. Sprawdźcie sobie autostradę, jeżeli jedziecie w tamtym kierunku, bo po co stać w taki upał?

0: Rosja grozi kolejnymi atakami na Kijów. Rosną ceny biletów lotniczych. W Jaworznie mają być produkowane samochody elektryczne. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca też cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej. Antybalistyki.
0: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Niespokojnie też na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu cieśniny Ormus. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony, a komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpłynie na rozmowy pokojowe. Tymczasem na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie czeka branża lotnicza. Z powodu blokady cieśniny Ormus paliwo lotnicze podrożało ponad 3-krotnie, co przekłada się na wzrost cen biletów lotniczych. A to przed wakacjami ma szczególne znaczenie. Co zatem robić? Rezerwować bilety czy nie? O to pytaliśmy prezesa Katowice Airport Artura Tomasika.
2: Na pewno warto korzystać z oferty też tur operatorów, dlatego że tur operatorzy mają trochę większą wiedzę, szacują ryzyko też patrząc na swój duży portfel i doświadczeń i dużą ofertę. Myślę, że ta sytuacja się w najbliższym czasie ustabilizuje. Myślę, że warto patrzeć na kierunki po Europie.
0: Zdaniem prezesa Katowice Airport obecna sytuacja może mieć konsekwencje jeszcze w przyszłym roku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Jaworznie powstanie hub elektromobilności z udziałem tajwańskiego partnera Foxconn, ogłosiło niedawno Ministerstwo Aktywów Państwowych. Czy to oznacza, że z tej fabryki wyjedzie w najbliższych latach długo oczekiwany polski samochód elektryczny? Prezydent Jaworzna Paweł Silbert pozostaje ostrożny.
4: Trochę tutaj wystąpię w roli wiernego Tomasza i powiem, że jak zobaczę, to uwierzę. Chociaż to pewnie niezbyt eleganckie, ale już było tyle odtrąbianych w tej kwestii sukcesów i nic z tego nie wyszło, że już patrzy na to z pewną rezerwą. Chociaż jest bardzo prawdopodobne, że już w tej chwili ta determinacja i decyzje wskazują na to, że zaczyna się to urealniać.
0: Przypomnijmy, wcześniej był już gotowy projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera. Fabryka miała powstać właśnie w Jaworznie, ale obecny rząd wycofał projekt z realizacji.
5: Cztery minuty po godzinie 10, wtorek, 26 dzień maja, wakacje można powiedzieć, jeżeli chodzi o temperaturę. W tej chwili już 23 stopnie, to dopiero początek. Dziś zobaczymy ich aż 30. Na niebie dominować będzie słońce, leniwe chmurki, takie może ze dwie się dzisiaj pojawią. Wiatr maksymalnie wieje z prędkością do 16 km na godzinę.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: everything I did to you.
1: Kochany, sobie tak testowo.
0: To you.

0: serendip.
1: 10 minut po godzinie, już prawie 11 minut po godzinie 10. Dziś dzień mamy, mamy i w studiu Radia Rodzina również mamy, mamy. Rozmowę z naszymi gośćmi poprowadzi Judyta Eksner-Alechnowicz. Zapraszamy serdecznie już teraz.
2: Przystanek Kultura.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Judyta Eksner, a ze mną w studiu Elżbieta Woźniak-Łojczuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oraz Anna Nowocien-Rega. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To są założycielki Stowarzyszenia Klub Mamuśki. Dzisiaj dzień mamy, więc porozmawiamy o mamach. Klub działa od 15 lat we Wrocławiu. Jest to kawał czasu, ale może wróćmy do początków. Jak to się wszystko zaczęło i dlaczego w ogóle?
4: No zaczęło się bardzo prozaicznie, oczywiście od naszych kochanych dzieci.

0: Otóż ja pierwsza wśród swoich koleżanek i w rodzinie też zostałam mamą. No i bardzo potrzebowałam innych mam do tego, aby właśnie przegadać te tematy macierzyńskie, żeby tak trochę się podzielić, zainspirować, skonfrontować, że to, co ja myślę i to, co ja uważam i to, co ja robię, jest okej. I właśnie zaczęłam szukać spotkań dla mam, dla samych mam we Wrocławiu. No i okazało się, że takich spotkań po prostu nie ma. Byłam mocno tym zdziwiona, bo stwierdziłam, no jak to, przecież te mamy muszą się gdzieś spotykać, tak, ta wioska mam jest nam potrzebna. Okazało się, że są spotkania, ale oczywiście to są spotkania mama plus dziecko, czyli właśnie zajęcia dla dzieci, gdzie mama jest po prostu opiekunem i tam nie ma przestrzeni na to, żeby spokojnie porozmawiać, wysłuchać, jakby skoncentrować się na rozmowie z drugą mamą. No i pomyślałam, że właśnie no, spróbuję zorganizować takie spotkanie i to się udało i tak pomalutku się rozpoczęła historia klubu Mamuśki, chociaż na początku wcale łatwo nie było, bo spotykałam się z takim podejściem, że no ale jak to, mama wychodzi wieczorem sama, bez dzieci, a co z dziećmi? A ja wtedy mówiłam, a tatuś, a babcia, a opiekunka? Ale no, był taki moment, że się zastanawiałam chyba po trzecim spotkaniu, gdzie byłam ja i tylko jedna mama przyszła, że miałam taki stan, że właśnie ojejku, czy rzeczywiście potrzebujemy siebie jako mamy? Czy ta wioska mam tych kobiet, które, prawda, ta sławna, o której się mówiło, czytało, uczyło, czy to rzeczywiście jest potrzebne? Może ze mną jest coś nie tak, może po prostu ja bardzo potrzebuję drugiego człowieka. No ale potem właśnie Ania urodziła i napisała do mnie, że super klub mamuśki w ogóle, że robimy. I ja wtedy pomyślałam, że okej, to nie znaczy, że nie zwariowałam.
1: Będziemy
0: w trzy. Znaczy, że już jesteśmy we trzy, które zwariowałyśmy. To już jest nas całkiem ładna grupa. No i okazało się potem, że właśnie no, ruszyłyśmy, prawda, no, zebrałyśmy siły. Dobra, działamy wieczorem. Dzieci, prawda, 25 dzieci śpią, bo to miałyśmy takie maluszki, prawda, jeszcze niemowlaczki, takie naprawdę niemowlaczki. I ruszyłyśmy no, z działaniami, z promocją, ze spotkaniami. No i okazało się, że wow, tak, na spotkanie potem we wrześniu przyszło chyba z 35 kobiet, więc po prostu jak zobaczyłyśmy tą grupę mam, prawda, to człowiek wrócił do domu i pomyślał sobie, że wow, właśnie o to mi chodziło. I każda mama z taką energią, ze swoją historią, ze swoim pomysłem na macierzyństwo. I to po prostu robi taką, mówiąc kolokwialnie, robotę dla mamy, dla głowy mamy, dla serca mamy, no że właśnie przez 15 lat nam się to nie znudziło.
1: No właśnie, 15 lat to jest też taki, myślę, dobry moment na podsumowania, na to, żeby powiedzieć o tym, co zrobiłyście, no i dokąd zmierzacie, może jaka jest wasza misja nadal.
2: Och, nie, my jeszcze nie podsumowujemy, bo my jeszcze mamy...
0: Nie, wiemy, co będzie. Nasze córki przejmą klub Mamuśki to za około 10 lat.
3: A 15-latki właśnie, tak, które się urodziły wtedy razem z klubem Mamuśki. Marta się urodziła w styczniu, moja Lena się urodziła w czerwcu. Teraz są 15-latkami i tak, one są święcie przekonane, że one kiedyś ten klub przejmą. My już wtedy będziemy babciami, podobno. Tak, więc to wiemy. Ale wracając do pytania, nie, my jeszcze nie podsumowujemy. My jeszcze jesteśmy ciągle w tej fazie rozwoju, ciągle nam nie brakuje pomysłów, ciągle mamy zeszyty nasze inspiracji, bo my takie mamy, więc jak któraś sobie na przykład coś przypomni, to dzwoni jedna do drugiej, słuchaj, zapisz w tym zeszycie, bo tego jeszcze nie było, bo to, o czym bardzo często mówimy z dużą dumą, że żadne spotkanie w klubie Mamuśki przez 15 lat się jeszcze nie powtórzyło, żaden temat. Naprawdę wymaga to czasami od nas wspięcia się na wyżyny kreatywności, a spotkania mamy dwa w miesiącu. Jedno spotkanie, na które przychodzą same mamy, właśnie te wieczorne, o których Ela przed chwilą mówiła, a drugie spotkanie mamy mama plus dziecko. Wtedy odwiedzamy różne miejsca, różne bawialnie, kawiarnie, muzea, chodzimy z dziećmi, w zasadzie wszystko, co się otwiera we Wrocławiu, to bardzo szybko przechodzi przez nasze, przez test naszych dzieci, o może tak powiem. I naprawdę przez 15 lat nic się nam nie powtórzyło i w zasadzie ten zeszyt jeszcze jest ciągle pełny, więc my naprawdę nie podsumowujemy. Oczywiście mamy ogromną radość, ogromną satysfakcję, bo jak sobie często pomyślimy, ile my tematów przedyskutowałyśmy, ile my w ilu my miejscach byłyśmy, ile rzeczy dotknęłyśmy, których myślę, że bez klubu żadna z nas by nie dotknęła. Być może by nie wiem, nie odważyła się, nie znalazła wsparcia, a my naprawdę przez 15 lat zrobiłyśmy bardzo dużo. Jest wielka radość, wielka satysfakcja, ale to jeszcze nie jest koniec. My dopiero się rozkręcamy.
1: No to życzymy kolejnych 15 lat tak samo kreatywnych.
0: Ja jeszcze tylko mogę wrócić, bo właśnie nasze córki wczoraj się też były na tej debacie o macierzyństwie i właśnie potem moja powiedziała, że to mamo, wy będziecie już wtedy mieć klub szczęśliwej babci, więc nazwa już jest.
3: Dobrze, że jest szczęśliwa, wiesz?
0: Klub szczęśliwej babci.
1: Chcę właśnie zapytać o tą debatę, ale za chwilkę zróbmy teraz krótką przerwę.

0: Przystanek Kultura.
1: Za nami też ważna debata wczoraj z okazji Dnia Mamy. Debata Macierzyństwo 6.0, która miała miejsce w stacji Dialog na Dworcu Głównym. I tam padło takie ważne pytanie. Jaka jest współczesna mama? Więc ja zadaję je teraz wam. Jaka jest współczesna mama?
2: Ja myślę, że współczesna mama jest multizadaniowa, aktywna. I myślę, że też bardzo chce się rozwijać, bardzo chce wiedzieć się więcej. I myślę, że też czuję chyba też dużą presję, bo dużo na barki mamy zostało wrzuconych współcześnie takich i ról, i wyzwań, i zadań, i tego, co ona powinna. Więc myślę, że taka multizadaniowość chyba przede wszystkim jest taką cechą współczesnej mamy.
1: Że musi się mierzyć z bardzo różnymi wyzwaniami, prawda, Ania?
3: Tak, dokładnie. Różne wyzwania i faktycznie to, co Ela mówi, ta presja, którą sobie narzucają mamy, a w zasadzie świat im narzuca, bo myślę, że jak wróciłybyśmy jedno pokolenie czy dwa, to żadna mama tak naprawdę nie porównywała się z tą drugą mamą. Myślę, że porównywały dzieci często, kto robi i co robi, na którym etapie, ale myślę, że żadna nie zastanawiała się, czy jest tą idealną mamą. Dziś ta presja taka społeczna bycia idealną mamą, która dba o wszystkie obszary, nie tylko swoje, czyli własny rozwój, własny wygląd, własne aktywności, ale też emocje całej rodziny. Mama przecież dba o to, żeby było pięknie w domu, żeby to wszystko było zgodne z designem, żeby wyjechać na wakacje. Mama jest właśnie wielozadaniowa i myślę, że mimo tego, że wiele rzeczy ma mama ułatwione, chociażby dostęp do wiedzy, którego nasze matki nie miały i musiały naprawdę się nachodzić, napytać, żeby upewnić się, czy coś jest faktycznie tak, jak im się wydaje, chociażby kwestie zdrowotne. Dziś to można zrobić w zasadzie pstryknięciem palcem i mamy zdiagnozowane własne dziecko. I myślę, że poza tym dostępem do wiedzy i być może do takich technologii typu pralka, suszarka, zmywarka, to jest super, że to mamy, to tak naprawdę bardzo dużo trudnych zadań jest przed współczesną mamą i musi naprawdę z wieloma rzeczami się mierzyć, z którymi kobiety 30 lat temu nie zastanawiały się nad nimi.
1: A jakie poruszenie wywołało to pytanie na wczorajszej debacie?
2: No ja właśnie myślę, że ta presja, też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie tą presję też często troszkę same sobie narzucamy. Też taką właśnie, że będę najlepsza, będzie wszystko na tip-top. Wiadomo, że tak się na pewnych etapach życia to jest po prostu niemożliwe, tak? Bo jeśli mamy maluszki i jesteśmy niewyspane, jesteśmy na tym etapie wczesnego macierzyństwa, to pewnych rzeczy się nie da zrobić. I to jest dobrze i to nie oznacza, że właśnie zaraz po porodzie mamy biegać, prawda, pracować, startować, nie wiadomo w jakich, prawda, konkursach. Więc myślę, że tą presję też musimy tak cały czas sobie przypominać, że właśnie ta rola mamy, ona będzie piękna i szczęśliwa w momencie, kiedy my też będziemy doceniać same siebie i też będziemy pamiętać o tym, że właśnie na pewnym etapie nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić i to jest okej, tak? Przyjdzie czas na to, że właśnie moje dzieci podrosną, będzie inny etap, będą inne wyzwania, będę miała być może więcej czasu dla siebie, a być może też jeszcze wcale nie, ale właśnie, żeby pamiętać, że też to macierzyństwo jest pewną drogą, pewnym procesem, który się dzieje, bo też myślę, że często chciałybyśmy tak, że prawda, już to dziecko wszystko umie, wszystko już zrobiło, już zaliczyło, już wybrało, już taki, prawda, spokój, że te zadania są, jak to się mówi, my często mówimy, odhaczone, prawda, z listy już skreślamy, to już się udało, już mamy zabezpieczone, a to jest wszystko procesem i, prawda, często idziemy do przodu 3 kroki, a potem się okazuje, że jakiś tam bieg wsteczny trzeba włączyć, bo jest taka sytuacja życiowa, a nie inna.
1: I tak oceniacie też tą debatę wczoraj? Takie głosy się tam pojawiały? Czy rzeczywiście były osoby, które na przykład miały zupełnie inne zdanie na ten temat?
3: Nie, akurat w debacie uczestniczyły same mamy. Prowadził ją tata, więc byłyśmy bardzo ze sobą zgodne. I na pewno to, że wcale nie musimy być idealną mamą, żeby być najlepszą mamą dla swojego dziecka. Myślę, że to jest taki wydźwięk i coś, z czego musimy sobie zdawać sprawę. Że to, jak wyglądają mamy na Instagramie, które opisują swoje życie idealnie, bo właśnie zdążyły posprzątać ten pokój, który wyglądał nieidealnie, to tak nie wygląda życie i musimy też sobie z tego zdawać sprawę. Myślę, że tak.
1: Na co sądzicie właśnie o tym prawdziwym życiu, o tym tak zwanym rodzicielstwie bez lukru, które często jest pokazywane właśnie też w mediach społecznościowych i budzi duże kontrowersje?
2: Czyli myślę, że właśnie też chyba to wczoraj padło, że właśnie to macierzyństwo jest współcześnie przedstawiane tak zero-jedynkowo, albo właśnie macierzyństwo bez lukru, że tutaj bałagan, te dzieci, prawda, krzyczące, biegające, nieznośne i w ogóle mama ma wszystkiego dosyć i żałuje, że jest mamą, a z drugiej strony mamy takie właśnie idealne, cukierkowe obrazki, że tam jest wszystko tak wymuszone, uzyskane, że właśnie no, człowiek ma potem taki moment, że jak to się u niej udaje, a u mnie się to nie udaje. Więc myślę, że takie zachowanie zdrowego rozsądku współcześnie w ogóle.
3: Równowaga we wszystkim. Żadna skrajność nie jest dobra. Tak. I myślę, że takie przekłamywanie rzeczywistości w jedną i w drugą stronę, to nie jest coś, z czym my się zgadzamy. Jakby o tą równowagę też bardzo często dbamy. Jak rozmawiamy z dziewczynami na naszych spotkaniach, to często o tym mówimy właśnie, że wcale to nie musi być właśnie idealne. Jest też szarość. Nie musi być to czarno-białe. Przede wszystkim właśnie w macierzyństwie.
2: Tak, żeby właśnie sobie uświadamiać, że no taka normalność i takie wypośrodkowanie tego macierzyństwa i tego podejścia do macierzyństwa jest chyba taką najlepszą receptą, ale oczywiście każda mama musi też znaleźć no, swój pomysł na macierzyństwo, tak? Bo wiemy, no jedne mamy będą mamami bardziej, nie wiem, sportowymi, tak? Bo lubią ruch, aktywność fizyczną. Inne mamy będą podróżować z dziećmi, bo to jest ich pasja. Więc jakby też, żeby pamiętać o tym, że każda z nas jest inna i że możemy się inspirować, ale chyba no nie właśnie nie w takim kierunku, że naśladuję i chcę być taka jak ktoś, bo jestem inną mamą po prostu.
1: Mam do was naprawdę mnóstwo pytań, ale teraz postawimy kropkę i za chwilkę zadam jeszcze kolejne.

0: Przystanek Kultura.
1: Dziś dzień mamy. Czego życzymy mamom, współczesnym mamom? O czym powinny pamiętać, o czym nie powinny zapominać?
2: Nie powinny zapominać o sobie. Od tego zaczniemy. I nawiązując do tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, o tym, żeby właśnie pamiętały, że są najbardziej, najlepszą mamą, jaką może mieć ich dziecko. Tak, dokładnie tak. Nie muszą być idealne, nie muszą być zawsze w pełnym makijażu, nie muszą być zawsze idealnie ubrane. Wszystko wokół nie musi wyglądać tak, jak właśnie w mediach społecznościowych. Bo to, co dają swoim dzieciom i to, co dały, czyli życie, które dziecko od nich dostało i miłość, którą dzielą się każdego dnia, to jest właśnie coś, no nic większego dziecku dać nie można i myślę, że na to powinniśmy postawić.
1: Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci, zgodzicie się z tym?
3: Tak, dokładnie tak właśnie, żeby mamy też dbały o ten swój poziom szczęścia, no bo właśnie szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci, ale też myślę, że życzymy mamom, żeby właśnie no, nie zapominały o sobie, tak jak Ania powiedziała, ale też właśnie tak patrzyły, że pełnią niezwykle ważną rolę w życiu, że to jest piękna przygoda i że właśnie to tylko od nas zależy, jak będziemy ją przeżywać, jak będziemy ją odkrywać. No i oczywiście zapraszamy do klubu Mamuśki, jeśli jakaś mama by chciała sobie zrobić taki prezent i postanowić, że będzie od teraz chodziła, to zachęcamy, żeby przyjść do klubu Mamuśki.
1: No właśnie, a gdzie można was znaleźć? Może powiedzmy naszym słuchaczkom.
2: Najłatwiej znaleźć nas na Facebooku. Wpisać po prostu klub Mamuśki. To jest taki kanał, w którym pojawiają się informacje o bieżących spotkaniach. Tak jak mówiłam, mamy 2 spotkania w miesiącu i tam zawsze wydarzenie jest wrzucone. Tam uruchamiamy zapisy i tam najszybciej można się z nami skontaktować. Stamtąd też czytamy wiadomości. Jeśli chodzi o same spotkania, spotykamy się w różnych miejscach z założenia w mieście. Staramy się też co miesiąc odwiedzić inną kawiarnię, inną restaurację. Też mamy, dostają od nas taki przegląd tego, co się w mieście pojawia.
1: I bardzo są często najlepiej zorientowane.
2: Tak, właśnie bardzo często nam o tym mówią, że kurczę, gdyby nie to, że byłam tam z klubem Mamuśki, to bym w życiu nie wiedziała, że taka restauracja istnieje. Także staramy się też im podrzucać w ten sposób takie inspiracje, w których potem robią sobie swoje roczki, baby showery i jakieś tam komunie i tak dalej. Różne wydarzenia rodzinne. Także zachęcamy do zajrzenia na Facebooka.
1: A czy wiemy już, co wydarzy się w czerwcu?
3: No wiemy, co jeszcze wydarzy się w maju.
2: Jeszcze
3: w niedzielę kończymy maj, tak wyjątkowo, bo to będzie spotkanie mama plus dziecko. I to z założenia są spotkania, gdzie dzieci mają jakąś aktywność. Natomiast tym razem będzie tak, że tą aktywność podejmują i mamy, i dzieci. To znaczy będziemy na ściance wspinaczkowej.
1: Wow,
3: także zdobywamy szczyty, tak jak zdobywamy szczyty macierzyństwa.
1: Ale to chyba dla takich już starszych dzieci.
3: Nie? Właśnie od 3 roku życia mamy takie specjalne
1: miejsce. To chyba ja się wybiorę nawet. Gdzie się spotykacie?
3: Tak, to jest
1: można dołączyć.
3: Ścianka wspinaczkowa, więc zapraszamy, bo tutaj na jednej ścianie będą dzieci się wspinać, na drugiej będą się wspinać mamy, także kto jeszcze nie próbował swoich sił, na przykład ja mam lęk wysokości, ale myślę, że na tę okoliczność spróbuję chociaż te 2 metry nad ziemię.
1: Czyli można powiedzieć, że dzięki klubowi można też pokonać różne swoje ograniczenia.
2: Tak, to często mówimy że faktycznie są rzeczy, których byśmy nigdy w życiu nie zrobiły, gdyby nie klub Mamuśki i to, że idziemy z dzieckiem tam, no i właśnie głupio stać na ziemi, trzeba też chociaż trochę spróbować tej wspinaczki i takich wydarzeń było bardzo dużo. Ja myślę, często o tym mówię, że rzeczy, których bym w życiu nie zrobiła. Robiłam je właśnie dlatego, że szłam tam z moim dzieckiem, przekraczałam swoje granice i sprawdzałam, czy dam radę.
3: Ale też pamiętajmy, że te spotkania, bo tu mówimy teraz o spotkaniach mama plus dziecko, ale też są właśnie spotkania dla samych mam i przez te 15 lat, jak sobie tak patrzymy właśnie wstecz, no to jest ogrom takiej wiedzy, którą właśnie otrzymujemy po prostu. Na każdym spotkaniu wychodzimy bogatsze o jakiś temat, który jest na danym spotkaniu, więc jest to naprawdę też niesamowite, że my się rozwijamy, bo popatrzmy, że no co miesiąc, tak jakbyśmy robiły jakiś nowy kurs, nowego e-booka przeczytały, tak? Ktoś nam to podaje w takiej pigułce, bardzo takiej przyjemnej, skondensowanej. Też każda z nas się dzieli potem, prawda, swoimi refleksjami, więc jest to tak ogromny też rozwój dla nas, że jak teraz sobie tak patrzymy właśnie, że jejku, ile tematów udało się zrealizować, jakby w ilu obszarach coś wiemy. Nie mówimy, że jesteśmy ekspertami, ale jakby mamy taki delikatny ogląd na dany temat, czy wychowawczy, czy taki rozwojowy, czy rodzinny. Także to jest taka też wartość ogromna dodana. No i oczywiście relacje z naszymi fantastycznymi mamami, które tutaj też chcemy pozdrowić bardzo,
1: jak widzimy,
3: mocno.
1: Przez już 15 lat.
3: Tak, mnóstwo mam, fantastycznych wrocławskich mam, które są z nami, które przychodzą ze swoją radością, energią, pomysłami, pytaniami, zainteresowaniami. No to jest po prostu fantastyczne odkrywanie drugiego człowieka, drugiej mamy.
1: A mogę podpytać, co to będzie za spotkanie kolejne dla mam? Jaki będzie temat?
3: W czerwcu będzie spotkanie z kawą.
2: Degustacja kawy. Również zapraszamy, bo już pachnie, nam już pachnie.
3: Tak, na podsumowanie roku. Bo my się zawsze śmiejemy, że właśnie nasze dzieci mówią, mamy, co mamy robią w klubie mamuśki? Piją kawę. No to teraz będzie tak, że my rzeczywiście będziemy przez całe spotkanie pić kawę i tylko pić kawę i uczyć się właśnie o kawie. Także tak, no dużo też mamy właśnie takiej radości naszej, tak osobistej, że po tych spotkaniach ja lubię ten moment, jak wychodzimy, kończy się spotkanie i potem ja dzwonię Dani i tak, prawda,
2: no
3: mamy
2: i co?
3: Takie,
2: no i co?
3: Takie uruchomione myślenie, że kurczę, ale to był, ale wiesz, co, a to, co ona powiedziała, a co myślisz? I prawda, i że takie wychodzimy takie naładowane, że w tych głowach, prawda, tam się wszystko przetwarza, mieli.
2: Tak, bo są takie spotkania, myśli, które naprawdę mielimy bardzo długo. Tak jak, nie wiem, czy wspominałyśmy, że każde spotkanie prowadzi nam jakiś ekspert. I faktycznie ta wiedza, o której Ela powiedziała, ale czasami są spotkania tak mocne, tak gdzieś głęboko wchodzące w człowieka, tak bardzo poruszające tam te takie gdzieś wnętrza, o których naprawdę myślimy bardzo długo, analizujemy i my za to kochamy Klub Mamuśki. My po pierwsze za to, że co sobie wymyślimy, to sobie zrobimy. To nas bardzo cieszy. Jak same dla nas jakiś temat jest wyzwaniem, to mówimy, dobra, zrobimy spotkanie Klub Mamuśki. No i super, tak? Jeśli żyjemy, nie wiem, tematami nastolatkowymi i akurat potrzebujemy jakiegoś wsparcia, no to właśnie takie spotkanie sobie robimy. Więc my bardzo się z tego cieszymy, że sobie realizujemy też swoje marzenia, ale też właśnie te takie mocne spotkania, po których długo się myśli i które się później gdzieś małymi krokami w swoje życie wprowadza.
3: Tak, też takie spotkanie, gdzie jest taka cisza na sali, że wszyscy tak słuchają, prawda, i czują, że właśnie to jest coś niezwykle ważnego.
1: Mogłabym tutaj z wami rozmawiać godzinami, musimy już kończyć. Może na koniec powiemy po prostu, ja lubię właśnie mówić, że kochamy mamy, to się tak ładnie rymuje. Kochamy wszystkie mamy, mamy jesteście ważne. My tutaj wszystkie w studiu jesteśmy też mamami. No i samym sobie też, myślę, musimy życzyć wszystkiego dobrego z okazji Dnia Mamy. Pamiętajmy o sobie. Ze mną w studiu była Elżbieta Woźniak-Łojczuk, Anna Nowocien-Rega, ja nazywam się Judyta Eksner-Alechnowicz, wszystkie obojga nazwisk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.

0: 15 minut dzieli nas od godziny 11. Tu Radio Rodzina. Dzisiaj dzień mamy, mamy. Mamy dla was też prezenty dla waszych mam za historyjki, za ciepłe, dobre słowa związane z mamami. No i taką jedną z nich słuchacz nam właśnie chce opowiedzieć, bo wysłał SMS-a, że przeżył wyjątkową przygodę z mamą w Tatrach. Co to było? Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 17 lat temu byłem z mamą w Tatrach i bardzo chcieliśmy wejść na przyjąć zawrot. Mama mówi, nie damy rady. Ja mówię, dasz rady. I tak krok po kroku, z dużym wysiłkiem weszliśmy właśnie na tą przyjąć zawrot. I mama była taka szczęśliwa, że byliśmy na górze i ona właśnie nauczyła mnie takiej wytrwałości, że naprawdę warto iść do przodu cały czas.
0: No i taką mamę i takiego syna to też warto posłuchać. A drodzy państwo, kto nie był w Tatrach, Zawrat to jest 2159 metrów i ja przyznam szczerze, kiedyś jak tam wlazłem, jak zobaczyłem taki łańcuch zwisający w przepaść, to wyciągnąłem kanapki i poszedłem przez świnicę chyba, bo stwierdziłem, że to nie...
1: No o to chodzi, bardzo trudny jest.
0: Tak, to jest trudne. I są tak zwane ekspozycje, czyli takie naprawdę przepaści. Także podziwiam i mamę, i ciebie również, że daliście Zawratowi radę. Gratuluję ci bardzo serdecznie i mamy dla ciebie i dla mamy od sklepika w Starej Rzeźni pyszne, lokalne przysmaki, dobrze?
1: O, super, bardzo dziękuję serdecznie.
0: Proszę cię bardzo, nie rozłączaj się, za chwilkę powiem ci, jak je odebrać. I jeszcze jeden pakiecik po godzinie 11, bardzo chętnie bym komuś wręczył i dał, więc czekam jeszcze na te piękne historyjki. Za co kochacie mamę, jakie przygody z nimi przeżyliście, opiszcie, wyślijcie SMS pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, a jeszcze jeden pakiet takich cudownych przysmaków dla was będziemy mieli.

not

A ja tylko przypomnę, że czeka jeszcze jeden pakiet od sklepików Starej Rzeźni z produktami lokalnymi dla mamy. Wystarczy wysłać SMS, napisać za co mamę kochacie, wyjątkowe wasze przeżycie 7148 i zaczynać od słowa rodzina.

0: W Wielkopolsce wciąż utrudnienia na trasie kolejowej po wypadku. Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Dziś pamiętamy o wszystkich mamach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Policja zakończyła już działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tam jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest całkowicie zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
0: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do jego kandydatury krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca. A co nas czeka w tym tygodniu? Mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, a oleju napędowego 6,75 zł.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linse została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk. Tymczasem dziś obchodzimy Dzień Matki. Wszystkim mamom należą się nie tylko dziś wyrazy szacunku i wdzięczności. O tym, jak ważna jest rola matki w życiu każdego człowieka, przekonany jest biskup Adam Wodarczyk, dlatego składa życzenia dla wszystkich mam i dziękuję im za codzienny trud.
4: Bez was ten świat byłby niemożliwy. Po prostu dobrze, że jesteście, kochane mamy, i podejmujcie wielką troskę o to wasze życie rodzinne, małżeńskie, bo to jest coś najpiękniejszego, co mogło się wam zdarzyć w waszym życiu.
0: Data obchodów Dnia Matki jest różna w poszczególnych krajach. W Polsce przypada właśnie 26 maja.
5: Cztery minuty po godzinie 11, wtorek, 26 dzień maja, już mamy 24 stopnie, a przypomnę, dziś upał, warto ze sobą butelkę z wodą, chociaż mało wziąć, a i parasolka nie zaszkodzi, jak komuś upały przeszkadzają, bo stopni ma być 30, wiatr nie będzie nas chłodził do 20 km na godzinę, na chmurki też nie ma co liczyć, dzisiaj absolutnie dominować na niebie będzie słoneczko.
6: Reklama.
7: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. to niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Coś podobnego, tak zacznę z tej strony. Karen Ramirez skończyła grać 16 minut po godzinie 11. Są te przekręty na wnuczkę, ale to nic w porównaniu z pewnym pomysłem, który wprowadziło w życie, a jakże niestety z niezbyt dobrym skutkiem dla muzyków, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Teraz historia mniej więcej wygląda w ten sposób, że miał tam zagrać zespół Kraków Street Band. No i wszystko fajnie, normalnie mają zagrać. No ale kilka dni przed całym wydarzeniem Miejski Ośrodek Kultury poinformował muzyków, że sprzedało się zaledwie 30-40 biletów i zaproponował dwie opcje. Słuchajcie, albo zagracie za połowę ustalonej wcześniej stawki, albo koncert zostanie odwołany mimo podpisanej już umowy. No i muzycy mówią, kurde, już się nastawiliśmy, już mieliśmy grać. Trochę nawet szkoda tych 30 osób, w końcu przyjdą dla nas tylko. I dobra, podpisujemy tutaj, że gramy za połowę. No i co się okazało na miejscu, że sprzedanych biletów to było około 150, nie licząc jeszcze wejściówek kupionych tuż przed wejściem na salę, łącznie z 200 osób, czyli normalny koncert. No i muzycy stwierdzili, no to trzeba jednak normalnie chyba zapłacić. A Miejski Ośrodek Kultury stwierdził, nie, podpisaliście dobrowolnie, że za połowę zagracie i dostaniecie dokładnie połowę. I nie róbcie teraz hałasu w mediach społecznościowych, bo podważacie własną wiarygodność. Dacie wiarę? Dzień mamy, dzisiaj mamy. Jeszcze czekam na wasze zgłoszenia. Za chwilkę przypomnę, co i jak.

Dziś na dzień mamy pyszności. Przygotował sklepik w Starej Rzeźni z ulicy Szewskiej. Tam lokalne produkty, przepyszne wędliny, sery, miody, soki i tak dalej, i tak dalej. No ale trzeba napisać coś miłego swojej mamie. Za co kochacie mamę? Jaką przygodę z mamą przeżyliście? Co dla was zrobiła? Jeszcze taki jeden pakiet chciałbym w ciągu pół godzinki rozdać. 7148. Pod ten numer wysyłamy SMS. Zaczynamy go od słowa rodzina i wpisujemy za co kochamy mamę. I już czekamy na telefon ode mnie.

Ta pani przeżyje i to jeszcze nas wszystkich, zdaje się, z tą piosenką. 33 minuty po godzinie 11, tu Radio Rodzina. Muszę pewną rzecz troszeczkę sprostować, bo wydaje mi się, że tu wkrada się nieścisłość i sobie za dużo pozwalamy. Chodzi o tego dżentelmena, który wjechał na morskie oko, gdyż niejako zaprowadziła go tam nawigacja z sąsiedniego kraju. Pan jest i dostał 100 zł mandatu i tu się wylał kubeł pomył. Już pomijam wszystkie inne fakty, które pewnie doskonale państwo znają, jak ta historia się potoczyła, ale chodzi o te 100 zł i 8 punktów karnych mandatu, kiedy tam bryczka na morskie oko kosztuje więcej i to w jedną stronę. No więc uwaga, policja bardzo ładnie całą sprawę wyjaśniła. Otóż oni nie zatrzymali go na morskim oku, na samym szczycie, tylko na samym dole, gdzie jest szlaban z zakazem wjazdu, kiedy ten zawracał i powiedział, że on właśnie tutaj tylko zawracał, przejechał przez szlaban, żeby jakoś sobie tam ułatwić zawracanie i tyle, ale mimo wszystko dostał ten mandat za to, że przekroczył ten szlaban. I tyle, gdyby wiedzieli, że był na górze, pewnie sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Także już spokojnie dajmy tej policji pracować, dobrze? No.

który jeszcze dostałem. Kocham moją mamę za bezwarunkowe wsparcie każdego dnia, za jej uśmiech, troskę i miłość. Trudno się z tym nie zgodzić. I kolejny cudowny, przypominam dzisiaj, dzień mamy, jakby ktoś się obudził właśnie teraz. Dziękuję mamie za wsparcie na każdym etapie mojego życia. Teraz już jako babci, która również jest wsparciem. Po prostu nie sposób tego opisać. Tu też trzeba się zgodzić. Czasami brakuje słów, żeby powiedzieć, jak dużo zawdzięczamy mamom, jak dużo nam mamy dały. Dziś na antenie Radio Rodzina jeszcze będzie cały czas można sobie życzenia mamom również składać, ale ja przypomnę, że póki co przed nami intencje. Można je też wysyłać SMS-em 7148, zaczynając od słowa intencje właśnie, bądź dzwonić pod znany numer telefonu, kiedy już rozpocznimy intencje. Tymczasem Depeche Mode na antenie Radio Rodzina.

0: I już całkiem sporo tych SMS-ów jest. Dziękujemy za naszą najkochańszą mamę Teresę. Prosimy o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla niej na każdy dzień. Pozdrawiamy serdecznie Agnieszka i Jacek. I kolejny. Proszę o modlitwę za naszą mamę Elżbietę. O zdrowie, Boże błogosławieństwo w ten szczególny dzień, jak również dziękujemy Bogu za dotychczasowe życie i to, że jest naszą mamą. I mamy już słuchacza z nami. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stawicę Mateńki Boże Szkapleżnej z Góry Karmej dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martynki i wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łas Bożych za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. I nie zawiodę. Z okazji Dnia Mamy proszę także o modlitwę, aby dobry Pan Bóg otworzył bramy swojego królestwa dla moich rodziców. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie za telefon, pozdrawiamy serdecznie i już kolejne SMS-y. Prosimy o modlitwę za duszę świętej pamięci mamy Anny, prosząc o niebo dla niej. Prosimy również o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Macieja w dniu jego urodzin. Oraz prosimy o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Grażyny, Barbary, Wojciecha, Oliwii, Tadeusza i całej naszej rodziny. Prosi Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.

I kolejne SMS-y, które do nas docierają. Proszę o opiekę Bożą i zdrowie oraz ustanie bólu kręgosłupa dla mamy oraz za duszę świętej pamięci Olgę Augustiak.

Kolejne intencje za duszę świętej pamięci Olgi, Eugeniusza, Eudoki, Michała, Romana, Romualda, Ireneusza, Wiktorii, Adama, Piotra, Józefa i Jana oraz za mamy, które sprostały powołaniu, wyzwaniu macierzyńskiemu.

Kolejne SMS-y za moją mamę. O łaskę zdrowia, siły na czas choroby. Jeśli inna jest wola Boga, o łagodne, spokojne przejście do Pana. I kolejny za kobiety, które sprzeniewierzyły się macierzyństwu. O miłosierdzie Boże dla nich.

Kolejny SMS. Pomódlmy się za wszystkie mamy, których w dniu dzisiejszym brak. Szczególnie proszę o modlitwę za świętej pamięci mamusię Krystynę Kremską. Modli się córka Kasia.

Kolejny SMS. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę, rozwiąż ciężkie sprawy, żebym już nie cierpiała i nie bała się tak bardzo. Maryjo, mamusiu, przytul mnie i ochroń przed złem tego świata. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i pomóż mi. Daj mi siłę i uspokój moje myśli. Proszę.

Pomódlmy się o niebo dla mojej mamy Krystyny i teściowej Stanisławy, aby mogły w wiecznej szczęśliwości pielęgnować rajskie ogrody. Proszę o niebo dla naszej świętej pamięci mamy Marii. Kochamy, prosimy. Iwona i Dorota. SMS-y proszą o niebo i wieczny odpoczynek przy Panu naszym dla mojej mamusi Alicji i jej mamusi Józefy i jej mamusi Marii i Kasi. Wieczny odpoczynek da im Panie. Kolejny SMS o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i zdrowie dla mamy Danieli. Z okazji Dnia Mamy prosi syn Tomasz wraz z dziećmi.

pomódlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla moich córek Danuty, Doroty i Marii, matek moich 6 wnuków. Kolejny SMS za wszystkie mamy dla żyjących o Boże błogosławieństwo i łaski przez ręce i serce Maryi.

Proszę o zdrowie i siły dla mojej mamy Joli i wstawiennictwo Boże oraz za naszą rodzinę, żeby zapanował w niej pokój i radość. Duchu Święty, módl się za nami.

I kolejny SMS w intencji ojca Romana i ojca Emanuela i wszystkich kapłanów, którzy byli i są obecni w parafii świętego Alberta Wielkiego. Z okazji święceń, Maryjo, Matko Kapłanów, błogosław i otaczaj ich opieką.

0: I ostatni SMS za zmarłe mamy w rodzinie, z pokrewieństwa, o radość życia wiecznego. Zbliża się powolutku godzina 12. Dziękujemy pięknie za wszelkie intencje przekazane drogą SMS-ową, bądź te bezpośrednio na naszej antenie składane. I zapraszam już na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.
3: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: Wiceminister finansów o internetowych rozliczeniach. Za chwilę zajrzymy na korty we Francji, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Dziś dziękujemy wszystkim mamom. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. $14 800 000 deklaracji podatkowych za rok 2025 zostało złożonych w tym roku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To o 500 000 więcej niż rok wcześniej, poinformował wiceminister finansów Marcin Łoboda.
1: 4 sekundy to jest najkrótszy czas, który pozwolił na zatwierdzenie od zalogowania, zatwierdzenie PIT-u. Średnio w ciągu jednej minuty, to jest 7% naszych podatników, w ciągu jednej minuty potrafiło zatwierdzić deklarację, która była przez nas przygotowana.
0: W ponad 13 milionach deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę. 22 miliardy złotych trafiło już do podatników. Zwykle czas na zwrot nadpłaty w przypadku zeznań elektronicznych wynosi 13 dni, choć najszybszy czas zwrotu to jeden dzień.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi.
0: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku, będzie w niej pracować około 270 osób.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na Roland Garros. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. Na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać po meczu w Paryżu Przemysław Pozowski.
4: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca, właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
5: Myślę, że oczywiście no, gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
4: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
5: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
0: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa zagra Kamil Majchrzak. Dziś świętujemy Dzień Matki. Za co szczególnie im dziękujemy, zapytaliśmy mieszkańców Katowic.
6: Za wiarę tak przede wszystkim. Mama to jest to pierwsze źródło poznawania Pana Boga.
7: Za poświęcenie, za to, że nas urodziły, za trud wychowania i za miłość, którą nas obdarzają.
8: Za to, że mnie wspiera w realizacji moich marzeń, że znosi czasami moje marudzenie.
9: One na pewno są osobami, które najwięcej dla nas poświęcają czasu, serca i wszystkiego, co tylko są w stanie.
10: I więc za co dziękować.
11: Matka jest najważniejsza dla każdego.
0: W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki obchodzono w 1914 roku w Krakowie.
12: Prościej o pogodzie się nie da opowiedzieć. Słońce, upał, gorąco, lampa, patelnia. Do 30 stopni dzisiaj podskoczy nam temperatura. W tej chwili możemy cieszyć się już 24 stopniami. Nie schronimy się pod chmurkami, bo ich po prostu nie ma. Wiatr też bardzo delikatnie wieje, więc też nas nie ochłodzi. Pamiętajmy, lepiej mieć ze sobą wodę bądź parasolkę. To może pomóc.
13: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.

0: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Reklama. Tu Radio Rodzina.

13 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się w dzień mamy. Wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. Kochamy mamy, my tutaj w radiu bardzo kochamy mamy. W przystanku Kultura rozmawiałam właśnie z wyjątkowymi mamami, ale o tym będziemy jeszcze dzisiaj dużo mówić. To dla was tylko Błękit.

0: Czy wiecie, jak smakuje Dolny Śląsk? To wiedzą dobrze w sklepiku w Starej Rzeźni, gdzie można znaleźć różne regionalne produkty i poznać smaki Dolnego Śląska. Ale jak to się wszystko zaczęło, rozmawialiśmy wczoraj z Ulą Bartoszewicz, właścicielką sklepu. Na początku był lokal, no i właśnie jak to się zaczęło?
1: Ja w tym momencie pracowałam w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, no i zajmowałam się produktami regionalnymi. No i z miłości do tego właśnie powstał sklep. Moja mama, zainspirowana wyjazdem studyjnym po smakach Małopolski, postanowiła, że a może jak ty jesteś, że tak powiem, przy źródle, to może otworzymy taki sklep we Wrocławiu, ale z dolnośląskimi smakami. No i tak właśnie powstało, że ja tych naszych gospodarzy, rolników, którzy na co dzień z nami współpracowali, poprosiłam, aby też zaistnieli w moim sklepie.
0: Dolny Śląsk to tygiel kulinarny. Czy można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak smakuje?
1: Dolny Śląsk to jest jednym słowem nie do opowiedzenia, ponieważ jesteśmy takim tyglem kulinarnym, ponieważ nasza historia ludzi, którzy mieszkają na naszych polskich ziemiach, to jest jednak wszyscy przyjezdni. Po wojnie osiedlili się na Dolnym Śląsku, więc jednorodnej kuchni nie mamy. Mamy od po niemieckich hekeli, wurstów, po nasze nawet pierniki, które dzisiaj przyniosłam do studia, aby do kawy było coś słodkiego. Są starsze na ziemiach polskich niż toruńskie. O 100 lat mamy takie zapisy, więc no jesteśmy ciekawym rejonem. Mój dziadek od strony mamy przyjechał tutaj w latach 50. i tworzymy kuchnię grecką. Więc nasze Stowarzyszenie Greków w Polsce też tutaj ma swoje korzenie i ta kuchnia też jest gdzieś przemycona do dolnośląskiej kuchni.
0: Warto mieć świadomość tego, że robiąc zakupy w małych, rodzinnych sklepikach, wspieramy całą sieć małych, lokalnych biznesów, w tym rolniczych. Ciekawostką jest to, że nazwa sklepu nie jest przypadkowa, bo za czasów niemieckich, czyli Breslau, mieściła się tam właśnie rzeźnia Fleischmaster Krause, a dziś w Starej Rzeźni możemy tam zajrzeć do tego wyjątkowego wnętrza, zrobić, myślę, też wyjątkowe zakupy, posmakować różnych rzeczy, ale mówię o tym wszystkim nie bez powodu, bo dzisiaj właśnie rozdajemy takie wyjątkowe paczki dla wyjątkowych mam z okazji Dnia Mamy. Słuchajcie nas uważnie, mamy jeszcze do rozdania jedną paczkę. Zadaniem konkursowym jest wysłanie SMS-a możecie opisać, dlaczego tak bardzo kochacie wasze mamy, pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina. A najciekawsza odpowiedź zgarnia tą paczkę, w której są same pyszności.

0: Piękny walc dla mamy. 30 minut po godzinie 12, a teraz przenosimy się na Muchobór Wielki, gdzie jest nasza reporterka.
1: Znajdujemy się w kwiaciarni Pączek Róży na Muchoborze Wielkim. Ze mną jest Ewelina Krężałek, właścicielka kwiaciarni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj mamy Dzień Mamy i widzę praca w re.
2: Wre, mamy pełne ręce roboty. Nasi klienci nas tutaj zaszczycili swoją obecnością. Mam nadzieję, że podołamy.
1: Od pierwszych godzin dużo klientów już jest?
2: Tak, mamy zamówienia. Od rana na nas klienci czekają, także bardzo dziękujemy za wsparcie w pracy, za to, że możemy dla kogo robić nasze bukiety, sprzedawać nasze kwiaty. Także dopisali nam dzisiaj tutaj klienci.
1: O co najczęściej pytają? O jakie kwiaty pytają klienci w Dniu Matki?
2: Teraz kwiaty sezonowe, oczywiście piwonia na topie, natomiast wszystkie kwiaty mieszane, piękne bukiety kolorowe, radosne dla naszych kochanych mam.
1: Tak patrzę na zegarek, już połowa dnia za nami. Jeszcze nie jest za późno, by dotrzeć do kwiaciarni i dostać kwiaty?
2: Do nas oczywiście zapraszamy do godzin wieczornych. Mamy nadzieję, że dla wszystkich starczy kwiatów, także zapraszamy serdecznie na zamówienia. Niestety już jest za późno, ale u nas kwiaty można kupić od ręki. Składamy bukiety na bieżąco.
1: No właśnie, kwiaty od ręki. Jeżeli mamy kogoś niezdecydowanego, doradzicie, pomożecie wybrać coś odpowiedniego?
2: Oczywiście, mało tego. Mamy troszkę tutaj bukietów przygotowanych i różnych innych kompozycji, flowerboxów, koszyków, kwiatów doniczkowych, także jest wybór. Każdy coś dla siebie na pewno znajdzie.
1: A w jakim wieku są najczęściej klienci w Dniu Matki?
2: Od 0 do 70+.
1: To bardzo duży przedział wiekowy. Jak doradzacie? O co pytacie?
2: No przede wszystkim, co mama lubi najbardziej, co ją uraduje. To jest dla nas najważniejsze. No i potrzeby tych naszych dzieci, które chcą podarować, i to, co uważają, że jest dla nich najlepsze.
1: A lepszy bukiet czy jeden kwiatek?
2: Pamięć o swoich mamach. Najważniejsza. A czy to będzie jeden kwiat, czy bukiet, to już jest rzecz, że tak powiem, podrzędna.
1: A ja przypomnę, że gościliśmy dzisiaj w kwiaciarni Pączek Róży na Muchoborze Wielkim. Ewelina Krężałek, właścicielka kwiaciarni, była dziś z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i powodzenia w pracy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Ula Bartoszewicz ze sklepu w Starej Rzeźni, właścicielka tego sklepu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I dzięki uprzejmości Uli przygotowaliśmy wspólnie taki prezent dla naszych słuchaczek z okazji Dnia Mamy. Będzie można wygrać taki zestaw regionalnych produktów. Może krótko powiedzmy, co to będzie, co jest w takim zestawie?
1: Będą to takie wyjątkowe perełki zamknięte w pięknej formie, więc od razu stworzą gotowy prezent dla mam. Możemy, w środek zapakuje przetwory, słodkości, regionalne wyroby, sery, no i wędliny, które też mamy naprawdę zacne i warto ich poszukiwać.
0: Może zaprośmy naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym konkursie, którego zasady ogłosimy, aby mama dostała nie tylko piękne życzenia na naszej antenie, ale także taką wspaniałą, smaczną, pachnącą paczkę ze sklepu w Starej Rzeźni.
1: Tak, zapraszam serdecznie do udziału w konkursie, a po odbiór nagrody zapraszam do mnie do sklepu.
0: Przy ulicy Szewskiej.
1: Tak.
0: A ja jeszcze dodam, że zapraszamy cały czas do wtorku do składania życzeń na naszej antenie. Dedykacje możecie wysyłać SMS-ami, wybierając numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa dedykacje, mailowo na adres studio@radiorodzina.pl bądź przez nasze media społecznościowe. Dedykacje mogą być nadsyłane do wtorku do godziny 16.

0: Już za chwilę godzina 13, ale zanim krótko zapowiem audycję Dziś w Kościele. Dzisiaj będzie o mamie, bo przeżywamy Dzień Mamy. I będzie to o wyjątkowej mamie, o świętej Jadwidze Śląskiej. Posłuchajmy, matka, która przeżyła swoje dzieci. Jej macierzyństwo nie było szczęśliwe, mówi Kamil Krawczyk, przewodnik po piastowskiej pieczęci, reliktach zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim.
1: Święta Jadwiga była matką siódemki dzieci. Pierwszym dzieckiem, które urodziła, był Bolesław, który niestety dożył tylko nastoletnich lat, tak samo jak i kolejny syn, Konrad. Henryk II Pobożny miał to szczęście, że przeżył troszeczkę więcej. Miał również córki, Agnieszkę, Zofię i Gertrudę oraz nieznanego z imienia syna, który zmarł jako niemowlę i był ostatnim dzieckiem świętej Jadwigi i Henryka Brodatego.
0: Henryk II Pobożny, który jako jedyny syn przeżył dzieciństwo, poległ w bitwie pod Legnicą w 1241 roku.
1: Henryk II Pobożny był księciem, który odziedziczył państwo po swoim ojcu, Henryku Brodatym. Rządził niestety tylko 3 lata. Zmarł w 1241 roku w tej słynnej bitwie pod Legnicą, która finalnie mogła być kropką nad i w jego staraniach o koronę Polski. Jego matka, święta Jadwiga, w dniu tej bitwy przekazała informację swojemu otoczeniu, że czuje, że straciła syna. Dopiero 2 dni później dostała informację, że bitwa została przegrana, a jej syn, książę Śląska, w niej poległ.
0: Święta Jadwiga otoczyła opieką najbardziej potrzebujących, więc pokazała, jak traktuje tych, którzy są na marginesie, dodaje Kamil Krawczyk.
1: Dzieci obserwowały od początku dobre małżeństwo swoich rodziców, obserwowały swoją matkę, która już za życia była uznawana za świętą, więc to był ewidentnie dobry wzór dla dzieci. Zresztą jej córka Gertruda była kontynuatorką pewnego dzieła. Sama została opatką klasztoru w Trzebnicy, gdzie mieszkały w sumie razem.
0: Można powiedzieć, że święta Jadwiga Śląska matkowała całemu Śląskowi, podkreśla Kamil Krawczyk. Choć pochodziła z Niemiec, pokochała Polaków, była bliska biednym, głodnym, chorym, wykluczonym, pomagała trędowatym więźniom, a jej uzdrowienia znalazły się w dokumentach kanonizacyjnych.
1: Jako młoda księżniczka trafiła do Polski, do miejsca, które było dla niej obce. I tutaj zaopiekowała się Polakami, nie tylko otaczała się Niemcami, ale też była bliska Polakom, a przede wszystkim była bliska tym, którzy potrzebowali pomocy, tym, którzy byli głodni, tym, którzy byli biedni i tym, którzy byli chorzy. Nie zamykała się na nikogo, więc można powiedzieć, że matkowała całemu Śląskowi.
0: Choć życie świętej Jadwigi trudne, było przepełnione miłością, oddaniem i służbą. Jest jedną z tych postaci, które inspirują nawet po wiekach. Jako matka, żona, opiekunka i święta na audycję zapraszamy o godzinie 13:10. Poprowadzi ją Natalia Wójcik.

0: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Środowisko pielęgniarek alarmuje. Ekspert o papieskiej encyklice. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby sprawdzają, kto jest autorem fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
1: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
0: Pozwólmy pracować służbom, odpowiada marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem Służby Ochrony Państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
0: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie w ten sposób zgłoszone zostały fałszywe informacje o rzekomym zagrożeniu. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie posiada już prawo emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, to właśnie na nich opiera się system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
3: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60. rok życia.
0: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym. Jednocześnie rośnie liczba pielęgniarek po 70. roku życia. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek. W Europie Zachodniej i Skandynawii 2 razy więcej. Papież Leon XIV w Watykanie osobiście zaprezentował wczoraj swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Wspólnie z Ojcem Świętym nowy dokument omawiali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
4: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
0: Jak podaje Vatican News, dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Częstochowscy urzędnicy wprowadzają nowość w budżecie obywatelskim. Obok dotychczasowej kategorii ogólnomiejskiej i dzielnicowej pojawia się nowa rewitalizacyjna. Inną zmianą są ograniczenia w zgłaszaniu projektów wykonywanych w placówkach oświatowych czy ochotniczych strażach pożarnych. Nabór projektów w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego potrwa tam do 21 czerwca. Do dyspozycji mieszkańców jest około 11 700 000 zł.
6: Cztery minuty po godzinie 13. Niektórzy powiedzieliby, że temperatury iście tropikalne. We Wrocławiu dzisiaj maksymalnie będzie 30 stopni. Słonecznie, ciepło. Chmur prawie nie widać na nieboskłonie. Wieje delikatny wiatr, więc to raczej sprzyja takiemu ochłodzeniu w tych upałach, można powiedzieć. I na Dolnym Śląsku sytuacja wygląda podobnie. Maksymalnie 31 stopni w Polkowicach dzisiaj.
5: Radio Rodzina.

0: Dziś w kościele.
1: Z okazji Dnia Matki odwiedzamy dziś miejsce wyjątkowe, związane z jedną z najbardziej znanych dolnośląskich i śląskich matek. O kogo chodzi? Zaraz się przekonacie. Wchodzimy. Jest ze mną Henryk I Brodaty, czyli Kamil Krawczyk, przewodnik po piastowskiej pieczęci, czyli reliktach z Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jeżeli Henryk I Brodaty i Zamek Piastów Śląskich, to oczywiście chodzi o postać świętej Jadwigi Śląskiej, która oprócz tego, że jeszcze za życia była uznawana za wzór cnót, była też matką i niestety jej macierzyństwo nie było dość radosne.
2: Dokładnie. Święta Jadwiga była matką siódemki dzieci. Pierwszym dzieckiem, które urodziła, był Bolesław, który niestety dożył tylko nastoletnich lat, tak samo jak i kolejny syn, Konrad. Henryk II Pobożny miał to szczęście, że przeżył troszeczkę więcej, ale o nim może za chwileczkę sobie opowiemy więcej. Miał również córki, Agnieszkę, Zofię i Gertrudę oraz nieznanego z imienia syna, który zmarł jako niemowlę i był ostatnim dzieckiem świętej Jadwigi i Henryka Brodatego. W sumie miała siódemkę dzieci.
1: A przeżyła szóstkę z nich.
2: Tak, to prawda. Jedynie córka Gertruda, późniejsza opatka klasztorów w Trzebnicy, przeżyła swoją matkę.
1: Henryk II Pobożny to najbardziej znane dziecko chyba świętej Jadwigi Śląskiej.
2: Dokładnie tak. Henryk II Pobożny był księciem, który odziedziczył państwo po swoim ojcu, Henryku Brodatym. Rządził niestety tylko 3 lata. Zmarł w 1241 roku w tej słynnej bitwie pod Legnicą, która finalnie mogła być kropką nad i w jego staraniach o koronę Polski. Jego matka, święta Jadwiga, w dniu tej bitwy przekazała informację swojemu otoczeniu, że czuje, że straciła syna. Dopiero 2 dni później dostała informację, że bitwa została przegrana, a jej syn, książę Śląska, w niej poległ.
1: Czy mamy jakieś podania, zapisy, które mówią nam o tym, jaka była w stosunku do swoich dzieci?
2: Tutaj myślę, możemy nawiązać do tego, jaką była też żoną, ponieważ razem z Henrykiem I Brodatym stworzyli bardzo zgodne małżeństwo i wspólnie wychowywali dzieci w takiej postawie bardzo chrześcijańskiej, dając dzieciom też doskonały wzór. Święta Jadwiga otoczyła opieką najbardziej potrzebujących, więc pokazała, jak traktuje tych, którzy są gdzieś na marginesie, więc dzieci obserwowały od początku dobre małżeństwo swoich rodziców, obserwowały swoją matkę, która już za życia była uznawana za świętą, więc to był ewidentnie dobry wzór dla dzieci. Zresztą jej córka Gertruda była kontynuatorką pewnego dzieła, sama została opatką

0: klasztoru w Trzebnicy, gdzie mieszkały w sumie razem z matką. No, matka obok, ale bardzo blisko klasztoru, więc jednak te nauki świętej Jadwigi nie poszły w las, zostały razem z córką i gdzieś tam w murach trzebnickiego klasztoru.
1: Postawa świętej Jadwigi, jak i jej męża Henryka I Brodatego, troszkę wyłamywała się z tego, co słyszymy dziś o czasach średniowiecznych. O co chodzi?
0: Córka Gertruda w 1207 roku miała wyjść za mąż. Jej mężem miał być Otto Wittelsbach, który razem z braćmi Jadwigi miał przybyć na Śląsk i poznać swoją przyszłą żonę. Wiózł ze sobą list od króla niemieckiego Filipa Szwabskiego, który był zapieczętowany, ale on jednak chciał zajrzeć do środka, bo podejrzewał, że informacje dotyczą jego i okazało się, że król niemiecki chce ostrzec Jadwigę i Henryka Brodatego o tym, że ich przyszły zięć jest osobą gwałtowną, brutalną, że nie jest dobrym materiałem na męża. I pomimo, że w XIII wieku córki służyły temu, żeby zawierać sojusze, żeby zdobywać koneksje, w tym przypadku rodzice zdecydowali się, żeby uchronić córkę przed małżeństwem z tak brutalnym człowiekiem i zerwali zaręczyny. No, wyłamało się to ewidentnie z tego, jak funkcjonowali ludzie, szczególnie ludzie elit w XIII wieku.
1: I po tych zerwanych zaręczynach troszkę później córka poszła śladami matki i wstąpiła do klasztoru.
0: No, cała ta historia kończy się jak film sensacyjny. Z jednej strony ten Otto Wittelsbach w akcie zemsty zabija króla niemieckiego, a Gertruda wstępuje do klasztoru i w późniejszym czasie zostaje opatką tego miejsca.
1: Święta Jadwiga Śląska bardzo dbała o biednych, o osoby wykluczone, mimo tego, że była księżniczką niemiecką, Polaków również obdarzyła miłością.
0: I tutaj możemy jej macierzyństwo, jej matkowanie również przenieść na lud, którym rządziła. Jako młoda księżniczka trafiła do Polski, do miejsca, które było dla niej obce. I tutaj zaopiekowała się Polakami, nie tylko otaczała się Niemcami, ale też była bliska Polakom, a przede wszystkim była bliska tym, którzy potrzebowali pomocy, tym, którzy byli głodni, tym, którzy byli biedni i tym, którzy byli chorzy. Nie zamykała się na nikogo, więc można powiedzieć, że matkowała całemu Śląskowi.
1: O jakich czynach piszą kroniki?
0: No, mówimy tutaj o opiece nad trędowatymi, uzdrawianie chorych również było częścią, powiedzmy, jej legendy i znalazły się pewne uzdrowienia w dokumentach kanonizacyjnych. Były to czyny związane z opieką nad więźniami, czasami niesłusznie skazanymi na najbrutalniejszą z kar, czyli na śmierć. No więc dbała o to, żeby każdy był traktowany równo i każdy dostał opiekę, bo może brakowało im matki, którą ona mogła zastąpić.
1: Możemy więc dziś powiedzieć, że może być również dziś, w obecnych czasach, takim wzorem matki?
0: No, nie da się inaczej odpowiedzieć niż tak. Szczególnie, że jest to matka o bardzo pojemnym sercu, ponieważ pokochała i zaopiekowała się nie tylko swoimi dziećmi, ale całymi narodami. Można zadać pytanie, czy była bardziej niemiecką czy polską świętą, ale ona by na to odpowiedziała, a gdzie dzieje się gorzej, gdzie jestem bardziej potrzebna.
1: To czego życzymy matkom w dniu ich święta?
0: Przede wszystkim miłości ich dzieci, bo matki obdarzają dzieci bezwarunkową miłością, więc piękne byłoby, gdyby dostawał ją z powrotem. I z tej strony również życzę wszystkiego najlepszego mojej mamie, którą mam nadzieję, że w okolicach tego święta uda mi się spotkać.
1: Gościliśmy dziś w Piastowskiej Pieczęci, czyli w reliktach Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim, a o postaci świętej Jadwigi opowiadał Kamil Krawczyk, przewodnik po tym obiekcie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziś w kościele.
3: Wszyscy chyba wiemy, że nie ma jak u mamy, a Wojciech Młynarski pięknie o tym śpiewa. Zaraz posłuchamy. No i dowiedzieliśmy się też, jaką mamą była święta Jadwiga.
4: Strzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała,

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak umamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego

0: Ach, nie ma jak u mamy. 20 minut po godzinie 13. A o tym, czy rzeczywiście nie ma jak u mamy, powie nam nasz słuchacz Jarek. Słyszymy się. Dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Szczęść Boże. Proszę, może złożymy jakieś życzenia dla mamy. Dostaliśmy też SMS-a bardzo długiego o tym, że bardzo kocha pan swoją mamę. Może tutaj pozdrowimy ją z anteny i złożymy jej życzenia.
1: Tak, chciałem bardzo pozdrowić moją mamę Bogumiłę. Tutaj właśnie szlachetne serce i taką troskę i ogólnie jest, jakby nie ma takiej osoby właśnie jak mama, która ma takie współczujące serce dla drugiego człowieka, dla dziecka i jakby robi wszystko tak nie, jakby łaski tylko z potrzeby po prostu swojego otwartego ducha, że po prostu nie szuka niczym żadnej winy, tylko zawsze jakby jest troszliwa i nigdy nie chce nic zamiast, także moje bardzo pozdrawiam mamę i wszystkie mamy.
0: My też przyłączamy się do pozdrowień, pozdrawiamy Bogumiłę, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, Bogumiłę, dokładnie.
0: Mamę Bogumiłę, pozdrawiamy też wszystkie mamy, a panu, panie Jarku, gratulujemy, bo dla mamy tutaj tym pięknym SMS-em zdobył pan prezent ze sklepu w Starej Rzeźni, pełen różnych dolnośląskich smaków. Proszę się nie rozłączać, za chwilkę podamy informację, jak odebrać prezent. Natomiast proszę na koniec, czy jeszcze kogoś pozdrawiamy, poza oczywiście mamą i wszystkimi innymi mamami?
1: Tak, oczywiście też mamę teściową, pozdrawiam mamę Stefanię i wszystkie mamy i całą rodzinę i cały radio słuchaczy, wszystkie radio słuchaczy i państwa prowadzących.
0: Bardzo dziękuję, a ja przypominam, że każdego dnia w naszym radiu odbywają się różne ciekawe konkursy, warto nas słuchać. Dzisiaj akurat jest Dzień Mamy, więc chcemy obdarować wszystkie mamy nie tylko prezentami, ale też dobrym słowem i pamięcią. Panie Jarku, proszę nie rozłączać, a my już wracamy do muzyki.

0: 38 minut po godzinie 13. Wcześniej razem z Natalią Wójcik przenieśliśmy się do kwiaciarni Pączek Róży, a teraz porozmawiamy trochę o kwiatach. Jakie kwiaty wybrać na dzień mamy? Od samego rana w kwiaciarni Pączek Róży na Muchoborze Wielkim praca w re. Klienci przychodzą po prezenty dla swoich mam. O tym, jakie kwiaty są najczęściej wybierane w Dniu Matki, mówi Ewelina Krężałek, właścicielka.
1: Teraz kwiaty sezonowe, oczywiście piwonia na topie, natomiast wszystkie kwiaty mieszane, piękne bukiety kolorowe, radosne dla naszych kochanych mam.
0: Choć na bukiet na zamówienie jest już za późno, to cały czas można odwiedzić kwiaciarnię i dostać wymarzony prezent dla mamy. Na miejscu na klientów czeka szeroki wybór kwiatów i przygotowanych kompozycji, a pracownicy kwiaciarni zawsze pomogą i doradzą, co wybrać.
1: Mamy troszkę tutaj bukietów przygotowanych i różnych innych kompozycji, flowerboxów, koszyków, kwiatów doniczkowych, także jest wybór, co każdy coś dla siebie na pewno znajdzie. No przede wszystkim, co mama lubi najbardziej, co ją uraduje, to jest dla nas najważniejsze, no i potrzeby tych naszych dzieci, które chcą podarować i to, co uważają, że jest dla nich najlepsze.
0: Okazuje się, że mogą to być też bardzo oryginalne kompozycje złożone nie tylko z kwiatów.
1: Najoryginalniejszy bukiet zdarzył mi się całkiem niedawno. Był to bukiet z siekierą. Bukiet, który miał być podarowany dla pana, który miał domek w lesie i potrzebował nowego sprzętu do drewna, więc obudowaliśmy pięknie w kwiaty. Siekiera została podarowana. Myślę, że był niezły.
0: Najmłodsi klienci, którzy przychodzą do kwiaciarni po pominek dla mamy, potrafią nie mieć nawet roku, a najstarsi często mają już więcej niż 70 lat. Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim mamom najlepsze życzenia i myślę, że pomysł, by kupić mamą bukiet, jest trafiony. Chyba kobieta każda ucieszy się z kwiatów, które będą pięknie gdzieś wyglądać i przypominać o tym, że o nich myślimy i dbamy o nie. Zwłaszcza w tym wyjątkowym dniu.

0: Ależ się zrobiło melancholijnie, 47 minut po godzinie 13, ja przy mikrofonie Judyta Exner. Teraz krótko o audycji Dolny Śląsk z bliska, która na naszej antenie już o godzinie 14.10. Gościem Patrycji Jęczmionki będzie Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a porozmawiają m.in. o ostatniej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale nie tylko, o nowej umowie, podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej Kamienna Góra Ogorzelec. To jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych dla regionu od wielu lat, mówi Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
1: Podpisano specjalne porozumienie i inwestycja rusza. To jest ładny kawałek trasy, bo biegnie tunelem pod Przełęczą Kowarską. Przepiękna pętla tam jest po stronie tej naszej karkonoskiej, nie po stronie już kamiennogórskiej, która widokowo oczarowuje. Ja pamiętam starych mieszkańców, którzy jak przyjeżdżali z tamtej strony w Kotlinę, zawsze byli oczarowani. Ja miałem okazję tylko raz tamtędy przejechać i rzeczywiście to jest taka duża pętla i ten widok na Karkonosze, na Śnieżkę, na zachodnią część Karkonosze, no jest po prostu zdumiewający. Można się zakochać.
0: Przewodniczący wymienia także korzyści dla mieszkańców.
1: Po pierwsze, komunikacja z Jelenią Górą, bo ten dworzec kolejowy, on będzie dopiero, znaczy dworzec koniec jest wyremontowany, ale linia kolejowa, która zatrzymuje się tuż przed dworcem, ona będzie poprowadzona i dla mieszkańców to jest kontakt absolutny z Wrocławiem, ale dla turystów i również dla turystów do Kamiennej Góry. Przecież nasze góry po tamtej stronie również są ciekawe, są wartowne, chociażby Krzeszów, który jest takim miejscem, no wyjątkową naszą medalową pozycją do zwiedzania.
0: Rewitalizacja trasy Kowary Kamienna Góra została podzielona na dwa etapy. Podpisana umowa obejmie odcinek bez tunelu pod Przełęczą Kowarską. Wartość inwestycji to blisko 44 miliony złotych, a na rozmowę z przewodniczącym Jerzym Pokojem zapraszamy już o godzinie 14.10 w audycji Dolny Śląsk z bliska. It started with a kiss.

0: Stanisław Kracik, komisarzem w Krakowie. Ceny paliw jutro pozostaną bez zmian. Fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Stanisław Kracik ma zostać komisarzem w Krakowie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Decyzję formalnie przed posiedzeniem rządu ogłosił premier Donald Tusk.
1: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
0: Stanisław Kracik powołany przez premiera na komisarza w Krakowie to samorządowiec, polityk i społecznik związany z PO i KO, który wyrobił sobie markę zarządzając przez 19 lat Niepołomicami. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeżeli chodzi o ceny maksymalne paliw. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. Fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
2: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
0: Mówiła Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeżeli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Właśnie zaczęło obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw. W większości lubuskiego, części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś termometry mają pokazać tam nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
4: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. Dwie zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu.
0: Brytyjczycy informują też o częstszych utonięciach. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Minęła godzina 14 i we Wrocławiu rzeczywiście temperatura rośnie, 27 stopni aktualnie, a maksymalnie dzisiaj będzie 30, więc jest ciepło, jest gorąco. Wieje na szczęście wiatr delikatny, momentami może nawet być silniej odczuwalny, 20 km to jego maksymalna prędkość. Dzisiaj bez opadów jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne, a deszczu dopiero możemy spodziewać się w weekend bądź na początku czerwca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Minęła godzina 14 przy mikrofonie Edyta Exner. Tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z zespołem The Rembrandts, a po tym utworze zapraszam na audycję Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, a to audycja Dolny Śląsk bliska. A dzisiaj Dzień Matki, to zacznijmy. Co Pan zawdzięcza swojej mamie?
2: To cudowny dzień. Wprawdzie moja mama już dawno nie żyje, ale wspomnienia, które mam, zawsze są piękne, dobre i jak chyba większość ludzi, którzy nawet jak ukrywają tę piękną chwilę bycia z mamą przez te lata, no to nawet teraz głos mi się łamie i wspomnienia są tak cudowne, bo mamy są generalnie przy nas i dla nas. Ich życie poświęcone jest każdej minucie, aby nam się nic nie stało, abyśmy byli zadowoleni, abyśmy rośli i marzą o tym, żebyśmy coś osiągnęli. No tak to jest pokrótce, można powiedzieć, a to się w szczegółach przekłada na cudowne wspomnienia, cudowne momenty, kiedy jest zasmutek, kiedy jest łza wokół mamy z różnych powodów, ale też i w tych ze szczęścia. I one są najpiękniejsze, ale też ta pomoc, którą powinniśmy okazywać mamom, jest równie ważna. Bo te pierwsze, najważniejsze lata, jakie kształtują człowieka, młodego człowieka, zawdzięczamy obserwacji. I tak jest. Do 7 i nie bowiem do 13 roku życia każde dziecko nie od słów bierze przykład, a od zachowania. I potrafi je w sposób właściwy interpretować. I czasami bywa tak, takie mądre mówiliśmy do nich zdania i niewiele z tego zostało. Tak, bo ten okres do 7 czy 13 roku życia nie jest okresem wielkich wystąpień, a codziennego pięknego życia i pokazywania, że zachowanie będzie dla nich dużo ważniejsze niż te wszystkie nakazy, rozkazy i przykazania.
1: A to ładne słowa, panie przewodniczący. A co samorząd województwa dolnośląskiego robi dla mam? Czy w jakiś sposób wyręcza centralną politykę?
2: Po pierwsze, myślę, że niedobrze by było, gdybyśmy chcieli zastąpić dzieci. Bo to nie jest tak, że my... No, oczywiście będą tam różnego rodzaju życzenia do mam wysyłane, różnego rodzaju spotkania. To mamy robimy. Radni w swoich okręgach spotykają się, no, głównie z gospodyniami wiejskimi, z sołtysami, bo w tej chwili tych sołtysów płci męskiej prawie nie ma, są wszystko...
1: Kobiety.
2: Tak, w większości kobiety. To ja nie uważam, że to jest złe. Jest bardzo dobre, ale tak to się dzieje. Natomiast co więcej możemy zrobić? Pamięć, jeszcze raz pamięć. Tam, gdzie można, trzeba wspierać. Tam, gdzie można, trzeba pomagać.
1: A ma jakiś pomysł samorząd na walkę z niżem demograficznym w naszym regionie? Co także pokazał ostatni raport o stanie województwa.
2: No tak, ale to już lata trwa, prawda?
1: Tak.
2: I to jest
1: proces, który, no, wydaje się, będzie potęgował.
2: Jest bardzo trudne do zatrzymania. Na przykład na podstawie Czech mogę powiedzieć, że był u nich okres jeszcze 2-3 lata temu naprawdę bardzo poważnego rozkwitu. Natomiast w tej chwili to się zatrzymało na 1,8-1,7, tak? No a u nas lepiej, żebyśmy po tych danych nie podawali, bo z roku na raz coraz jest nas mniej. Nie wiem, jakie świadczenia, jakie możliwości, ale ja myślę, że takim najważniejszym to jest zapewnić bezpieczeństwo kobiecie we wszystkich możliwych stronach. Bo ten strach przed różnymi komplikacjami, ciężkimi sprawami jest naprawdę bardzo mocny i trudno się dziwić tym młodym kobietom, tym dziewczynom, które wchodzą w dorosłość i nagle mogą się spotkać z dramatem. A kiedyś na wsi, w miasteczkach nie było tego tak widać. Natomiast dzisiaj Facebook, telewizje, nośniki pokazują te dramaty rodzin. I wcale się nie dziwię, że w psychice kobiet jest jednak pewien element mówiący, a może poczeka,

0: może później, a czasami bywa już za późno. Natomiast tak, próbujemy, no jak pani sama zauważyła, zrobiliśmy żłobki, zrobiliśmy przedszkola, zrobiliśmy szkoły, tylko że to teraz nie ma zapotrzebowania na to. Jest problem na przykład likwidacji szkół, przenoszenia,
1: łączenia.
0: Nie ma tyle ludzi, tyle dzieciaczków. W przedszkolach też są wolne miejsca. No tak się to dzieje. Próbujemy robić kampanię. Naprawdę próbujemy robić duże kampanie, pomagać, szukać, wspierać finansowo. No ale jest bariera psychiczna jakaś, i której to raczej nie samorząd, tylko odpowiednie ekipy naukowców muszą się tym naprawdę poważnie zająć.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w naszym studiu. Udało się. Jest wotum zaufania, jest absolutorium. Dlaczego to tak długo trwało?
2: Ja myślę, że troszeczkę tych emocji jest za dużo, które nie pozwalają na spojrzenie na racjonalne możliwości. Każdy ma swoje marzenia. W polityce też niektórzy ludzie mają marzenia, niektórzy politycy i czasami te marzenia...
1: Albo ambicje, panie przewodniczący.
2: Może pani ma rację, może ambicje. I czasami one są nieprzekładane na dobro wspólne. Bo to nie chodzi o to, że my nie mamy różnych zdań. Ta polityka byłaby nudna. Nie zapraszałaby pani nas do studia, gdybyśmy mówili wszyscy tym samym głosem, takie same spojrzenie. Tak. Nie, tak nie jest. Ale też i wyborcy nie oczekują wcale od nas czegoś takiego. Oczekują różnorodności. Ale w momencie, kiedy my mamy taki problem, że przesuwamy, robimy przerwy, przesuwamy z różnych powodów, to odbiór jest naprawdę nie najlepszy. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście władze partii, i to muszę powiedzieć z całą stanowczością, dziękuję, bo dopilnowano, że na tej sesji nie było żadnych kłopotów z zamknięciem tematu. To nie znaczy, że nie ma innych problemów, które trzeba rozwiązać. No one były, są i będą. To nie jest tak, że jak coś podejmiemy dziś, to już w kadencji nie powtórzy się. Nie, no, nie powtórzy się na następnej sesji. Ale gdzieś ten pomysł na to, żeby pokazywać, że jesteśmy sprawnymi politykami, że potrafimy rozwiązywać, że jesteśmy dla mieszkańców Dolnego Śląska, to jest to sedno, które powinno nami kierować.
1: A jak pan z perspektywy czasu ocenia tą trzytygodniową przerwę, czy paraliżowała w jakiś sposób bieżącą pracę sejmiku?
2: Nie, nie, nie. To były tylko ciężkie chwile i rozmowy, ale na bieżącą pracę nie. Komisje się odbywały, wszystkie rzeczy się odbywały, tutaj nie było żadnego zachwiania. Musieliśmy tylko dostać wyraźne instrukcje i trochę doprowadzić do jakby ochłodzenia atmosfery u niektórych naszych kolegów. I to wszystko, co się udało zrobić, przepięknie pokazano, że jesteśmy znowuż koalicją dla Dolnego Śląska.
1: Ale nie macie trzeciego członka zarządu dla Koalicji Obywatelskiej.
2: Oczywiście to, widzę, że trochę się uśmiecham, bo te rzeczy nie powinny być aż tak mocno wyprowadzane z grona polityków. One powinny być tam prowadzone i w miarę możliwości powinniśmy się zbliżać do rozwiązania tego tematu, a nie robić z tego pożara, właściwie pożogę, która była przez 3 tygodnie. Nie, tak się nie powinno to odbywać. Powinniśmy rozmawiać, co nie znaczy, że nie będziemy próbowali kolejny raz prosić o spotkania i rozmowy w tej sprawie.
1: A powinniście mieć tego trzeciego członka, panie przewodniczący? Należy wam się?
2: To znaczy...
1: Ja wiem, że jesteście największym klubem 16 radnych.
2: Ale w polityce nie ma czegoś takiego, należy się, należy. Polityka to jest zespół ludzi, którzy próbują walczyć o pewne lepsze spojrzenie i wygodniejsze funkcjonowanie i tak to należy na to patrzeć.
1: Ale decyzja zapadła odgórnie. Czy to jest jednak niepokojący sygnał, że no o losach absolutorium dolnośląskiego zarządu decyduje jednak się na szczeblu centralnym?
2: Ale ja bym troszeczkę był przewrotny w tym, co pani powiedziała. To doskonały sygnał na przyszłość.
1: Że góra potrafi uspokoić szczeble tak. lokalne?
2: Ale to ja mówię nie tylko w imieniu Dolnego Śląska. Góra zajęła stanowisko i wszystkie województwa, wszystkie powiaty, wszystkie gminy, wszystkie koła powinny mieć jasność, że w tak trudnej sytuacji jest sprawcza siła, która mówi nie albo tak. I to jest bardzo ważne, że nie ma takiej degrengolady, a to jeszcze może tego błota trochę użyjemy. Nie. Zamknięto temat i wyrównano. I ja za to jestem bardzo wdzięczny.
1: Tutaj w studiu Radia Rodzina zapytaliśmy Tomasza Siemoniaka, ministra, koordynatora służb specjalnych, który także jest związany z Dolnym Śląskiem, o sytuację w sejmiku i powiedział tak. Dolny Śląsk potrzebuje stabilności, rozwoju nowych pomysłów, a nie kłótni. Obecna koalicja działa dobrze. Zatem kto miesza?
2: Zawsze są takie siły, które są blisko każdego radnego. To nie jest tak, że my jesteśmy wolni od różnego podpowiadania nam rozwiązań i dlatego to tak się dzieje, ale zgadzam się z panem ministrem w całej rozciągłości. No i będziemy teraz bardziej chyba pilnować tych wewnętrznych rozmów, żeby nie doprowadzać do tak ostrego konfliktu na zewnątrz, bo to, co wewnątrz jest, to jest oczywiste i Tak zawsze było, przecież ja w tej polityce jestem od 89 roku i nie widzę jakichś wyjątkowo innych zachowań.
1: W trakcie debaty, panie przewodniczący, wyszło na jaw, że Koalicja Obywatelska i PSL, BS nie mają formalnie podpisanej umowy koalicyjnej, a jedynie porozumienie programowe.
2: Jest tak, no i tym się zajmie teraz zarząd.
1: No właśnie, bo ten brak twardych takich deklaracji na piśmie nie będzie utrudniało pracy nad Sejmikiem.
2: Ja sądzę, że będzie jakiś, jak zawsze znajdzie się jakiś moment wspólnego zdania i podpiszemy te wszystkie rzeczy i zamkniemy tematy na kolejne lata, żeby dotrwać do końca tej kadencji.
1: Ale mimo wszystko nie zachwiało to koalicją? Takie wymiany albo próby wymiany personalnej Michała Rado na Mateusza Jędrachowicza?
2: Czy no na razie to ja widzę, że coś się uspokoiło, były różnego rodzaju personalne informacje, łącznie z moją informacją, że też będę odwoływany. No też tak było, to przecież pani dobrze wie, tylko nie chce mi pani tego pytania zadać, żebym ja tutaj wyszedł jakoś cało z tego, ale tak też było.
1: Czy uważa pan zatem, panie przewodniczący, że układ sił będzie trwały na resztę kadencji?
2: To znaczy na pewno tak, rozmowy będą. Bo co do tego nie ma wątpliwości. Kogo wymieniamy, kogo zamieniamy, dlaczego nie mamy trzeciego członka, a może poszerzymy zakres obowiązków tych marszałków, których mamy, bo też taka może być. To jest kwestia tylko rozmowy.
1: Jasne.
2: I spokojnej analizy, żeby nie doprowadzić do śmieszności władzy.
1: Zarówno klub w sumie działający PSL z BS tworzy wspólny front, tak to bym nazwała, ale co może blokować w jakiś sposób ruchy personalne Koalicji Obywatelskiej? Jak zamierza pan jako przewodniczący z ramienia Koalicji Obywatelskiej budować te mosty porozumienia?
2: Czy ja stoi...
1: Z bezpartyjnych, po tych kluczowych jednak uchwałach także.
2: Ja myślę, że rolą każdego z nas jest wprowadzanie takiego trzeźwego osądu sytuacji, w której się znajdujemy. I nie powinniśmy my, jak mający pewne możliwości funkcjonowania w tych strukturach, nie doprowadzać do napięć ostatecznych. Bo one zawsze niosą z sobą złe rozwiązania. Niezależnie od tego, jakie są podpowiedzi, jak niektóre formacje na to patrzą wewnątrz, powinniśmy zawsze starać się znaleźć taki punkt, wokół którego możemy zbudować kolejne lata współpracy.
1: Nie spodziewałam się od pana innego scenariusza niż pokojowe nastawienie.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój w studium. Rozmawiamy na temat sesji absolutoryjnej, która odbyła się w ubiegłą środę. Wynik głosowania nad absolutorium wyniósł 23 głosy za do 11 przeciw. Opozycja Prawa i Sprawiedliwości głosowała jednomyślnie przeciw. Jakie były pana zdaniem najsilniejsze, a jakie takie najsłabsze punkty wykonywania budżetu, które mogły wywołać tyle emocji? Podawano je na sali.
2: To były emocje tylko kartkowe. To nie są emocje, które by miały za sobą absolutne, silne, że tak powiem, motywacje do tego, żeby je mówić. No oczywiście ja też bywałem w opozycji i wiem, jak się buduje narrację, gdzie się podaje pewne rzeczy, kiedy mówi się z emocją w głosie. Mamy jak wszędzie wiele problemów. Mamy problemy ze służbą zdrowia, mamy problemy z wieloma innymi historiami i o nich należy mówić i trzeba szukać rozwiązań. Tutaj co do tego, my nie jesteśmy zakłamani, że tego nie ma. Staramy się i wystąpienia marszałka i wicemarszałków były w tym kierunku, żeby pokazywać problem i patrzeć na problem, jak go możemy w przyszłości rozwiązywać. I to jest najważniejsze. A to, że opozycja mówi podniesionym głosem i mówi o różnych... Proszę, i też używa pewnych faktów. To nie jest tak, że oni nie mają w 100% racji. No nie, nie. Mają, wiedzą o zadłużeniach, wiedzą o kontraktach, wiedzą o kolejkach. No przecież ja nie mogę tu zaczarować rzeczywistości, że nie ma. Taka jest po prostu prawda. I teraz od nas zależy, czy my będziemy wspólnie umieli rozwiązywać te problemy. Ja wiem, że one się nie rozwiążą z dnia na dzień. Ja po wyjściu z tego studio nie będę, że tak powiem, tym, który powiedział i się zrobiło. No nie, takich cudów nie ma. Ale to należy do opozycji, żeby szukać i pilnować i kroczyć tuż za naszymi śladami.
1: Opozycja podnosiła zarzuty dotyczące, o czym pan przed chwileczką wspomniał, realizacji kluczowych inwestycji, między innymi w ochronie zdrowia i infrastruktury szpitalnej, przykład w Bolesławcu. Czy kontrole i te raporty z wykonania budżetu dają podstawę do pełnego spokoju o te sektory?
2: Z tego, co mówił pan wicemarszałek Rabczenko i to, co mówiła pani skarbnik, to, co jest w naszej dyspozycji, w naszych możliwościach, na pewno zostało dobrze wykonane. My czekamy teraz jeszcze na rozwiązania krajowe, bo też one muszą być. Mamy ten problem łączenia szpitali, bo na to zgoda jest, są na to pieniądze, ale to też nie jest takie proste. Połączenia nie są wygodne dla niektórych szpitali czy dla pracowników i trzeba teraz umieć znaleźć takie punkty, żeby załagodzić, jeżeli trzeba je połączyć, to żeby załagodzić te problemy.
1: Sesja absolutoryjna to także moment rozliczania roku budżetowego. Czy Dolny Śląsk, mówiąc kolokwialnie, dobrze, efektywnie konsumuje dostępne fundusze europejskie?
2: Ja myślę, że jesteśmy wiodącym województwem na mapie Polski. Tak jak od lat, tak i teraz. Pieniądze spływają, pieniądze są wdrażane. No proszę popatrzeć, wczoraj podpisano kolejną linię Kowary-Zgorzelec, na ziemi kłodzkiej kolejną i tak dalej. To jest cały czas realizowane, a tego nie zrealizowalibyśmy bez funduszy europejskich. Nie mamy żadnych szans. Co innego, to jest potem dopłacanie do tych kolei, ale to dopiero będzie na pewno następna kadencja się z tym musiała zmierzyć.
1: A zmierzył się pan z wypowiedziami wulgarnymi niektórych radnych? Nie chciałabym przytaczać. A mównicy emocje zaszalały.
2: Ja myślę, że to jest inny problem. Statut Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jest tak napisane, że prowadzący obrady nie ma większego wpływu na to, co się dzieje podczas wypowiedzi zgodnie ze statutem, czyli czy to jest 3 minuta, 3 czy 15, czy nie. I wtedy jest tu problem, bo gdyby tak jak jest w Sejmie, można było zabrać głos i ukarać od razu finansowo, tego nie ma. My nad tym pracujemy, ale to, co się wydarzyło na tej sesji, pokazuje nam, jak szybko musimy uporać się z nowym statutem Sejmiku Województwa. Dlatego, że to odebranie głosu jest praktycznie niemożliwe. To, że
1: nie ma wyłączenia możliwości mikrofonu.
2: Akurat nikt nie przewidział, że można to wyłączyć. Ale to robimy bieżąco, to nie będzie problem. Z tym, że w wtedy prowadzący naraża się na przekroczenie kompetencji. No, pewnie, że za takie słowa to mu głowy nie urwam, jak przerwie, tak? Ale też trzeba też pamiętać, że musimy działać jednak w takim regule prawa. Możemy, to stosujemy. Nie możemy, no to próbujemy prosić. Tam jak pani by kiedyś to przesłuchała, to wielokrotnie prosiła o przerwanie.
1: Tak, słuchałam zapisu.
2: Nawet szczerze mówiąc, jest taki pewien element, dzisiaj będę z prawnikami rozmawiał na ten temat, że takie ukaranie z kodeksu, tam jest to chyba paragraf 151, który mówi o nawet do 1500 zł kary, ale to, czy to się da przenieść?
1: Właśnie chciałam pytać, czy są jakieś formalne konsekwencje dyscyplinarne, które w ramach tego incydentu nałożyć?
2: Ten pan był w klubie, to poprosilibyśmy klub o reakcję, ale oni nie są niezrzeszeni. Więc to, tu się wszystko trochę nam komplikuje, ale ja myślę, że po dzisiejszej rozmowie będą jakieś wnioski do wyciągnięcia.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Podczas sesji, panie przewodniczący, debatowano nad raportem o stanie województwa. Jak ocenia pan, już nie pytam o merytoryczność tego dokumentu, zaangażowanie i głos Dolnoślązaków w tej debacie?
2: Nie było go za dużo.
1: No właśnie, to od wielu lat wydaje się na takim samym poziomie. Dolnoślązacy jakoś nie bardzo chcą się angażować, nie chcą się mobilizować do tego.
2: Nastawienia populistą, to powiedział, proszę, jak dobrze, nikt się nie zgłasza i niczego nie chce. Oczywiście proszę to sprostować.
1: A przecież mają realny wpływ na tworzenie, korygowanie planów budżetowych na kolejne miesiące.
2: Tak, dlatego, że ich głos na pewno by ukierunkował pewne rzeczy. Gdzie, co, jak. Dlatego, że nawet jako radny okręgu nie zawsze wiem o niektórych sprawach, które dotyczą gdzieś jakichś małych miejscowości czy małych wioseczek, gdzie coś by się udało wykonać. Z sołtysami mamy kontakty, ale nie zawsze to płynie. A natomiast gdyby takie informacje do nas spływały, to na pewno odpowiednie komisje do zagadnień, które spływają, mogłyby się odnosić i wtedy moglibyśmy poprosić radnych z danego terenu o interwencje, ale również o to, żeby lobbowali na temat tych rzeczy do zarządu czy poprzez nasze komisje.
1: Panie przewodniczący, musimy to zmienić w przyszłym roku, by być może nawet nasi słuchacze zaangażowali się w dyskusję na temat raportu nad stanem województwa.
2: Pani redaktor, może zróbmy tak, że jak pani będzie się zbliżał raport, to ja tu przyjdę i wraz z panią zrobimy taki apel ładny do mieszkańców, żeby coś takiego miało miejsce.
1: To my z tego miejsca już apelujemy, bo sesja absolutoryjna dopiero w przyszłym roku. A
2: do końca czerwca musi przyszłego roku.
1: Do końca czerwca przyszłego roku, dokładnie. A co przed sejmikiem teraz? No bo zaczyna się powoli okres wakacyjny, ale rozumiem, że samorząd województwa będzie cały czas pracował.
2: No tutaj wakacji nie ma, bo takiej opcji nie ma. Mamy sesję ostatnią w lipcu, potem we wrześniu, to jest te 2 miesiące przerwy. Ale wszystkie, że tak powiem, komisje, nie komisje, one mają czas na, muszą się zbierać w zależności od tematów, które będą się pojawiały na sesji wrześniowej.
1: To co u pana w komisjach? Jest pan członkiem Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa, ale także Komisji Doraźnej do opracowywania zmian statutu województwa dolnośląskiego.
2: Komisji Doraźnej Odznaczeń. No, będą się odbywały. Najważniejsze to jest ta statutowa, bo tutaj boję się, że musimy się naprawdę sprężyć i szybciej to zrobić. Oczywiście to nie jest decyzją, że my to uchwalimy, będzie, bo to jeszcze musi być organ nadrzędny, ale no, będziemy pracowali nad tym bardzo intensywnie.
1: Wspomniał pan o inwestycji Kowary Zgorzelec, tak?
2: Tak, Kowary Zgorzelec, Kamienna Góra. Bo tak to będzie w Kamiennej Górze. Wczoraj podpisano specjalne porozumienie i inwestycja rusza. To jest ładny kawałek trasy, bo biegnie tunelem pod Przełęczą Kowarską. Przepiękna pętla tam jest po stronie tej naszej karkonoskiej, nie po stronie już kamiennogórskiej, która widokowo oczarowuje. Ja pamiętam starych mieszkańców, którzy jak przyjeżdżali z tamtej strony w Kotlinę, zawsze byli oczarowani. Ja miałem okazję tylko raz tamtędy przejechać i rzeczywiście to jest taka duża pętla i ten widok na Karkonosze, na Śnieżkę, na zachodnią część Karkonosze, no jest po prostu zdumiewający. Można się zakochać.
1: A jeśli chodzi o znaczenie dla mieszkańców, to co to będzie oznaczało dla nich? Jaka korzyść przyniesie? Bo dla turystów już pan wymienił te widoki, już same nam zobrazowały to.
2: Znaczy to po pierwsze komunikacja z Jelenią Górą, bo ten dworzec kolejowy, on będzie dopiero, znaczy dworzec koni jest wyremontowany, ale linia kolejowa, która zatrzymuje się tuż przed dworcem, ona będzie poprowadzona i dla mieszkańców to jest kontakt absolutny z Wrocławiem, ale dla turystów. I również dla turystów do Kamiennej Góry. Przecież nasze góry po tamtej stronie również są ciekawe, są wartowne, chociażby Krzeszów, który jest takim miejscem no wyjątkową naszą medalową pozycją do zwiedzania. Ktoś chciałby usłyszeć najpiękniejsze, największe nazwiska malarzy, architektów, rzeźbiarzy. To z Pragi oni tam przyjechali.
1: I tych, których
2: możemy opowiadać o nich w Pradze, równie dobrze opowiadamy cudownie w Krzeszowie. Prokop, Wilman, Neunkerz, no i tak dalej. To wszystko jest dziełem tych wielkich artystów baroku.
1: To jakie jeszcze ważne inwestycje są na ten moment planowane albo priorytetem w okręgu?
2: Kończenie S8, dlatego że to jest bardzo ważne. My mamy taki duży problem z połączeniem z Bolkowa do Jeleniej Góry. Walczymy o to już kilkanaście lat, dlatego że to nam blokuje pewne rozwiązania, ale również rozwiązania od A4 do Jeleniej Góry, od Skorysz-Gorzelca. To są bardzo trudne tematy i nad nimi musimy mocno pracować, bo wtedy Kotlina się otwiera jeszcze bardziej na, że tak powiem, turystów, którzy chcą łatwo, szybko dojechać.
1: Przed nami jakieś zaplanowane wydarzenia konne?
2: Jutro wyjeżdżam drugi raz do Sejmu, do Komisji Zdrowia, żeby pokazać kolejny raz autorski program pracy konia z dzieckiem autystycznym. 3 lata temu była u nas cudowna pani Janet Jones, która napisała książkę Mózg konia, mózg człowieka, i ona pokazała, jak koń reaguje na pewne rzeczy, żebyśmy go poprosili. Bardzo ciekawie wygląda ta współpraca z dziećmi poprzez siłę elektromagnetyczną, pola elektromagnetycznego dziecka, które wpływa na nie uspokajająco, a my wtedy możemy go poprosić o dużo więcej niż w domu, w szkole i na gdziekolwiek przebywa. Łatwiej, szybciej docieramy do jego mózgu, żeby zbudować te neurony, które odpowiadają za jego funkcjonowanie.
1: Na co pan liczy w Sejmie?
2: Na wsparcie PFRON-u do tego wszystkiego, ale też zrozumienie, że odpowiednie szkolenie koni, odpowiednie szkolenie ludzi doprowadza do tego, że te dzieci nie jedzą tylko jednego koloru, że potrafią głaskać, że potrafią się przytulać, że potrafią mówić. Panie, które w zeszłym roku przeprowadziliśmy roczne takie szkolenie za darmo, nikt nie płacił, nie braliśmy od nikogo pieniędzy, sami na ranczo to zrobiliśmy. I proszę sobie wyobrazić, jak mama przychodzi z płaczem i mówi, ale Filip przyszedł i mnie pocałował i powiedział dobranoc. A to było trudne. Filip nie mówił, mówi, nie liczył, liczy. To jest kwestia tylko spojrzenia, jak zrobić. I dlatego jadę znowuż z ogromną energią, żeby poprosić o rozważenie naszych projektów.
1: No to powodzenia życzymy.
2: Koniec czerwca, rozmawiając z koniem, to największa edukacyjna impreza i mamy cudowną panią ze Stanów Zjednoczonych, trenerkę, która była wicemistrzynią świata w ujeżdżeniu i wicemistrzynią olimpijską w ujeżdżeniu, ale głównie zajmuje się korektą różnych wad koni w treningu. No to po prostu jak mówię, to już jak sama pani widzi, głębiej oddycham, bo spotkanie się z takimi artystami konnymi jest naprawdę przeżyciem. A muszę powiedzieć, że od tych 19 lat co roku to organizujemy i co roku mamy jakąś wielką gwiazdę, która pokazuje swój sposób spojrzenia na mózg konia. Bo jeżeli my chcemy coś od konia, to nie to, że koń nie rozumie, tylko my najpierw musimy zrozumieć mózg konia, a wtedy dopiero prosić go o rzecz. Z dziećmi jest dokładnie tak samo.
1: Karpacz, kiedy się spotykamy dokładnie?
2: 27, 28, 29 czerwca. Ale potem Art Cup w Książu. Przepiękna impreza, artyści na koniach, również duże przeżycie.
1: Będą jakieś wakacje, panie przewodniczący?
2: Cały czas są. Jak się zbliżam do koni, to są wakacje. To jest cudowny odpoczynek.
1: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już kilka minut pozostało do godziny 15. O godzinie 15 na naszej antenie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany. Jest nowy przewodniczący Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jak już informowaliśmy, premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. Dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą odbyć się w ciągu 3 miesięcy. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie, mówi minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
1: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
0: Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ksiądz Rafałski, tak, redaktor naczelny i dyrektor Radia M, stacji archidiecezji katowickiej, został przewodniczącym Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Na tej funkcji zastąpił księdza Mariusza Wedziuka z diecezji warszawsko-praskiej, który zakończył drugą 3-letnią kadencję. To dla mnie wyróżnienie, podkreśla ksiądz Rafałski, tak.
3: Forum to oczywiście miejsce spotkania, miejsce wymiany myśli, miejsce wspólnych doświadczeń w prowadzeniu rozgłośni katolickich w Polsce, ale także to taka przestrzeń budowania wspólnych projektów o charakterze programowym, antenowym, informacyjnym, a także komercyjnym, bo też rozgłośnie katolickie w znacznej większości w Polsce mają koncesje, które umożliwiają również współpracę o charakterze społecznym i również komercyjnym.
0: Spotkanie dyrektorów forum odbyło się w dniach 24-26 maja w Łomży. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku skontrolowali legalność zatrudnienia 2,5 tysiąca cudzoziemców. Jak się okazało, 802 osoby wykonywały pracę nielegalnie. Wczoraj dwie takie kontrole zakończyli funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Częstochowie. O wynikach informuje Monika Szpunar, starszy specjalista w zespole prasowym komendanta oddziału.
4: Czynności zostały przeprowadzone w 2 firmach na terenie województwa śląskiego. Kontrolą objęto łącznie 11 cudzoziemców. Wszyscy wykonywali pracę z naruszeniem obowiązujących w tym względzie przepisów, nie posiadając zezwoleń na pracę albo umów o pracę zawartych na piśmie.
0: W związku z naruszeniami prowadzone będą dalsze kontrole zarówno wobec pracodawców, jak i nielegalnie pracujących cudzoziemców.
5: Już prawie minut po godzinie 15. Sprawdzamy prognozę pogody. Na całym Dolnym Śląsku dzisiaj upalnie, maksymalnie 31 stopni w Polkowicach, 30 we Wrocławiu, w Wołowie i w Górze, 28 w Strzelinie i w Dzierżoniowie, podobnie w Jeleniej Górze. We Wrocławiu aktualnie jest 28 stopni. Szansa na opady jakiekolwiek gdzieś może w poniedziałek, póki co bez deszczu, bez chmur. Wieje delikatny wiatr, warunki są biometeo korzystne.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: Reklama. Już po reklamach, a teraz posłuchajmy, czego przedszkolaki życzą mamom, bo dzisiaj dzień mamy. No i ci najmłodsi, czasami te życzenia są prosto płynące z serca, życzą różnych prostych rzeczy, na przykład tego, żeby mama mogła może napić się czasem kawy w spokoju, albo żeby mogła zjeść dużo lodów, bo przecież lody to najfajniejsza rzecz na świecie. Niedługo też już Dzień Dziecka. Posłuchajcie życzenia dla mamy od przedszkolaków.
9: Życzę mamie miłego dnia, żebyś miała dużo przyjaciół, i żebyś zawsze była szczęśliwa.
10: Życzę mamie miłego dnia i żeby miała dużo szczęścia i radości.
11: Życzę mamie, żeby miała najwięcej przyjaciół, ile może, i żeby mniej siedziała przy komputerze.
12: Życzę mojej mamie, żeby zawsze była zdrowa i żeby nigdy nie była chora.
13: Życzę mojej mamie, żeby zawsze była koło mnie i żeby my zawsze się uczyliśmy razem.
14: Życzę mojej mamie, żeby była zawsze zdrowa i żeby była zawsze szczęśliwa.
15: Że ona zawsze była zdrowa i kochana, że była zawsze zdrowa i mnie bardziej kochała i że przytulała mnie całą noc.
16: Wszystkiego, co najlepsze, żeby dużo razy mnie przytulała i żeby mnie kochała, a ja ją.
17: Życzę mojej mamie wszystkiego, co najlepsze, żeby była udana wycieczka do Turcji.
18: Wszystkiego najlepszego. Chciałabym, żeby żyła wiecznie.
5: O, ale się wzruszyłam. Piękne są te życzenia. Chyba takie też mnie czekają, jak wrócę do domu, do moich przedszkolaków. A teraz na naszej antenie Natalia Kukulska i w biegu, bo wszyscy jesteśmy w biegu, zwłaszcza chyba o tej porze.

0: To Sting i The Police na antenie Radia Rodzina. 15 minut, nie ponad, pozostało do godziny 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj dzień mamy i z tej okazji rozmawiałam rano w przystanku Kultura z Elżbietą Woźniak-Łojczuk i Anną Nowocień-Regą ze stowarzyszenia Klub Mamuśki, które słuchajcie już od 15 lat zaprasza na swoje spotkania mamy z Wrocławia. Jak to się wszystko zaczęło? Od potrzeby spotkania się z mamami, przegadania różnych macierzyńskich tematów, szukania wsparcia. No i właśnie Elżbieta Woźniak-Łojczuk mówi, że zaczęła szukać spotkań dla mam. Czy się jej udało? Posłuchajmy.
1: We Wrocławiu, no i okazało się, że takich spotkań po prostu nie ma. Byłam mocno tym zdziwiona, bo stwierdziłam, no jak to, przecież te mamy muszą się gdzieś spotykać, tak, ta wioska mam jest nam potrzebna. Okazało się, że są spotkania, ale oczywiście to są spotkania mama plus dziecko, czyli właśnie zajęcia dla dzieci, gdzie mama jest po prostu opiekunem i tam nie ma przestrzeni na to, żeby spokojnie porozmawiać, wysłuchać, jakby skoncentrować się na rozmowie z drugą mamą. No i pomyślałam, że właśnie no, spróbuję zorganizować takie spotkanie i to się udało i tak pomalutku się rozpoczęła historia Klubu Mamuśki, chociaż na początku wcale łatwo nie było, bo spotykałam się z takim podejściem, że no ale jak to, mama wychodzi wieczorem sama, bez dzieci, a co z dziećmi? A ja wtedy mówiłam, a tatuś, a babcia, a opiekunka?
0: Spotkania klubu odbywają się dwa razy w miesiącu. Jedno z nich jest dedykowane wyłącznie mamom, drugie to wspólne wyjście, zajęcia dla mam wraz z dziećmi. Przez 15 lat nie zdarzyło się, by powtórzyły się tematy spotkań czy miejsca, które odwiedzają mamy. Zarówno Elżbieta, jak i Anna wspominały, że co w zasadzie sobie zaplanują, tak zrobią. Jeśli mają teraz potrzebę spotkania na przykład z psychologiem, przegadania różnych tematów, wyzwań rodzicielskich, tak robią. Jeśli mają ochotę teraz na przykład, nie wiem, spotkać się i napić kawy, wspólnie przetestować różne kawy, bo wiem, że takie spotkanie się zbliża, powiedzmy takie baristyczne, no to to robią, więc to jest też takie bardzo, myślę, że jest tym bardzo duża sprawczość, jest to bardzo fajne. Ale jaka jest przyszłość klubu? Takie też pytanie zadałam dziewczynom.
2: Och, nie, my jeszcze nie podsumowujemy, bo my jeszcze
1: Nie, wiemy, co będzie. Nasze córki przejmą Klub Mamuśki za około 10 lat.
2: A 15-latki właśnie, tak, które się urodziły wtedy razem z Klubem Mamuśki. Marta się urodziła w styczniu, moja Lena się urodziła w czerwcu. Teraz są 15-latkami i tak, one są święcie przekonane, że one kiedyś ten klub przejmą. My już wtedy będziemy babciami, podobno. Tak, więc to wiemy. Ale wracając do pytania, nie, my jeszcze nie podsumowujemy. My jeszcze jesteśmy ciągle w tej fazie rozwoju, ciągle nam nie brakuje pomysłów, ciągle mamy zeszyty nasze inspiracji, bo my takie mamy, więc jak któraś sobie na przykład coś przypomni, to dzwoni jedna do drugiej, słuchaj, zapisz w tym zeszycie, bo tego jeszcze nie było.
0: Wczoraj, w poniedziałek 25 maja, Klub Mamuśki zorganizował debatę z okazji Dnia Mamy pod tytułem Macierzyństwo 6.0, na której padło bardzo ważne pytanie, jaka jest współczesna mama? Ale o tym za chwilkę, teraz jeszcze posłuchajmy zespołu La Femme.

Susza i problemy z owocami i warzywami. Poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście. Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości.

0: Rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną Łukasza Litewki, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
1: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
0: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdaniem szefa czeskiego wywiadu, atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michala Kołdelki, Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
3: Rosja grozi nam bezpośrednio. Średnimi atakami wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą. Jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, powiedział Leon XIV podczas prezentacji jego pierwszej encykliki Magnifica Humanitas. Ojciec Święty ostrzegł, że rozwój nowych technologii nie może prowadzić do dominacji, wykluczenia ani osłabienia ludzkiego sumienia. Zaapelował także o wspólne budowanie bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa. Leon XIV podkreślił, że współczesny świat stoi wobec przemian porównywalnych z rewolucją przemysłową XIX wieku. Nawiązując do nauczania Leona XIII i encykliki Rerum Novarum, zaznaczył, że Kościół także dziś jest wezwany do odczytywania nowych wyzwań w świetle Ewangelii i godności człowieka.
4: Dwanaście minut po godzinie 16. Mieliśmy tu troszeczkę problemów technicznych, ale wróciliśmy. A na termometrze we Wrocławiu 28 stopni. Temperatura rośnie dzisiaj 30 stopni we Wrocławiu. Wieje delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Jakość powietrza dobra, a warunki biometeo także korzystne. Więc myślę, że to są dobre warunki na spacer, choć gorąco, bardzo gorąco. I taka pogoda utrzyma się do weekendu. W poniedziałek ma padać.
5: Reklama.
6: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina, a tu przy mikrofonie Judyta Exner, 15 minut po godzinie 16. Dziś obchodzimy Dzień Mamy, pewnie mamy już świętują od rana, ale teraz po południu, po pracy zacznie się dopiero prawdziwe świętowanie. Ja na przykład marzę o tym samym, co marzy mój syn na Dzień Dziecka, czyli o lodach z posypką, bo stwierdziłam, że można czasem sobie trochę pofolgować i właśnie sprawić jakąś dużą porcję pysznych lodów, więc na te lody wybieram się później.

0: z moją rodzinką z okazji Dnia Mamy. A z okazji Dnia Mamy Wrocławski Klub Mamuśki zorganizował wczoraj debatę. Odbyła się w stacji Dialog na Dworcu Kolejowym we Wrocławiu pod hasłem Macierzyństwo 6.0. No i padło tam bardzo ważne pytanie. Jaka jest współczesna mama? Myślę, że można by mówić i mówić, a moje dwie rozmówczynie odpowiedziały tak. Posłuchajcie.
1: Ja myślę, że współczesna mama jest multizadaniowa, aktywna i myślę, że też bardzo chce się rozwijać, bardzo chce wiedzieć się więcej i no i myślę, że też ma, też czuję chyba też dużą presję, bo dużo na barki mamy zostało wrzuconych współcześnie takich i ról, i wyzwań, i zadań, i tego, co ona powinna. Więc myślę, że taka multizadaniowość chyba przede wszystkim jest taką cechą współczesnej mamy.
0: Że musi się mierzyć z bardzo różnymi wyzwaniami, prawda, Ania?
2: Tak, dokładnie. Różne wyzwania i faktycznie to, co Ela mówi, ta presja, którą sobie narzucają mamy, a w zasadzie świat im narzuca, bo myślę, że jak wróciłybyśmy jedno pokolenie czy dwa, to żadna mama tak naprawdę nie porównywała się z tą drugą mamą. Myślę, że porównywały dzieci często, kto robi i co robi, na którym etapie, ale myślę, że żadna nie zastanawiała się, czy jest tą idealną mamą. Dziś ta presja taka społeczna bycia idealną mamą, która dba o wszystkie obszary, nie tylko swoje, czyli własny rozwój, własny wygląd, własne aktywności. Mama przecież dba o to, żeby było pięknie w domu, żeby to wszystko było zgodne z designem, żeby wyjechać na wakacje. Mama jest właśnie wielozadaniowa i myślę, że mimo tego, że wiele rzeczy ma mama ułatwione, chociażby dostęp do wiedzy, którego nasze matki nie miały i musiały naprawdę się nachodzić, napytać, żeby upewnić się, czy coś jest faktycznie tak, jak im się wydaje, chociażby kwestie zdrowotne. Dziś to można zrobić w zasadzie pstryknięciem palcem i mamy zdiagnozowane własne dziecko. I myślę, że poza tym dostępem do wiedzy i być może do takich technologii typu pralka, suszarka, zmywarka, to jest super, że to mamy, ale też emocje całej rodziny, to tak naprawdę bardzo dużo trudnych zadań jest przed współczesną mamą i musi naprawdę z wieloma rzeczami się mierzyć, z którymi kobiety 30 lat temu nie zastanawiały się nad nimi.
0: Tym wszystkim podzieliły się z nami Elżbieta Woźniak-Łojczuk i Anna Nowocien-Rega ze Stowarzyszenia Klub Mamuśki, który, słuchajcie, już od 15 lat działa we Wrocławiu. Co miesiąc, dwa razy w miesiącu organizuje spotkania zarówno wyłącznie dla mam, jak i dla mam i dzieci. Myślę, że warto się zainteresować Klubem Mamuśki. Ja o nim na przykład nigdy nie słyszałam, a takich spotkań szukałam. A działa już od 15 lat, więc to jakimiś kanałami musi się rozchodzić nieznanymi mi. Na naszej stronie wkrótce pojawi się materiał i tam też właśnie będziecie mogli znaleźć informacje na temat tego stowarzyszenia. My wracamy do muzyki na naszej antenie teraz Riptide.

Przepiękny jest ten utwór, bardzo go lubię, to utwór Dreams z kultowego albumu Rumours zespołu Fleetwood Mac, który wówczas był stworzony z dwóch par muzyków i wokalistek oraz pianistki, trzeba też przyznać, że ona grała. Ale ja przychodzę z taką informacją, że dzisiaj dzień mamy i za nami też ważna konferencja Bezpieczny Wrocław wspiera mamy i przyszłe mamy i dzisiaj odbyła się druga edycja programu Smart City Bezpieczna Mama. Warsztaty, wykłady z pierwszej pomocy dla niemowląt, opieki okołoporodowej i bezpieczeństwa. Uczestniczki ćwiczyły m.in. reakcję na zakrztuszenie czy utratę przytomności dziecka, a miasto przypomina też o całorocznych programach wsparcia, takich jak domowe badania KTG i bezpłatna wrocławska szkoła rodzenia. Ja byłam przez chwilę na tej konferencji razem z Iloną Baran i wkrótce pojawi się materiał na naszej stronie. I rzeczywiście działo się dużo. Można było posłuchać wykładu dietetyczki dotyczącej odżywiania w okresie ciąży. Oczywiście były też te wszystkie aktywności, które wymieniłam, ale było też spotkanie i warsztaty z położną, to był taki aktywny poród, ale też, co zaskakujące, było tam łóżko do masażu i każda chętna mama mogła zostać wymasowana, z tego co rozumiem. I mam było sporo, też takich, które spodziewają się dziecka, bo dużo widziałam właśnie mam z brzuszkami. No myślę, że to jest bardzo ważne. No i zadałam też pytanie dyrektorowi, czy będzie taki program skierowany do rodzin, aby to była bezpieczna mama, bezpieczny tata, gdzie tato też powinien być moim zdaniem zaangażowany w to bezpieczeństwo na co dzień. No i takie plany też są, więc miejmy nadzieję, że następnym razem będzie takie spotkanie będą kierowane do całych rodzin, tak żeby mama i tata i dzieci byli bezpieczni.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dzień mamy, ale za chwilę już Dzień Dziecka. 31 maja Narodowe Forum Muzyki przygotowało coś z okazji Dnia Dziecka i zaprosi najmłodszych i ich rodziców na obchody Dnia Dziecka, a w programie znalazły się wydarzenia dla dzieci w różnym wieku, koncert finałowy Leo Festiwalu oraz rodzinne muzykowanie. To najpiękniejszy dzień w całym roku, podkreśla Agnieszka Grudzień-Gaczyńska, kierownik działu edukacji i popularyzacji muzyki w Narodowym Forum Muzyki.
2: Przygotowaliśmy jak zwykle moc atrakcji dla wszystkich dzieci i mamy nadzieję, że zarówno te młodsze, jak i starsze, jak i ich rodzice i opiekunowie znajdą coś dla siebie. Oczywiście my nigdy nie powtarzamy naszego repertuaru, nie powtarzamy naszych warsztatów, każdy jest unikatowy, tak żeby co roku dzieci, ich rodzice, opiekunowie mogli doświadczyć nowych muzycznych wrażeń.
1: Staramy się przygotować propozycje, które będą interesujące zarówno dla tych młodszych dzieci, jak i dla tych troszkę starszych, dodaje.
2: Najwięcej atrakcji mamy dla dzieci od 0 do 4, mniej więcej 4-5 roku życia. Oczywiście zawsze pojawiają się zajęcia oparte o koncepcję muzykalniania profesora Gordona, czyli tak zwane gordonki. Faktycznie w Centrum Edukacyjnym Narodowego Forum Muzyki mamy standardowo zajęcia gordonowskie, ale mamy też ogromną świadomość, że rodzice nie zawsze mogą dostać się na te zajęcia. Dlatego w tym wyjątkowym dniu przygotowaliśmy takie jednorazowe zajęcia, w których rodzice wraz ze swoimi dziećmi będą mogli uczestniczyć w tych warsztatach i będą mogli zanurzyć się w muzyce i słuchać różnego rodzaju śpiewanek, rytmiczanek w skalach, w nietypowych metrach, tak żeby móc poczuć klimat tych zajęć. Oczywiście oprócz zajęć gordonowskich mamy też zajęcia rytmiczne. Te zajęcia rytmiczne o nazwie bardzo pięknej, Tulimy, tak, żeby otulić dzieci muzyką. To będą zajęcia, w których dzieci będą mogły eksplorować całe swoje ciało przy muzyce improwizowanej na żywo, więc dla tych dzieci, które mają silną potrzebę ruchu i silną potrzebę pokazywania w ciele tego, co się czują, to właśnie zapraszam na zajęcia Tulimy.
1: Dla starszych dzieci NFM przygotował audycję Gdzie mieszkają dźwięki, zwiedzanie organów w sali głównej oraz bady perkusyjne. A w ramach akcji społecznej Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato. Wspólnie śpiewane będą polskie kołysanki, m.in. Jadą, jadą dzieci drogą i na Piotrusia z Popielnika. Ja uczestniczyłam w warsztatach Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato i to była wspaniała przygoda, uczenie się kołysanek razem z dziećmi oraz mam też płytę wydaną przez Narodowe Forum Muzyki o tym samym tytule, gdzie są przepiękne piosenki i słuchamy ich. Do dziś moje dzieci je uwielbiają. One swego czasu były dodawane do chyba takiej paczki Wrocław, której dostawało się od miasta wraz z narodzinami dziecka. Przez cały dzień we foyer odbywać się zaś będą mini koncerty Fermata. Tego dnia, 31 maja w Narodowym Forum Muzyki z okazji Dnia Dziecka.
2: Chcielibyśmy, żeby dzieci poznawały budynek NFM-u, dlatego w różnych przestrzeniach foyer, od poziomu 0 do poziomu plus 4 i od poziomu 0 do poziomu minus 3, dzieci będą mogły wziąć udział w różnych strefach animacji. Oprócz tych, które dzieci uwielbiają, czyli wykonywanie muzycznych tatuaży, malowania buzi, skręcania balonów w różne muzyczne znaki, będzie też, oczywiście dmuchańce też będą, wiadomo, po raz pierwszy postawimy dmuchańca na poziomie minus 3, żeby dzieci mogły zjeżdżać na tym dmuchańcu na zjeżdżalni, więc to też takie dość nietypowe.
1: Jak dmuchańce, to chyba nikogo nie zabraknie tego dnia. A o godzinie 11:00 koncert finałowy 17. edycji Leo Festiwalu Piotruś i Wilk, bajka symfoniczna. Myślę, że warto odwiedzić stronę Narodowego Forum Muzyki i poznać szczegóły, o której dokładnie, które z tych wydarzeń będzie miało miejsce. Natomiast my będziemy mieli dla naszych słuchaczy do rozdania kilka biletów na część z propozycji tych obchodów Dnia Dziecka. Słuchajcie nas uważnie, zaraz powiem więcej. A teraz Anna Maria Jopek, jak jej nie kochać? Powiedzcie sami.

0: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. W Pucku i okolicach z kolei spore problemy z wodą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo prócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
1: Odnieśliśmy się do Państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
2: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
3: Chcemy rozmów!
0: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora, a pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową nr 36. Zapowiadają także strajk generalny.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów, informuje Sanepid. Branża lotnicza czeka na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Powodem są problemy z paliwem lotniczym. Jest ono 3-krotnie droższe niż przed konfliktem, podkreśla Artur Tomasik, prezes Katowice Airport, który jednocześnie uspokaja, że w Polsce nie powinno zabraknąć tego surowca.
5: Rozmawiałem z tymi koncernami, które w Polsce paliwo dostarczają. No jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że paliwo do Polski nie dociera przez cieśninę Ormus, tylko przez rurociąg, który cały czas funkcjonuje. W związku z tym nie powinno być problemów. Aczkolwiek po drugiej stronie w Azji, czy też w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, we Włoszech na przestrzeni najbliższych miesięcy, jak się ta sytuacja nie unormuje, no będziemy widzieli może nawet ograniczenia, które będą wprowadzały linie lotnicze.
0: W związku z tym, że ceny paliwa są wysokie, bilety są o wiele droższe, dodaje prezes Katowice Airport. Jednocześnie Artur Tomasik podkreśla, że ta sytuacja będzie miała swoje konsekwencje jeszcze w przyszłym roku.
6: Cztery minuty po godzinie 17. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Za oknem słońce przepięknie świeci i jest też bardzo ciepło. Na termometrach we Wrocławiu 29 stopni, a ma być jeszcze cieplej, 30 za chwilę będzie już. Wiatr wieje, jest myślę bardzo przyjemny i delikatny, może nawet orzeźwiający przy takim upale. 17 km na godzinę to jego maksymalna prędkość. Dzisiaj jakość powietrza jest bardzo dobra, podobnie jak warunki biometeo.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

Już prawie 10 minut po godzinie 17, a to oznacza, że zbliża się audycja Oblicza Wrocławia, która codziennie na naszej antenie właśnie o tej porze. I dzisiaj gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Piotr Jędrasiak, moderator w Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości Most. Porozmawiamy o tym, co młodzież może robić w tym ośrodku, jak most wygląda od środka i na czym właściwie polega rola moderatora, który wspiera młodych w ich pomysłach i aktywnościach. Zapraszam już za chwilkę.

0: w Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości, czyli w Moście. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o pewnej aktywności, która wydarzy się w sobotę. Ci, co kochają sport, to już wiedzą, o czym będzie mowa, na pewno. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałbym zapytać ciebie, czym w ogóle jest Most? Kilka razy już poruszaliśmy ten temat, odwiedzaliśmy radiowo to miejsce, ale no, czas płynie, zakładam, że miejsce to się rozwija. Co tam się dzieje, dla kogo to jest miejsce spotkań?
1: Most się rozwija, jesteśmy już obecni od września tamtego roku, więc w tym momencie rozwijamy się w taką stronę, żeby gościły w Moście różne osoby. Osoby młode, czyli w wieku 13-25. Ja, jako że jestem zaangażowany mocno w sport, także chciałem takie osoby do Mostu tutaj zaprosić. Chciałbym, żeby się pojawiły no właśnie w najbliższą sobotę, żeby można się było spotkać w atmosferze święta piłki nożnej.
0: Mm-hmm.
1: Tak, bo być może no, Most się nie kojarzy w tym momencie młodzieży, dzieciom ze sportem, ale bym chciał, żeby to się właśnie zmieniło. No, a w sobotę mamy no właśnie finał Ligi Mistrzów Piłkarskiej.
0: Aha, za chwileczkę o tym porozmawiamy, ale to w takim razie z czym się może kojarzyć ten most? Bo sama nazwa już trochę nam tutaj sugeruje, tak? Miejsce, taki ośrodek spotkań i twórczości. Młodzież przychodzi, co, zainteresowana nauką, zainteresowana jakimś spędzeniem wolnego czasu. Co tam się dzieje? Jak ty to obserwujesz?
1: Z tego, co ja widzę, a ja jestem najczęściej w soboty, jest to taki dzień, kiedy młodzież przychodzi po to, żeby pograć planszówkę, jak to miało miejsce w ostatnią sobotę. Przyszło kilka właśnie osób, no w tym celu, tak? Każda z totalnie innej części miasta, czy nawet spoza Wrocławia, po to, żeby w swobodnej przestrzeni, w ciszy i po prostu swobodnie sobie spędzić czas, tak? Więc to jest taki cel tego miejsca, żeby taka przestrzeń była. Także po to, żeby na przykład wspólnie sobie porozmawiać, są spotkania literackie we wtorki.
0: Dużo się dzieje.
1: Więc taki jest jeden z głównych celów, no właśnie spotkania, tak? Czy jest tak, że nauka? Myślę, że są osoby, które tam przychodzą, żeby też się pouczyć, ale z tego, co ja widzę, to głównie, żeby sobie odpocząć i super, niech tak się dzieje.
0: Myślę, że dzisiaj jak zaglądamy do Mostu, Młodzieżowego Ośrodka Spotkań i Twórczości, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić bardzo dużo rzeczy, które mogą się tam dziać. Ja zapytałem o tą naukę trochę, bo myślę, że właśnie rówieśnicy sobie nawzajem są najprościej pomóc wytłumaczyć różne zagadnienia, jeżeli chodzi o szkołę, ale jak słyszymy, jest to też czas głównie takiego odpoczynku, spotkania, rozmowy, planszówki się pojawiają. Ty wspomniałeś o tym, że jesteś fanem piłki nożnej, sportu ogólnie. No i ten finał Ligi Mistrzów, który w sobotę wypada, sprowokował cię do podjęcia pewnego wyzwania. Cóż to za wyzwanie?
1: Tak, no rzeczywiście, no ten finał Ligi Mistrzów sobotni, jako że też będzie o godzinie wcześniejszej, 18, stwierdziłem, że możemy to połączyć. O godzinie 16 startujemy z quizem na temat wiedzy o finałach właśnie Ligi Mistrzów. Mhm. Tych archiwalnych, tych historycznych, które się odbywały. To oczywiście, troszkę zdradzę, uprzedzę, tam nie sięgałem, jeśli chodzi o te pytania do czasów zamierzchłych bardzo, no ale jednak troszkę trzeba tej wiedzy mieć, żeby na kilka pytań odpowiedzieć.
0: Mhm. Tak? Czasy zamierzchłe to które? To bo moje będą czasy. Tak, młodzież teraz inaczej patrzy na czas.
1: Mhm. Tak, tak, ale myślę, że tutaj gdzieś te finały z Jerzym Dudkiem, tak, i troszkę może wcześniej, no to jest ten czas.

0: Good night.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Wspomniałeś o tym, że chcesz młodzież zaprosić do takiej aktywności, zainteresowania się też sportem, do aktywności sportowej. Ten quiz jest takim zaproszeniem. Zakładam, że no skoro quiz sportowy, piłkarski, to chodzi głównie o zabawę. No. Kto jest zaproszony? Bo nie każdy może się interesować piłką. Ja rozumiem, że są wyjadacze, którzy kochają, żyją tylko tym. To oni się tam szybko odnajdą. A co z pozostałymi?
3: Dokładnie, a więc zapraszamy każdego. Osoby, które most już znają, które w moście już były, wiedzą, jak to wygląda, z czym to się je, ale także osoby, które o moście słyszały albo dopiero teraz usłyszą, a ten sport lubią i chciałyby się pojawić, więc zapraszamy i chłopaków, i dziewczyny, no w tym wieku, który jest przewidziany dla gości mostu, czyli 13-25 lat. Tak?
2: Okej, okay, a tutaj od razu już zapraszając tych, którzy jeszcze nie byli, czego można się spodziewać? To też zdradźmy lokalizację, tak? Bo to jest dosyć ważne.
3: Tak, no jest to Wrocław, Legnicka 21.
2: Mhm. Czego się spodziewać? To jest jakaś lokal usługowy? To jak to wygląda? Jak to jest zorganizowane? Bo ja pamiętam, jak to startowało. Młodzież miała sobie sama zagospodarować tą przestrzeń, więc zakładam, że się udało.
3: Tak, przestrzeń jest już zagospodarowana w znacznym stopniu, cały czas żyje, cały czas staramy się coś zmienić, coś polepszyć, żeby to miejsce cały czas było takim żywym organizmem. A gdzie się mieści? Bardzo blisko ulicy Legnickiej, bezpośrednio przy głównej ulicy, więc myślę, że nas łatwo znaleźć.
2: To jest jeden lokal, jeden pokój, kuchnia do dyspozycji. Jak to wygląda, żebyśmy mogli sobie wyobrazić?
3: Że jest to lokal powierzchniowo spory, wysoki, tak? Są tam dwa, właściwie trzy główne pomieszczenia. W jednym jesteśmy moderatorzy, czyli my przede wszystkim najczęściej. W drugim jest na przykład przestrzeń do tego, żeby pograć sobie w planszówki, żeby usiąść przy stole troszkę większą grupą, żeby tam porozmawiać. Jest także antresola. To jest miejsce, z czego ja widzę, bardzo lubiane przez młodzież. Ona jest po prostu...
2: The chill outów.
3: Tak, ona jest wyżej, ona jest schowana, ta antresola. Tam często młodzież sobie siada, rozmawia, tam są poduszki, takie duże właśnie wygodne, pufy. Jest kuchnia, tak? Bo tutaj też o to pytałeś, Łukaszu. Rzeczywiście można sobie jakieś drobne rzeczy przygotować. Kawa, herbata, ciasteczka.
2: Dzisiaj zapraszamy na sobotnie wydarzenie do mostu. Młodsza młodzież, starsza młodzież jest zaproszona do mostu, gdzie odbędzie się quiz piłkarski związany z finałem Ligi Mistrzów. No a później chyba mecz jest jeszcze, tak? Wspomniałeś o 18. O 16 jest ten quiz, a o 18 mecz. Czy będzie okazja, żeby podzielić się emocjami w trakcie kibicowania też?
3: Tak, no dokładnie. No, po raz pierwszy od dawna, jeśli w ogóle z tego co kojarzę, finał jest w godzinie 18.00. w Budapeszcie, więc czas taki jak u nas, więc startuje mecz właśnie 2 godziny po naszym quizie, więc plan jest taki, że o 16 quiz, około godziny z małym hakiem, no i później wspólnie oglądamy finał w godzinach otwarcia mostu, czyli w godzinach do 20.00.

0: oblicza Wrocławia.
1: Czy ten quiz będzie też jakąś okazją do tego, żeby grupy fanów się tam pojawiły? Bo myślę, że już będzie okazja, żeby potrenować to kibicowanie na mecz, kibicując uczestnikom quizu.
2: Jest taka oczywiście możliwość i zapraszamy także sympatyków i Arsenalu, i Paris Saint-Germain, jak najbardziej. Oczywiście tutaj nasze możliwości lokalowe są ograniczone, tak? Więc tutaj też zachęcamy, żeby gdzieś swoją obecność ewentualnie wcześniej anonsować, tak, że ktoś będzie chciał przyjść i na quiz, i na mecz. Ale jak najbardziej zapraszamy, tak? Okay. Ja mam też swoją gdzieś sympatię klubową, na razie nie zdradzam, ale także jest.
1: No myślę, że zobaczymy to w trakcie właśnie tego wydarzenia. Czy będą jakieś przygotowania do tego meczu? Bo tutaj wspominasz o tym quizie o 16, później będzie chwila na oczekiwanie na mecz. Będą jakieś możliwości pomalowania się, przybrania barw klubowych danej drużyny? Jak to będzie wyglądało? Bo też no, mam nadzieję, że wszystko będzie w przyjaznej atmosferze.
2: Jak najbardziej tutaj przyjaźń między Londynem, Wrocławiem a Paryżem będzie. Jeśli chodzi o malowanie twarzy, przyznam, że jeszcze o tym nie myślałem, ale oczywiście jest to na tyle.
1: Dowolność będzie.
2: Jest to możliwe do wykonania, że tak. Tutaj. Zachęcamy, okay. Kibicowanie zawsze to jest.
1: Jak wygląda, tutaj wspominasz o tych sobotach, bo ty głównie w soboty jesteś. Jak wygląda współpraca między moderatorem a uczestnikami? Bo tutaj zaproponowałeś konkretne wydarzenie. Czy moderatorzy zwykle właśnie to robią, że mają jakąś propozycję dla odwiedzających most?
2: Idea jest taka, żeby to młode osoby, żeby one wychodziły z chęcią, z inicjatywą do tego, żeby coś się działo w moście, ale my także jako moderatorzy, no właśnie, staramy się trochę siebie przedstawić, trochę siebie zaprezentować, co my możemy wnieść, co my możemy zorganizować, co się łączy z tym, co dla nas jest bliskie, tak? Mhm. Stąd właśnie, jak mówiłem wcześniej, dla mnie ważny jest sport. Kocham ten sport od zawsze, piłkę nożną, więc ja akurat z takim pomysłem wyszedłem, ale tak rzeczywiście jest.
1: Okej, okay, czyli dzielicie się swoimi talentami trochę, zainteresowaniami, żeby zainspirować młodych, można tak powiedzieć?
2: Tak, dokładnie. Mhm. Żeby to nie było tak, że tylko po prostu siedzimy tam i statystujemy, mówiąc kolokwialnie, ale także wnosimy coś od siebie, pokazujemy no właśnie coś swojego, że mamy też swoje pasje, swoje hobby. Aha, myślę, że okay. Jest to bardzo dobra idea.
1: Dzisiejsza audycja jest zaproszeniem do wzięcia udziału w tym quizie sportowym w sobotę najbliższą o 16 w moście, ale gdyby ktoś chciał w inny dzień przyjść, jak to funkcjonuje, w jakich godzinach, kiedy można przyjść, żeby tam na przykład odpocząć, pobyć z innymi, spotkać się?
2: Zapraszamy każdego dnia między poniedziałkiem a piątkiem od 14 do 20 i w soboty troszkę dłużej, bo od 12 już, czyli od samego południa także do 20.
1: Drodzy młodzi, no przybądźcie do mostu, na pewno spotkacie tam swoich rówieśników, miło spędzicie czas, a może też coś zaproponujecie, co jest waszą pasją, a najłatwiej zacząć przychodząc na quiz, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, na który dzisiaj zapraszał w sobotę na 16 do mostu Piotr Jędrasiak, moderator w Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości Most. Dziękuję bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję także.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

36 minut po godzinie 17. Pewnie część z Was wraca już do domu z pracy, a może jesteście już w domu i teraz planujecie szybką regenerację po pracy. W każdym razie myślę, że ta piosenka pomoże nam się troszeczkę pobudzić. The Knack i My Sharona.

0: Zapraszam teraz na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. To taka muzyczna podróż w czasie.
1: 26 maja 1920 roku urodziła się Peggy Lee, piosenkarka i aktorka. To oczywiście pseudonim, który jednej z wielkich postaci amerykańskiej muzyki popularnej jazzu XX wieku nadał radiowy DJ. Jej kariera trwała 6 dziesięcioleci.

1986 roku ukazał się trzeci studyjny album grupy Modern Talking, zatytułowany Ready for Romance. Album przez 5 kolejnych tygodni znajdował się na szczycie niemieckich list przebojów.

26 maja 1948 roku urodziła się Stevie Nicks, wokalistka zespołu Fleetwood Mac. Grupa powstała w 1967 roku w Londynie.

26 maja 2021 roku w wieku 76 lat zmarł Marian Zacharewicz, kompozytor, piosenkarz i dziennikarz muzyczny. W muzycznym dorobku miał m.in. przebój Kocha się raz, który nagrał w duecie

26 maja 1962 roku w Londynie urodził się Colin Vercombe, wokalista i kompozytor znany publiczności jako Black. W roku 1987 jego piosenka Wonderful Life zdobyła wysokie miejsca we

26 maja 1956 roku w Krakowie, w pałacu pod Baranami, oficjalnie otwarta została piwnica pod Baranami. Wśród założycieli piwnicy, poza Piotrem Skrzyneckim, byli także Bronisław Chromy i Krzysztof Penderecki. Pierwotnie miało to być miejsce spotkań krakowskich studentów. Wkrótce studencki klub przekształcił się w najsłynniejszą scenę kabaretową w Polsce.

0: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę. Mieszkańcy Krakowa będą wybierać nowego prezydenta, są wyniki referendum. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
0: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Papież Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. To manifest dotyczący godności człowieka w dobie rozwijającej się sztucznej inteligencji. Prezentacji dokumentu wysłuchała Justyna Stolfik-Binda.
2: Papież zauważył, że sztuczna inteligencja już teraz wpływa na wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a także na decyzje dotyczące współistnienia ludzi. Zwrócił uwagę, że zmienia ona również sposób prowadzenia wojen. Ojciec Święty mówił o niebezpieczeństwie coraz bardziej autonomicznych systemów uzbrojenia oraz algorytmów mogących pogłębiać niesprawiedliwość i wykluczenie społeczne. Papież zaznaczył również, że sztuczna inteligencja może stać się placem budowy historii w perspektywie komunii, jeśli rozwój technologiczny będzie służył życiu człowieka. Przestrzegł jednak przed budowaniem bez solidnych fundamentów moralnych. Nie bójmy się sztucznej inteligencji, lecz nieustannie stawiajmy pytanie o człowieka, podkreślił papież.
0: Leon XIV wezwał do wspólnego budowania bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa oraz cywilizacji miłości, o której nauczali święci Jan Paweł II i Paweł VI. To nie jest naiwne marzenie, to kierunek, to droga, którą Jezus Chrystus otwiera w historii, powiedział Ojciec Święty.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów. Ale są też już pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK, Marian Banaś.
4: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
0: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić też Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu. Za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziało się 71% respondentów w sondażu przeprowadzonym dla Super Expressu przez Instytut Badań Polster. 49% stwierdziło, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w Unii Europejskiej, a 22% wskazało, że raczej powinna pozostać. Polexitu życzy sobie 21% uczestników badania, przy czym 10% uważa, że Polska zdecydowanie powinna wystąpić z Unii. O zdanie zapytano 1024 dorosłych Polaków.
5: Na zegarach już kilka minut po 18:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu jest 29 stopni. Temperatura już teraz będzie tylko spadać, ale nieznacznie, bo jutro rano o 5:00 17 stopni tuż po wschodzie słońca, więc ciepło. Kto się zastanawia, czy wsiąść na rower już i ruszać do pracy na rowerze, a nie samochodem, jeśli może oczywiście, to jest właściwy moment.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 18:00, to też żegnam się z naszymi słuchaczami, do usłyszenia jutro, ale zanim jeszcze na naszej antenie pojawi się teraz relacja z próby chóru mam, przeniesiemy się na chwileczkę do Centrum Aktywności Lokalnej Borek i porozmawiamy z mamami, które śpiewają wspólnie, co im to daje, od jak dawna organizowane są próby chóru, no i w zasadzie posłuchamy jeszcze, jak śpiewają. Zapraszam.
6: Dzisiaj jest Dzień Mamy. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jest bardzo dużo mam, czyli na próbie chóru mam. Rozmawiamy z prowadzącą chóru, Małgorzatą Tutko. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Proszę kilka słów może o tym, czym jest chór mam. O tym już rozmawialiśmy na naszej antenie, była pani gościnią w rozmowie. Natomiast tutaj na gorąco, tuż po próbie.
7: Chór mam jest to inicjatywa oddolna, Kobiety się spotykają co tydzień, mamy próby na Borku i na Psim Polu. Jak słyszycie, są tutaj dzieci, bo dzieci nam właśnie towarzyszą w tych próbach i właśnie o to chodzi, żeby te zajęcia były artystyczne, ale też dostępne dla mam, że one mogą przyjść właśnie z dzieckiem i na tych próbach śpiewamy, ale też rozmawiamy, dzielimy się swoimi też radościami, troskami, więc tworzymy taką żywą społeczność.
6: A czy w Dniu Mam możemy zwłaszcza zaprosić mamy, żeby zrobiły sobie taki prezent i odwiedziły właśnie tutaj was na Borku albo na Psim Polu?
7: Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety z Wrocławia i nie tylko. Można do nas przyjść na próbę, nie robimy żadnych przesłuchań, bo uważamy, że każda z nas nadaje się do śpiewania. Za niedługo mamy nadzieję, że jeszcze będzie jeden chór mam, będzie na Jagodnie, więc tych lokalizacji będzie więcej i serdecznie zapraszamy.
6: No i właśnie na koniec jeszcze, Gosiu, może powiedz, co w ogóle śpiew daje nam jako ludziom?
7: My śpiewamy taki kanon, może tutaj dziewczyny będą chciały zaśpiewać. Jak wielką moc posiada śpiew, rozprasza troski, koi gniew. Rozprasza wszelkie nasze troski, koi gniew. I z tym byśmy chciały was zostawić, gdyż właśnie śpiew rozprasza wszelkie nasze troski.

0: Dobrze, to zapytamy jeszcze uczestniczki, młode mamy, jak one czują się na takich warsztatach i czy rzeczywiście dobrze spędzają tutaj czas. Jak masz na imię?
1: Ja jestem Karolina, jestem mamą Lilianny 3-letniej i Tadeusza 2-letniego. No i ja chodzę od roku już na chór mam, ponieważ chór mam, no to jest takie, to są zajęcia dla mnie przede wszystkim, a dziecko też na tym korzysta, ale to po prostu jest takie, no coś, co ja mogę zrobić też dla siebie w tym czasie. Także no jakby myślę, że urlop macierzyński nie jest tylko po to, żeby siedzieć z dzieckiem w domu, żeby gdzieś tam się otorbić w samotności, tylko właśnie, żeby spędzać ten czas z innymi mamami i może to też być twórczy czas dla nas. Także ja bardzo lubię tutaj przychodzić.
0: Super, dziękuję bardzo. A ty? Jak ma pani na imię? Dzień dobry.
2: Ja mam na imię Bogusia, też jestem mamą, chociaż dzieci takich dosyć już wyrośniętych, prawie dorosłych, ale bardzo lubię śpiewać, lubię spotykać się z innymi kobietami, lubię widzieć, że aktywizujemy się po prostu tymi spotkaniami nawzajem, więc z przyjemnością też przychodzę na chór mam i czerpię tutaj z tej atmosfery.
0: Bardzo dziękuję. Zapytamy jeszcze jakąś tutaj jedną mamę, która chciałaby opowiedzieć coś. Jak ma pani na imię?
3: Ja jestem Beata i na chór mam chodzę w zasadzie od miesiąca dopiero, natomiast uważam, że to jest super inicjatywa właśnie, żeby, tak jak już koleżanka powiedziała, no nie siedzieć tylko w domu, ale też po prostu wyjść do ludzi, porozmawiać, pośpiewać i miło spędzić czas.
0: Super, bardzo dziękuję. Zapytamy jeszcze liderkę chóru mam, jak się czuje w roli liderki i jaką misję może ma, jaką misję macie jako chór mam?
4: No, naszą misją jest przede wszystkim stworzenie takiej przyjaznej przestrzeni dla kobiet, dla młodych mam, żeby właśnie mogły przyjść wraz z dzieckiem, spędzić czas z innymi dorosłymi kobietami, które mają podobne doświadczenia, wymieniać się tymi doświadczeniami, rozmawiać, no i też korzystać ze wszystkich zalet, jakie daje wspólne śpiewanie. I myślę, że jest to bardzo, bardzo ważna inicjatywa, dlatego z chęcią wspieram tutaj swoją pracą jako liderka. No ale nasza grupa jest bardzo wspierająca i mamy wspaniałą dyrygentkę, więc jest to duża przyjemność dla mnie.
0: Bardzo dziękuję, a wszystkim mamom życzymy pięknego dnia.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Komunikacja. W najbardziej eleganckiej restauracji miasta pewna kobieta na pierwsze danie zamówiła specjalność szefa kuchni – zupę ze szparagów. Kilka minut później uprzejmy kelner postawił przed nią gorącą, pachnącą zupę i odszedł. Kelner! – zawołała kobieta. Proszę tu podejść. Czym mogę służyć? – spytał, zbliżając się. Proszę spróbować tej zupy – zażądała kobieta. Dlaczego? Czy nie tę zupę pani zamawiała? Proszę spróbować. Ale dlaczego? Czy jest zbyt słona? Proszę spróbować. Jest za chłodna? Niech pan spróbuje, krzyknęła kobieta. Przepraszam panią, ale czy mógłbym się dowiedzieć dlaczego? Jeżeli chce pan to wiedzieć, proszę spróbować zupy, powtórzyła kobieta, wskazując na talerz. Kelner, widząc, że nie zmieni nastawienia kobiety, usiadł przy stole i zaczął oczami wodzić wokół talerza. Ale tu nie ma łyżki, powiedział zdumiony. Wreszcie pan zauważył, zawołała kobieta. To właśnie starałam się powiedzieć. Brakuje łyżki. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Radio Rodzina.

0: jeszcze dziś.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
2: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Zmiany w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, kilkanaście osób zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
2: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych prowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji. Były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. A tymczasem prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca. A co nas czeka w tym tygodniu? Mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
2: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy.
4: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

rozszerza, a ty jesteś.

byli, zostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół poznaje pierwszą encyklikę Leona XIV. To drogowskaz na lata, mówią pierwsi czytelnicy. Papież stanowczo wypowiedział się na temat polityki rodzinnej w Europie. Watykańskie wydawnictwo przyjeżdża do Polski na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Każdy wtorek Leon XIV odpoczywa w Castel Gandolfo. Choć w jego kalendarzu nie ma dziś oficjalnych spotkań i przemówień, wierni na całym świecie z uwagą wczytują się w jego słowa, zapisane na kartach encykliki Magnifica Humanitas. Dokument zaprezentowany wczoraj w Watykanie doczekał się już pierwszych komentarzy. W rozmowie z mediami watykańskimi omawia go tuż po lekturze m.in. sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji, arcybiskup Carlo Maria Polvani, który podkreśla ważny wkład encykliki w aktualizację społecznej nauki Kościoła, opartej na solidnych i nieprzemijających fundamentach.
2: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana wczoraj encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata dla Kościoła i świata.
1: Nie milkną echa wczorajszego spotkania Ojca Świętego z europosłami, którzy w Parlamencie Europejskim należą do zespołu zajmującego się demografią. Dziękując za ich zaangażowanie, papież podkreślił, że współczesne wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu.
2: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania przyszłości. W rezultacie niejednokrotnie stajemy wobec wewnętrznie sprzecznych deklaracji o rzekomym wspieraniu rodzin, które jednocześnie dyskryminują macierzyństwo, wynoszą aborcję do rangi prawa i podkopują korzenie samego pragnienia założenia rodziny.
1: Watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana będzie jednym z wystawców obecnych podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym jego dyrektor Lorenzo Fazzini.
2: Chcielibyśmy przede wszystkim nawiązać nowe kontakty i pogłębić naszą obecność w Polsce, ponieważ jest to kraj o wyjątkowo silnej, żywej i bogatej tradycji katolickiej. W ciągu ostatnich 20 lat obdarzył Kościół świętym papieżem, a jednocześnie może poszczycić się niezwykle szerokim dorobkiem katolickim. Myśli, refleksją teologiczną, eseistyką, poezją i sztuką teatralną. Dlatego zależy nam, aby jak najszerzej współpracować z polskimi wydawnictwami, by przybliżyć im naszą działalność, publikacje, książki Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej oraz dzieła naszych autorów.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię.

przystają. W nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie ten ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

i skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną w blasku witraży

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM. Hit it. This ain't no disco.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.